0: Takie, że brakuje nam odważnych polityków i samorządowców, ale spoglądam na zegarek i przechodzimy dalej. Polska zaciągnęła pożyczkę z programu SAFE. To szansa czy ogromna pułapka?
1: Żadna pułapka. Jak państwo słyszą o jakichś pułapkach, to proszę sobie wyobrazić, że nagle drony zza wschodniej granicy zaczynają penetrować nasz kraj. Ja już nie mówię, co robią. Macie państwo codziennie obrazek Ukrainy, jak ci ludzie się męczą, jak wygląda ta gospodarka, infrastruktura. To jest przerażające. To jeszcze raz powtarzam, to jest przerażające. I dzisiaj musimy być bezwzględnie przygotowani do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Jak będzie, trudno powiedzieć, w każdym bądź razie nasze zasoby infrastrukturalne, jeśli chodzi o obronę cywilną, ochronę ludności, są jeszcze skąpe. My nie jesteśmy Finlandią, gdzie 5,5 miliona ludzi ma zabezpieczenie w schronach i pełną, można powiedzieć, obsługę na wypadek wojny. U nas jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, już nie mówiąc o tym, oczywiście, że musimy dozbrajać naszą armię, że musimy wstawiać na nowe technologie i musimy być czujni i uzbrojeni. I
0: tak, dzisiaj to program jest pożyczka 45 lat, 180 miliardów złotych.
1: Tak, 44 miliardy euro, które rozpocznie się od spłacania od 2036 roku. Wie pani, jak ja mam do wyboru, zastanawiać się, czy będę żył, jak będzie wojna,
0: czy
1: będę spłacał pieniądze, to wie pani, wolę spłacać pieniądze niż umrzeć, niż zginąć na wojnie, prawda?
0: Tylko czy te pieniądze nas zawsze uratują?
1: Wie pani, jak ja się uczyłem w szkole podstawowej czy w szkole średniej na temat wojny, to zawsze mówiło się, dlaczego przegraliśmy kampanię wrześniową, bo byliśmy źle przygotowani do wojny. I cały czas, ja pamiętam, ja się jeszcze za komuny uczyłem, ale myślę, że podobna narracja jest jeszcze w szkołach również i teraz, że nie byliśmy po prostu przygotowani, że zrobiono tyle błędów odnośnie przygotowania polskiej armii i dzisiaj musimy czerpać z tych przykładów, to znaczy nie czerpać z tych przykładów, tylko wyciągać wnioski z tych przykładów i robić wszystko, żebyśmy byli na wypadek wojny przygotowani.
0: Ma pan pewność, że te pieniądze
1: powtarzam, wolę później żyć biednie, spłacać te pieniądze, ale żyć niż zginąć na wojnie, będąc nieprzygotowany do niej.
0: Ma pan marszałek pewność, że te pieniądze będą wykorzystane w polskiej zbrojeniówce?
1: Znaczy jest takie
0: Czy my jesteśmy w ogóle wydolni jako Polska?
1: Jest takie założenie, że 90% środków tych musi być przeznaczone na obszar Polski. Mało tego, analitycy twierdzą, że również będziemy mieli zlecenia z innych krajów uczestniczących w programie SAFE, a więc również rozwój tych firm, przedsiębiorczości. Szkoda, że to idzie w tym kierunku, prawda?
0: No, ale jeżeli mamy taką, że firmy z Europy rejestrują już swoje właśnie przedsiębiorstwa tutaj w Polsce, no i koniec końców jakby te pieniądze będą wykorzystane w Polsce, ale czy trafią faktycznie zasilą te firmy rodzime, polskie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to nie na tym polega, żebyśmy się dali ograć.
0: No właśnie.
1: I wie pani, Polska już jest silnym graczem w Europie. My naprawdę stanowimy dobrą podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Ja trochę czasami, czasami zdarza mi się być w innym kraju Europy, bardziej rozwiniętym niż w Polsce. Naprawdę docenia się fakt rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego Polski i myślę, że nie jesteśmy chłopcem do bicia. Także damy sobie z tym radę i trzeba też pamiętać, że nie chodzi tylko o rozwój gospodarczy, ale też o rozwój infrastrukturalny związany z obroną, z ochroną ludności i obroną cywilną. I to też będzie w przeważającej mierze dotyczyć naszego województwa podlaskiego, który przecież jest na pierwszej linii frontu, można powiedzieć, w razie czego. Także jestem dobrej myśli, pani redaktor.
0: Panie marszałku, spoglądam na zegarek. Dosłownie mamy pół minuty za niecały miesiąc. Niecały miesiąc został do tego, żeby po ponad 30 latach z Łomży odjechał pierwszy pociąg pasażerski. Będą fanfary, będzie przecinanie wstęgi, będzie oficjalny przejazd?
1: Myślę, że tak. To jest jedno z większych wydarzeń w historii naszego grodu. Po 30 kilku latach

0: latach odzyskanie dostępu do kolei. Pojedziemy pierwszym pociągiem o godzinie 9 już do Białegostoku.
1: Godzina 20 do Białegostoku to jest dobry czas?
0: No, mógłby być lepszy.
1: No, ale właśnie. Lepszy.
0: Ale wie pani, ja teraz jadę samochodem do Białegostoku, godzina 5, prawda? Jak będę 15 minut później, to świat się nie zawali. Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn, później kilka miesięcy później, to początek 2027, Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka, też te pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia. Także zapraszam w imieniu samorządu województwa 14 czerwca rano. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, jak podjedzie ten pociąg.
1: Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie marszałku.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Radosław Parzych, dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radio Nadzieja.
2: Ostatni czas to skok rozwojowy dla Ostrołęki i regionu ostrołęckiego?
3: Bez wątpienia tak. Ostatnie 2-3 lata to tak jak widzimy, przejeżdżamy przez Ostrołękę. Dla osób, które mieszkają w Ostrołęce, w regionie, widzi się faktycznie skok taki rozwojowy, mnóstwo pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje ważne, inwestycje, które pchną region ostrołęcki do przodu.
2: Ale te inwestycje są także wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gdyby miał pan wymienić taką perełkę, w której właśnie partycypuje Mazowsze, co by to było?
3: Wydaje mi się, że jednak budowa południowej obwodnicy Ostrołęki i mostu na rzece Narew to jest odcinek drogi, który połączy w zasadzie drogę krajową 61, drogę obecnie 53 już w zasadzie, drogę wojewódzką 544 i drogę 627.
2: To jest szansa rozwoju?
3: Jest szansa rozwoju, jest szansa na to, że mieszkańcy Ostrołęki przestaną stać codziennie w wielominutowych korkach.
2: Pan dyrektor też pewnie stoi.
3: Zdarza się, że ja też często stoję w tych korkach. Tutaj olbrzymia pomoc, 75 milionów samorządu województwa mazowieckiego w cyklu kilkuletnim. Po ostatnich rozmowach z prezydentem miasta Pawłem Niewiadomskim wiem, że ta inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku.
2: Czyli już niebawem.
3: Niebawem, a z fragmentów odcinków dróg dojazdowych będziemy już korzystać jako mieszkańcy Ostrołęki i użytkownicy, osoby przejeżdżające przez Ostrołękę już w tym roku.
2: Wiemy doskonale, że województwo mazowieckie jest bardzo rozległe. Trudno jest właśnie podzielić te środki wszystkim porówno, tak żeby każdy był usatysfakcjonowany, pamiętając także o tych mniejszych regionach, jak na przykład region ostrołęcki.
3: Dla województwa mazowieckiego, dla zarządu województwa, dla pana marszałka od wielu lat niezmiernie ważny jest równomierny rozwój. I to, że w zasadzie region ostrołęcki jest w województwie mazowieckim, to jest poniekąd szczęściem tego regionu. Korzystamy ze środków, które są generowane w Warszawie, tam są, wiadomo, jest duży rozwój, jest mnóstwo firm, generowane są podatki, a przez mądrą politykę zarządu województwa część z tych środków trafia na rozwój Mazowsza regionalnego.
2: Tak, bo my mówimy w tym momencie, na początku mówiliśmy o Ostrołęce, ale region ostrołęcki to nie tylko Ostrołęka, to także mniejsze samorządy. Tam też te wsparcie płynie?
3: Tak, jeśli
2: te mniejsze samorządy mogą na to liczyć?
3: Jeśli chodzi o właśnie region ostrołęcki, tutaj w zasadzie delegaturę w Ostrołęce, to są to powiaty Przasnyski, Makowski, Ostrowski, Wyszkowski i miasto Ostrołęka. Faktycznie środki trafiają nie tylko do Ostrołęki jako dla takiego centrum regionu, ale również dla mniejszych miast, Ostrowi, Makowa, również na wioski. Tutaj wspomnę, że Mazowsze ma szereg programów pomocowych, które trafiają również do małych miejscowości. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, wspieramy ochotnicze straże pożarne, wspieramy budowę świetlic na terenach wiejskich, także ta pomoc trafia również do najmniejszych wiosek.
2: No właśnie, ta pomoc jest dzisiaj potrzebna. Czego potrzebują mieszkańcy z tych mniejszych samorządów, z tych mniejszych wiosek, mniejszych miasteczek?
3: Na pewno ważna jest z jednej strony infrastruktura taka komunalna, ogólnodostępna, wodociągi, kanalizacja, i to też wspieramy, czy to są środki płynące z samorządu województwa mazowieckiego bezpośrednio jako pomoc dla mniejszych jednostek, czy też jako instytucja zarządzająca środkami unijnymi, czy to jest wspólna polityka rolna. Tutaj aktualnie trwa rozpatrywanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. To był nabór skierowany do samorządów wiejskich. Tak samo w tej chwili trwają realizacje ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To też była gospodarka wodno-ściekowa, mimo że mamy w zasadzie już trzecie dziesięciolecie XXI wieku, jednak tutaj te potrzeby ciągle są duże.
2: No właśnie, tak samo wodociągi, tak samo drogi, to taka niekończąca się historia w tych mniejszych samorządach.
3: Dokładnie, a tutaj można też dodać właśnie świetlice wiejskie. W ostatnich latach widzimy, że mieszkańcy zaczynają się integrować, pobudzane są różnego typu aktywności, zawiązują się kolejne ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, inne stowarzyszenia i tutaj też ta pomoc trafia właśnie na budowę centrów integracji dla mieszkańców. Mieszkańcy mają gdzie się spotykać, mogą się integrować i realizować dobre rzeczy dla swojej społeczności.
2: A to pokazuje, jak ważna jest ta integracja? Że dzisiaj ludzie nie chcą się już zamykać w domach? Chociaż pewnie po pandemii, po COVID-zie mieliśmy taki moment, że zamknęliśmy się wszyscy i trochę żeśmy tak się przykleili do tych swoich domów, do tych swoich krzesełek, ale teraz chyba znowu widać, że wychodzimy i że potrzebujemy tego drugiego człowieka.
3: No niestety tak było. W okresie pandemii, w okresie po pandemii chyba przyzwyczailiśmy się do tego odosobnienia, ale na szczęście wracamy do bycia razem, do integrowania się, do rozmów z sąsiadami. To jest niezmiernie ważne, bo często gdzieś tam ktoś może być samotny w domu. Jeżeli wyciągniemy tę osobę do społeczeństwa, to wiadomo, że to jest z korzyścią. Mi się wydaje, że dla wszystkich. I tutaj też jest mnóstwo właśnie instrumentów, które kieruje samorząd województwa do organizacji pozarządowych. Jest co roku uchwalany roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2026 samorząd na to współpracę przeznaczył przeszło 100 milionów złotych. I tutaj organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie na różne działania. Są to obszary chociażby związane z profilaktyką zdrowotną, ze sportem, z integracją właśnie taką sąsiedzko. Także zachęcamy też do sięgania po te środki. Wszelkie informacje, które są potrzebne, żeby takie wnioski złożyć, znajdą Państwo na stronie www.dialogmazowia.pl. Zachęcam do odwiedzania tej strony i śledzenia konkursów. Nawet jeżeli ktoś nie zdecyduje się złożyć w tym roku, bo te konkursy często są ogłaszane w pierwszym kwartale danego roku, żeby zadania zrealizować do końca roku, no to można już w tej chwili, mając pomysł, czy szukać pomysłów, podglądając inne podmioty. Też są inne narzędzia służące integracji. Samorząd województwa mazowieckiego przykładowo prowadzi nabory w ramach współorganizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i tutaj mogą być beneficjentami samorządy, kościoły, uczelnie wyższe, a docelowo tymi beneficjentami końcowymi są mieszkańcy regionu, którzy uczestniczą w wydarzeniach i mogą integrować się, zaznać czasami kultury wyższej, czasami biesiadowania.
2: No właśnie do tego za moment przejdziemy, tak, bo kultura i ta aktywizacja jest bardzo ważna, ale chcę jeszcze zapytać, który sektor wymaga takiego największego wsparcia? Jak spotykacie się z samorządowcami właśnie, jakie są ich potrzeby? Co oni najczęściej zgłaszają? Że trzeba pieniędzy na to, potrzebujemy tego czy tego?
3: Bez wątpienia drogi, wodociągi, kanalizacja. To są takie potrzeby w zasadzie, których chyba zaspokoić się do końca nie da. Często przedstawiciele zarządu województwa zbierają gdzieś pewne dane i wskazują, że tutaj są wielomiliardowe potrzeby, które będzie trzeba jeszcze realizować przez wiele lat.
2: A to też są najbardziej, no właśnie, kosztochłonne inwestycje.
3: Kosztochłonne. Pani redaktor, właśnie wspomniała Pani na początku o tych ważnych takich inwestycjach. W tej chwili trwa budowa południowej obwodnicy, gdzie samorząd województwa wspiera 75 milionów złotych. Trwa budowa przeprawy mostowej łączącej powiat makowski z powiatem wyszkowskim. W miejscowości Nowe Łachy jest budowana przeprawa mostowa, która też jest niezmiernie ważna dla tamtego regionu. Koszt tej przeprawy to jest 50 milionów, 40 milionów samorządu województwa mazowieckiego. Też samorząd zadeklarował wsparcie dla budowy dalszego etapu północnej obwodnicy Ostrołęki. To też jest wsparcie zadeklarowane w ciągu kilku lat na poziomie 41 milionów złotych.
2: Czyli już jest pewność, że jakieś środki są zabezpieczone.
3: Widać, że to są potrzeby olbrzymie. Wspomniałem też o tej gospodarce wodno-ściekowej. Przykładowo Krajowy Plan Odbudowy i właśnie wsparcie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. To jest nabór z końca 2024 roku. Zadania realizowane w 2026 roku do 15 czerwca muszą być zrealizowane. Tutaj wsparcie 250 milionów złotych. Także to są olbrzymie potrzeby. Przydomowe oczyszczalnie to są kolejne 100 milionów złotych, które trafi dla samorządów na terenie województwa. Pokazuje to, jak to są olbrzymie pieniądze, pokazuje to, że są to olbrzymie, że są w tych obszarach olbrzymie potrzeby, ponieważ tych wniosków i tak jest znacznie, znacznie więcej niż pozwala alokacja wprowadzić danych, właśnie dane podmioty na listę zadań do realizacji.
2: Także... Gdyby można było to rozciągnąć jak gumę, prawda?
3: Dokładnie, ale znając samorząd województwa, zarząd województwa i jak gdyby chęć dzielenia się tym swoimi zasobami, samorządami lokalnymi, jestem przekonany, że przy wsparciu właśnie zarządu, samorządu województwa mazowieckiego uda się jeszcze wiele, wiele w tych obszarach zrobić. Infrastruktura na pewno się poprawi w najbliższych latach.
2: Drodzy Państwo, tak jak słyszymy, rozmawiamy o Ostrołęce, o regionie ostrołęckim. Moja pierwsza myśl, kiedy właśnie słyszę region ostrołęcki, to Kurpie, a jeśli Kurpie, to kultura kurpiowska. No i właśnie, mamy połowę maja, zbliża się wiele wydarzeń, które są taką wizytówką tego regionu ostrołęckiego. Co to będzie?
3: Zgadza się, pani redaktor, to zacznijmy od tego, co już było. Niedziela Palmowa, piękne wydarzenie, tak też udało się w ramach strategii rozwoju kultury, wsparcia kultury, wesprzeć to wydarzenie. Piękne wydarzenie o charakterze religijnym i kulturalnym. W najbliższym czasie będzie też procesja Bożego Ciała w Myszyńcu. Też to wydarzenie samorząd województwa wspiera w ramach strategii kultury. Będzie to wspaniałe na pewno wydarzenie. Też obchodzimy w tym roku rok księdza Skierkowskiego. Samorząd województwa mazowieckiego podjął uchwałę właśnie, żeby ten rok był rokiem księdza Skierkowskiego na Mazowszu. I tutaj w oparciu o też twórczość księdza będzie widowisko o 13.30 po procesji Bożego Ciała, na które zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, połączone siły zespołów kurpiowskich z Myszyńca, Kurpiowszczyzny, Podborem Zawad i zespołu Szczarni. Będą prezentowały widowisko. Podejrzewam, że będzie to coś wspaniałego też. Kolejne wydarzenia to też i już 31. wesele kurpiowskie w Kadzidle, ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach, Podborem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka, nagrodą marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo. Też wspomnieliśmy o procesji Bożego Ciała. Tego samego dnia w Ostrołęce w godzinach wieczornych będzie koncert uwielbienia. Tutaj też te wydarzenie udało się wesprzeć dzięki szczodrości właśnie Zarządu Województwa Mazowieckiego.
2: I my również tam będziemy, więc trzeba słuchać Radia Nadzieja i obserwować nas, chociażby w mediach społecznościowych, bo tam też będą pełne relacje. Ta kultura kurpiowska w tym regionie to jest taki klucz do sukcesu?
3: Panie redaktor, trzeba pielęgnować to, co mamy na Kurpiach. Kultura kurpiowska to jest kultura żywa. Często jeszcze dzisiaj na Kurpiach, w gminie Myszyniec, w gminie Łyse, też gmina Lelis, Kadzidło, ta kultura wyrasta. Wyrastamy z niej, wyrasta ona z domów rodzinnych. To nie jest kultura wyuczona, odtworzona, tylko to jest kultura żywa.
2: Tak, musimy to jest to piękne. Ona jest żywa, dlatego że w dzisiejszym świecie często słyszymy o tym, że gdzieś coś się zatraca, gdzieś coś się rozmywa, że te tradycje nie są już tak pielęgnowane. A tutaj na tych Kurpiach wystarczy być chociażby na tej Niedzieli Palmowej, czy na zbliżających się uroczystościach Bożego Ciała i naprawdę to można poczuć.
3: Można poczuć, oczywiście. Wspieramy wydarzenia, wspieramy twórców, ale również i jak gdyby infrastrukturę. Tutaj wspomnę, że trwa rozbudowa skansenu Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Powstają nowe pawilony, powstają wiaty, powstają miejsca przyjazne dla dzieciom, żeby można było miło spędzić czas właśnie w Zagrodzie Kurpiowskiej, na Kurpiach, w Kadzidle.
2: Właśnie, ostatnie pytanie. Gdzie się wybrać w piękny majowy weekend, albo sierpniowy weekend, albo lipcowy weekend? Jakie są najpiękniejsze miejsca w regionie ostrołęckim?
3: Całe Mazowsze, pani redaktor, jest piękne. Ja zachęcam, poza tymi wydarzeniami, o których mówiliśmy, Mazowsze organizuje również cykl mazopikników. Są to pikniki, które mają część taką profilaktyczną w ciągu dnia i po południu koncertowo. W tym roku będą mazopikniki w regionie 27 czerwca w Somiance, 11 lipca w Olszewie Borkach. Myślę, że mogę zdradzić, że są rozmowy też w zarządzie województwa o tym, by zespół Pieśni Tańca Mazowsze, tak jak to było w poprzednich latach, również w tym roku podróżował po Mazowszu i być może w naszym regionie też będziemy świadkami pięknych widowisk w wykonaniu zespołu Mazowsze.
2: No i więc jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, to my już właśnie pomysł na te dni podsyłamy. Naszym gościem w poranku 7:09 był pan Radosław Parzech, dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: 7:09. Twój początek dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Tak Było. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: A skoro Muzeum w Ostrołęce, no to i o ostrołęckich tematach dzisiaj porozmawiamy, a konkretnie o bitwie pod Ostrołęką. No już niedługo, bo za 8 dni kolejna rocznica tej bitwy, 26 maja 1831 roku. Czy była to jedna z ważniejszych bitew powstania listopadowego?
3: Tak, zdecydowanie można tę bitwę nazwać takim punktem zwrotnym powstania listopadowego. I nie jest to przesada wynikająca z tego, że ja w Ostrołęce mieszkam czy pracuję. Bitwa pod Ostrołęką jest tym punktem zwrotnym dlatego, że oczywiście Armia Polska poniosła spore straty. Niemal 6,5 tysiąca żołnierzy w zabitych, rannych, wziętych do niewoli i zaginionych, ale te straty można było odrobić. Natomiast poprzez pobór tutaj brakowało co prawda broni palnej, brakowało też doświadczenia u tych rekrutów, ale to nie jest najważniejsze. Ważnymi stratami, czy ważnymi konsekwencjami bitwy są straty poniesione wśród generalicji, to znaczy Ludwik Kicki i Henryk Kamiński. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest dwóch zdolnych generałów. Zdolnych generałów nie było zbyt wielu w tej kampanii po naszej stronie. Druga sprawa, to jest dwóch zdolnych generałów i obaj popierają powstanie. To też nie jest regułą w powstaniu listopadowym.
2: Nie każdy polski generał popierał te powstanie, zresztą jak nie każdy Polak. Ale to właśnie, może zacznijmy od tego, co się działo jeszcze przed bitwą, bo 18 maja dzisiaj, a więc to też tak rocznicowo można powiedzieć, jest generał Jan Skrzynecki, wódz naczelny wówczas już powstania. No i on 18 maja decyduje się nie atakować tutaj niedaleko pod Śniadowem okrążonej wówczas gwardii rosyjskiej, dzięki czemu ci Rosjanie idą na Białystok. Czy to jest taka decyzja, która jakby doprowadziła do tej bitwy pod Ostrołęką? No bo wcześniej plan był taki, że Polacy mieli mieć przewagę liczebną, mieli też tych Rosjan otoczyć i próbować atakować. A Skrzynecki jednak tej szansy nie wykorzystał.
3: Tak, rzeczywiście takie przekonanie funkcjonuje w historiografii, czy funkcjonowało do niedawna w historiografii, natomiast trzeba pamiętać, że ta nasza wiedza i pewne pojmowanie spraw się nieco zmienia, dlatego że tego 18 maja sytuacja nie była tak dobra. Po pierwsze, Korpus Gwardii znajdował się za taką dużą, długą groblą tutaj koło Jakaci. I to była, i swoje główne pozycje miał w okolicach Śniadowa. To była doskonała pozycja obronna. My oczywiście mogliśmy, i tak postulował Brązyński, byśmy tę pozycję obeszli, ale tutaj zwracali uwagę generałowie piechoty, między innymi generał Rybiński wspomniał o tym w swoich pamiętnikach, że zdobywanie tej pozycji kosztowałoby nas około 4000 żołnierzy. I wcale nie mieliśmy takiej ogromnej przewagi. My mieliśmy około 28 tysięcy bagnetów i szabel. Gwardia miała około 22 tysięcy, także to jest tylko około 6 tysięcy. A jeszcze gwardia mogła liczyć na to, że być może wezwany przybyłby na pomoc korpusik generała Sakena. Około 4 tysiące, trochę ponad 4 tysiące bagnetów i szabel w Ostrołęce.
2: No i to już by...
3: I on był naciskany przez oddziały generała Henryka Dębińskiego, ale na polu bitwy i tak mógł być szybciej niż pozostała część sił Polski. I to już by komplikowało sprawę.
2: Zmieniło trochę...
3: Skrzynecki nie był wcale tak słaby, jak my go oceniamy. Brązyński zawsze w swoich pamiętnikach, za którym większość historyków idzie, przedstawia wszystko w jasnych barwach, ale Skrzynecki widział, że po pierwsze nie ma informacji, co się dzieje na południu, co się dzieje w Nurze. Nie miał informacji od generała Łubieńskiego. I jednocześnie tutaj, Ostrołęka zablokowana, gwardia na silnej pozycji, więc on się decyduje najpierw 18 zdobyć Ostrołękę. Ostrołęka zostaje zdobyta, korpus Sakena odchodzi w stronę Łomży, szosą i wtedy dopiero Skrzynecki, zaczynają się takie wahania, atakować, nie atakować. Prądzyński przychodzi z kolejnymi to wariantami planu i ostatecznie tak naprawdę gwardia podejmuje decyzję, bo okazuje się, że 19 rano następuje już ten odwrót. Nasze jednostki widzą, że gwardia po prostu wycofuje się i można to różnie oceniać. Na pewno trzeba pamiętać o jednym. Skrzynecki nie był zwolennikiem podczas tej wyprawy rozbijania korpusu gwardii. Nie o to mu chodziło i on pisze no właśnie, jasno o tym w swoich rozkazach.
2: O co mu chodziło? No bo wydawać by się mogło, może rzeczywiście my dzisiaj po latach ulegamy tej propagandzie generała Ignacego Prądzyńskiego, który trochę inaczej patrzył na te sprawy powstania, ale właśnie o co chodziło wtedy Skrzyneckiemu? Jaki był jego cel? Skoro no nie chciał rozbijać tej gwardii, nie chciał jej atakować, to jak chciał odnieść sukces?
3: Skrzynecki jest reprezentantem jeszcze tej starej szkoły przednapoleońskiej, gdzie prowadzi się manewry, działa się na jakieś tutaj wrażliwe punkty nieprzyjaciela, ale generalnie unika się raczej rozstrzygających bitew. To późniejsza epoka, epoka napoleońska, zmienia ten sposób myślenia, ale znakomita większość naszych dowódców nie przyswoiła zdobyczy intelektualnych w epoki napoleońskiej, jeżeli chodzi o wojskowość.
2: Czyli trochę byli przestarzali, tak?
3: Można jeśli by chodzi tak o powiedzieć, myślenie. Tak. I Skrzynecki nie chciał rozbijać gwardii. Chciał ją wymanewrować i on od początku to sygnalizował. A jaki był cel wyprawy? Zapomniamy o tym, co się dzieje dookoła. Nie możemy tak patrzeć regionalnie tylko na to, co się dzieje. Tutaj jeszcze rozgrywa się powstanie na Litwie i ono dopala się, już jest tłumione. I przychodzą stamtąd emisariusze z prośbami o pomoc. I Skrzynecki jest zobligowany do tego, by im pomóc. Więc decyduje się w jego planie i on rzeczywiście podając rozkazy jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy na gwardię, podaje, że to jest wyprawa, która ma na celu przesłanie sił do powstania litewskiego. To są nie tylko, że on się potem tłumaczy po porażce pod Ostrołęką, ale to znajdujemy w rozkazodawstwie sprzed momentu rozpoczęcia wyprawy. Że on w ten sposób o tym myślał. Gwardię wymanewrować, tak żeby tam był taki oddział, niewielki oddziałek pod dowództwem Dezyderego Chłapowskiego, który miał się tam przedzierać na tę Litwę, wspomóc, tak zwany, tam byli instruktorzy tak zwani i tak dalej. Taki był chyba pierwotny zamysł. Z jednej strony wymanewrowanie gwardii, z drugiej strony podanie ręki Litwie. No i też trzecia sprawa, być może jeśli by się udało, to zdobycie dla powstania zasobów województwa augustowskiego, które między innymi przodowało w liczbie koni, które były potrzebne dla powstania. Także to są wiele aspektów, które widzi wódz naczelny, a niekoniecznie generalny kwatermistrz, który rzeczywiście Prądzyński, przynajmniej w tej fazie planowania działań, rozumiał zasady napoleońskie prowadzenia wojny i tak chciał je stosować. Natomiast pamiętajmy o jednym. To nie Prądzyński ponosił odpowiedzialność potem za wszystko.
2: Tylko wódz naczelny.
3: Tak jest, tak. I co innego jest planować, doradzać, gdzieś tam szeptać w ucho, a co innego brać potem odpowiedzialność. Widzimy to, kiedy Prądzyński dowodzi w bitwie pod Iganiami. Nagle okazuje się, że nie jest takim śmiałym dowódcą. Bitwa jest wygrana, ale on wcale nie jest takim śmiałym dowódcą. Nagle ta ciężar odpowiedzialności jest zupełnie inny. I zawsze, niezależnie o czym mówimy, doradcy mają lepiej niż ci, którzy muszą wziąć odpowiedzialność.
2: Po tym 18 maja, no trochę te gwardia Iwana Dybicza i polskie wojska tak troszeczkę się, można powiedzieć, wzajemnie szachują. Jest jakaś pogoń, Rosjanie ruszają na Warszawę, Polacy ich ścigają, pod Tychocinem Skrzynecki zostawia oddział, który ma osłaniać nasze siły przed gwardią, a sam rusza właśnie pod Ostrołękę. No i tam się toczy to, o czym dzisiaj właśnie rozmawiamy. To się zaczyna rankiem 26 maja 1831 roku. Właśnie ta bitwa i o tą bitwę chciałem zapytać. Czy ona była do wygrania tak naprawdę? Czy ona mogła skończyć się inaczej? No bo skończyła się, tak jak już pan mówił, sporymi stratami w ludziach, no i ostateczną porażką powstańców.
3: Tak. Wydaje mi się, gdybym miał oceniać, że nie należało w ogóle przyjmować bitwy w tych warunkach, dlatego że polska armia została w przededniu bitwy, znaczy w tym, może inaczej, nie w przededniu, ale w tym okresie poprzedzającym, tym kilkudniowym okresie poprzedzającym, jakby na trzy części rozdzielona. Część, czyli druga dywizja piechoty plus takie oddziały partyzanckie, ta część zajmuje Łomżę. Część polskich sił jest na prawym brzegu Narwi pod Ostrołęką i część na lewym. Także nie widać tu specjalnie myśli jakiejś, że toczymy tu bitwę. Oczywiście w literaturze jest taki pogląd, że tam generał Prądzyński miał plan zasadzkowy. Już Wacław Tokarz zauważył, że nigdzie nie widać tego planu zasadzkowego ani w rozkazodawstwie, ani w tych decyzjach podejmowanych wieczorem 25 i rankiem 26 przez dowództwo polskie, więc raczej ten plan zasadzkowy jest efektem późniejszego rozmyślania Prądzyńskiego, bo też planu zasadzkowego nie widzimy w pierwszym pamiętniku Prądzyńskiego, w drugim, już tym dużym, kilkutomowym, już rzeczywiście on tam jest, już jest to wszystko elegancko opisane, ale wydaje się, że to jest efekt późniejszy. No i do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, czy można było w tych warunkach bitwę wygrać. Ostrołęka nie była umocniona tak, żeby można było toczyć bitwę z przeważającymi siłami rosyjskimi, a czy akurat pamiętajmy, akurat pewne takie zaskoczenie to jest to, że dla ludzi, którzy może mniej interesują się tematem, że Rosjanie w momencie, jak się atakują Ostrołęką, oni wcale nie mają większych sił niż nasze, to my mamy większe siły. Natomiast Dybicz rozporządza całością, jeżeli byśmy podliczyli całość sił, czyli korpus gwardii, który wspomógł armię Dybicza i Dybicza, no to on ma niby ponad 50 tysięcy, ale on nie ma tego w tym momencie na polu bitwy. Te jednostki dochodzą, aż ostatnie to dochodzą następnego dnia.
2: Także... Ale trochę chyba wykorzystał właśnie te rozbicie na trzy części polskiej armii, no bo to jednak Dybicz jakby rozpoczął tą bitwę pod Ostrołęką, to on zaatakował nasze wojska. Te walki toczyły się cały dzień praktycznie w Ostrołęce, na jej przedpolach. Jeszcze tak na koniec chciałbym też, żebyśmy wspomnieli o postaciach, które się w tej bitwie wsławiły. Na przykład czwartacy generała Bogusławskiego, którzy jako pierwsi, można powiedzieć, stawili czoła Dybiczowi. Też wówczas jeszcze podpułkownik Józef Bem odznaczył się w tej bitwie swój udział, a więc widać, że znanych historycznie postaci tutaj w tej bitwie po naszej stronie nie brakowało.
3: Tak, tym zbiorowym bohaterem jest na pewno 4. Pułk Piechoty Liniowej. Najsłynniejszy pułk powstania listopadowego akurat tutaj w tej bitwie zapłacił. Słynni czwartacy zapłacił ten pułk naprawdę wysoką cenę za przyjęcie bitwy w tych niekorzystnych okolicznościach. Straty były bardzo duże w zabitych, rannych, wziętych do niewoli. I to jest taki smutny aspekt, gdzie naprawdę wyjątkową jednostkę można było tak naprawdę zmarnować, no tak to trzeba powiedzieć. Natomiast z tych pozytywnych aspektów jest na pewno szarża 4. Baterii Artylerii Lekkokonnej podpułkownika Józefa Bema. To już jest końcówka bitwy. W zasadzie ostatni zorganizowany epizod, bo potem jeszcze trwa walka tyralierska, ale to jest taki ostatni zorganizowany epizod tej bitwy. I rzeczywiście ta szarża artylerii konnej i wcześniejsze jeszcze uderzenie 5. Dywizji Piechoty spowodowały te dwa elementy, że Rosjanie myśleli, że my nadal możemy jeszcze bitwę toczyć. Tymczasem sytuacja była zupełnie inna.
2: No tam gdzieś jeszcze był generał Giełgut, który był też odcięty.
3: W Łomży, tak jest. I teraz, zaraz potem na polu bitwy pojawia się problem, co dalej, co następnego dnia. Giełgut w Łomży. I tu się pojawia bardzo interesująca kwestia, no bo generał Prądzyński w swoich pamiętnikach twierdzi, że wysyłał tam kilka razy rozkaz do Giełguta, żeby Giełgut przybywał na pole bitwy. Tylko potem badania Wacława Tokarza między innymi wskazują na to, że nie, Prądzyński o wiele później niż sam to stwierdza, wysłał ten rozkaz, a powinien o tym pamiętać wcześniej, bo 26 maja on został mianowany jeszcze przed bitwą szefem sztabu. Szef sztabu odpowiada za rozkazodawstwo. I niewezwanie Giełguta obciąża w znacznym stopniu generała Prądzyńskiego, ale o tym czasami historycy zapominają.
2: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o taką pana ocenę, czy ta bitwa jest jedną z najważniejszych w powstaniu listopadowym? Czy ona mogła coś zmienić, gdyby zakończyła się zwycięstwem Polaków?
3: Bitwa na pewno jest takim momentem przełomu, dlatego że przede wszystkim Rosjanie uzyskują kilka efektów. Efekt psychologiczny, to znaczy nasze dowództwo już niespecjalnie wierzy w rozbicie, czy wygranie tej kampanii. Wódz naczelny już absolutnie nie myśli o starciu bezpośrednim z armią Dybicza. Tam, gdzie feldmarszałek dowodzi, tam Skrzyniecki atakować nie chce. No i kolejna sprawa. Rosjanom udało się połączyć swoje główne siły, korpus gwardii, przejść na drugą stronę Narwi, więc mogli realizować taki plan obejścia przez województwo płockie ziem królestwa i uderzenia od zachodu na Warszawę. No, udało im się tutaj w zasadzie wszystko, trochę przypadkowo, trochę nieszczęśliwie, ale dlatego ta bitwa jest taka ważna. A czy można było ją wygrać? Uważam, że w tych okolicznościach, które były, nie należało je w ogóle toczyć i to nie jest odosobniony pogląd. Dlatego, że mieliśmy dużo więcej lepszych, bardziej sprzyjających okazji i nie trzeba bitwy w każdym momencie przyjmować, prawda, w niekorzystnych dla siebie warunkach. To nieprzyjaciel chce nam narzucić bitwę w niekorzystnych warunkach, a my chcemy tak zrobić z nim. Nie powinniśmy się godzić, prawda? Czyli krótko mówiąc, Skrzynecki, trudno powiedzieć, czyja wina jest większa, bo to jest dosyć ciężka sprawa z rozstrzygnięciem.
2: Już dzisiaj tego nie będziemy rozstrzygać.
3: Tak jest, ale trzeba pamiętać, że to rozdzielenie właśnie sił na trzy części, czyli realizacja tak zwanego planu kordonowej obrony Narwi, była błędem.
2: I tym właśnie osądem, bo to trzeba powiedzieć, że jest to osąd, kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o bitwie pod Ostrołęką z 1831 roku, a moim gościem był pan dr Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, którego mam nadzieję jeszcze będziemy gościć, żeby temat powstania listopadowego poruszyć mocniej. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
3: Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: wiecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Jeśli więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy żyją w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostawała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy modlicie się, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby ludziom się pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie.
2: Środa 19. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Zdecydowane ostrzeżenie ze strony Jezusa. On każe nam się zastanowić nad motywacją naszych dobrych uczynków. Bywa bowiem i tak, że czynimy coś dobrego, ale właściwie motywem naszego postępowania jest to, by inni nas widzieli, dobrze ocenili, by nas chwalili, że jesteśmy dobrzy, hojni, wspaniałomyślni. Wtedy w pewnym sensie to dobro, które czynimy, blednie. Bo to, co, jak się wydaje, powinno być dobrem realizowanym z miłości, bezinteresownie, staje się jednak czynem opierającym się o egoizm, poszukiwanie pochwał, na chęci, by zabłysnąć. Spróbujmy przypatrzyć się naszym dobrym uczynkom. Tym uczynkom, o których Jezus mówi w Ewangelii. Nasza modlitwa. Czas zarezerwowany dla Boga w codziennym życiu, aby z Nim rozmawiać, aby słuchać Jego głosu. Nasz post. Nie tylko polegający na tym, że nie jadamy potraw mięsnych, ale wszelkie wyrzeczenie, które możemy też Panu Bogu ofiarować. I nasza jałmużna, czyli dzielenie się z bliźnimi tym, co mamy, czym możemy się podzielić. Czy takie uczynki są obecne w naszym życiu? Jeśli nie, to warto o nich pomyśleć. One są bowiem częścią życia chrześcijańskiego. Ale też pamiętajmy o tym, o czym Jezus nam dziś przypomina. Nie czyńmy dobrych uczynków po to, aby nas widziano i chwalono.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: 7.09, więc rozpoczynamy poranek 7.09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie w ten wtorkowy, pochmurny poranek. Teraz termometry pokazują około 10, 11, 12 stopni Celsjusza. W ciągu dnia dojdzie nawet do 19, 20 stopni, więc będzie ciepło, może trochę nawet bardziej słonecznie jak rano. Grunt rzepa bać nie będzie, będzie ciepło, więc drodzy Państwo, idzie lepsze, idzie ciepłe, że tak się wyrażę. A co dzisiaj w naszym programie? Dzisiaj będzie polityka, będzie i sport. Będzie ta polityka ogólnokrajowa, zarówno jak i polityka bardziej lokalna. Ale zaczniemy od polityki ogólnokrajowej. 7.35, rozmowa z politologiem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z UKSW. Rozmawiać będziemy o bieżących wydarzeniach politycznych, między innymi o tym, co robi policja w domach dziennikarzy, głównych twarzy tak naprawdę telewizji Republika. Czy będą to obrazki, które będą wyciągane później obecnemu rządowi, czy jednak będzie to pewnego rodzaju ciekawostka, o której szybko zapomnimy. Kiedyś może coś tam się napomni, ale większego znaczenia przy wyborach to nie będzie miało. O to będę właśnie pytał mojego gościa. Zapytam o sondaże, jak się to wszystko obecnie dzisiaj klaruje. Czy Przemysław Czarnek nie może się rozpędzić przez Zbigniewa Ziobrę i przez kłótnie między maślarzami a harcerzami? O tym wszystkim będziemy rozmawiać, a ta polityka lokalna, sport w drugiej godzinie dzisiejszego poranka. Będzie również muzyka, która doda nam trochę tej energii na całą resztę dnia oraz oczywiście poranek prasowy, przegląd prasy. Zaczynamy.
1: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od przeglądu Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj czytamy o tym, że Polacy nie chcą polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponad 42,5% Polaków nie chce, aby w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadali posłowie i senatorowie. To wynik sondażu zrealizowanego dla Dziennika tuż przed wybraniem nowej sędziowskiej piętnastki przez Sejm. Jedynie co dziesiąty ankietowany zmniejszyłby liczbę zasiadających w KRS sędziów na rzecz miejsc przysługujących politykom, a prawie co trzeci nie ma zastrzeżeń co do tego, jak wygląda obecny rozdział miejsc. Co ciekawe, prawie 20% badanych stwierdziło, że o sędziowskim składzie KRS powinni w wyborach powszechnych decydować sami obywatele. Za utrzymaniem obecnego modelu, w którym sędziów wybiera Sejm, opowiedziało się tylko ponad 8,5% osób. Znamienne jest jednak to, że aż co czwarty ankietowany nie miał w tej sprawie zdania. Czytamy również o tym, iż estońskie spółki są pod lupą fiskusa. Skarbówka przygląda się spółkom stosującym estoński CIT. Na razie sprawdza głównie, czy spełniły one wymogi formalne i nie koncentruje się na rozliczeniu podatku. Na to przyjdzie czas, twierdzą eksperci. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że fiskus sprawdza przede wszystkim, czy spółki prawidłowo wybrały ryczałt, zwany potocznie estońskim CIT, i czy spełniły warunki w trakcie jego stosowania. Efekt? Przez 3,5 roku fiskus stwierdzał, że nieskutecznie wybrały one tę formę opodatkowania. Najwięcej, bo 642 razy stwierdził tak po zweryfikowaniu zawiadomień o wyborze ryczałtu, aż 345 razy uznał, że nieprawidłowo go złożono. Ponadto w 99 przypadkach stwierdził, że spółka nieprawidłowo przeszła na estoński CIT w trakcie roku, a w 424 przypadkach, że nie spełniła ona warunków dotyczących tej formy prowadzenia działalności, struktury udziałowców, zatrudnienia, wysokości przychodów plastycznych lub nie, pasywnych lub nie, stosowania MSR. Mimo szeroko zakrojonych czynności sprawdzających fiskus, nadal stosunkowo rzadko prowadzi klasyczne kontrole w zakresie estońskiego CIT. Od początku zeszłego roku do marca tego roku wszczął tylko 40 kontroli celno-skarbowych. W tym samym czasie zakończył 71 takich kontroli, a u 64 podatników wykazał uszczuplenia na prawie 42 miliony złotych. Czytamy również o elektrykach. Od początku roku miasta większe niż 100 tysięcy mieszkańców są co do zasady zobowiązane do kupowania wyłącznie autobusów zeroemisyjnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wyłączyć z tego obowiązku zakupy pojazdów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby ewakuacji ludności. Autobusy zeroemisyjne nie są przystosowane do wykorzystania do realizacji ewakuacji masowej z uwagi na ograniczony zasięg i ograniczone możliwości wykorzystania w przypadku braku dostępu do energii. Zwraca uwagę wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Teraz zerkam do Rzeczpospolitej. Tu mamy tekst o nieprzewidywalnych Stanach Zjednoczonych. Decyzja o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich z Polski była efektem emocjonalnej reakcji Donalda Trumpa, a nie przemyślanej strategii. Ameryka jest krajem przynajmniej równie spolaryzowanym co Polska, jednak wstrzymanie przez Pentagon wysłania około 4000 żołnierzy USA do naszego kraju spotkało się z jednomyślną krytyką ze strony demokratów i republikanów w Izbie, tak w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. To, co właśnie zrobiliśmy Polsce, jest godne pożałowania, uznał republikanin z Nebraski Don Bacon. Przez takie krótkowzroczne działanie wysyłamy zły sygnał do Władimira Putina, do Chin, do Iranu, wtórowała demokratyczna senator z New Hampshire Jane Chasin. Z doniesień amerykańskich mediów wyłania się dość przerażający obraz trybu podjęcia tej strategicznej decyzji. Jej punktem wyjścia była krytyka kampanii irańskiej przez kanclerza Niemiec Friedricha Merz. Donald Trump postanowił odpowiedzieć redukcją amerykańskich sił w Niemczech o 5 tysięcy żołnierzy, ale operacja okazała się logistycznie i prawnie trudna do realizacji, bo chodzi o siły stacjonujące w RFN na stałe z rodzinami. Znacznie łatwiejsze było wstrzymanie rotacji wojsk do Polski. Strategiczne znaczenie naszego kraju, jego przywiązania do od dekad do sojuszu z USA i ogromny wysiłek zbrojny okazały się tu bez znaczenia. O wstrzymaniu rotacji wojsk Pentagon nawet nie poinformował amerykańskich parlamentarzystów. parlamentarzystów, także nasi politycy dowiedzieli się o tym niejako przypadkiem z przesłuchania generałów w kongresie. Sztab Generalny Wojska Polskiego nie ma nowych informacji, powiedział Rzeczpospolitej w poniedziałek pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu. Do chwili zamknięcia tego wydania gazety nie odbyła się nawet rozmowa między wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem a sekretarzem wojny Pitem Heksetem, mimo że polska strona próbowała do niej doprowadzić. Czytamy również o tym, że polskie firmy chcą zarabiać na obronności. Przedsiębiorcy coraz mocniej interesują się technologiami podwójnego zastosowania, czyli rozwiązaniami cywilnymi, które mogą znaleźć zastosowanie również w obronności. Jak wynika z badań firmy Aiming, aż 90% przedsiębiorstw uznaje ten obszar ważny dla rozwoju biznesu, a ponad połowa prowadzi lub planuje projekty badawczo-rozwojowe dual use związane m.in. z AI, cyberbezpieczeństwem, dronami, sensoryką czy technologiami kosmicznymi. Motorem boomu są rosnące wydatki na wojsko i bezpieczeństwo. Firmy coraz częściej patrzą na dual use jak na realny kierunek rozwoju. Widzą popyt i możliwość przełożenia kompetencji cywilnych, mówi Piotr Frankowski z Aiming Polska. Eksperci podkreślają jednak, że barierą pozostają skomplikowane procedury certyfikacyjne oraz długie procesy współpracy z sektorem obronnym. I na koniec jeszcze tekst o tym, iż finanse PiS wcale nie są w tak złym stanie. Politycy twierdzą, że sytuacja ich partii jest dramatyczna. Dziennikarze sprawdzili, nie jest tak źle, wręcz przeciwnie. Prezes Jarosław Kaczyński niedawno apelował przy końcu tego roku brak wypłat ze strony państwa, które nam się należą, osiągnie już 46 milionów złotych. Takie mamy braki, dlatego zmuszony jestem prosić państwa po raz kolejny o wpłaty, nawet niewielkie. Z najnowszego sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych złożonego do PKW wynika jednak, że partia Jarosława Kaczyńskiego od dawna z powodzeniem rekompensuje sobie brak państwowego wsparcia, ustaliła Rzeczpospolita. PiS dostaje z darowizn mniej więcej tyle, ile wynosi odebrana część subwencji. W samym zeszłym roku partia zebrała blisko 11,5 miliona złotych z darowizn, a w 2024 jeszcze więcej, 13 milionów złotych. To wtedy nastąpił 10-krotny skok wpłat. Henryk Kowalczyk, skarbnik PiSu, przekonuje w rozmowie z Rzeczpospolitą, że władze partii wcale nie dramatyzują. Gdyby nie darowizny, bylibyśmy totalnym bankrutem, tym bardziej, że mieliśmy jeszcze kredyt do spłacenia, mówi skarbnik PiS. Nie wierzy w to jednak Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Są jedyną partią w Polsce, która tak często woła kasę. Słyszę o tym częściej niż o ich propozycjach programowych. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej wracam do państwa z pierwszym gościem w poranku 7:09, którym będzie, przypominam, Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy te interwencje policji w domach dziennikarzy telewizji Republika to może być coś, co będzie się ciągnęło za obecną władzą jako zamykanie ust opozycyjnym dziennikarzom, czy jednak będzie to mało znacząca ciekawostka i zapamiętany to zostanie jako temat wyolbrzymiony?
2: No dzisiaj mamy taki podział społeczny, do tego jeszcze wszyscy żyją w swoich, że tak powiem, bańkach, w swoich obszarach informacyjnych, no że to może to nie mieć jakiegoś bardzo dużego wpływu, natomiast oczywiście wpisuje gdzieś to się, może to się wpisać w takie wydarzenia, czy jak kiedyś przeszukanie siedziby redakcji Wprost, prawda, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które się położyło cieniem na rządzie, poprzednich rządach jeszcze Donalda Tuska, ale myślę, że to dzisiaj nie będzie to miało już takiego znaczenia, dlatego że tutaj no, trochę inna jest sytuacja, to chodzi o jakieś fałszywe alarmy i tak dalej. No i oczywiście te działania policji różnie tam mogą być oceniane, pewnie trzeba szczegóły tam wejść, natomiast wydaje mi się, że tutaj te ci najbardziej rozemocjonowani wyborcy, no to albo są radykalnie za, albo radykalnie przeciw tym różnym uczestnikom wydarzeń, czy rządowi, czy telewizji. Akurat Republika, więc oczywiście myślę, że nie będzie to miało takie znaczenie, ale aczkolwiek jednak no to jest zawsze efekt odłożony, więc oczywiście dla rządu też lepiej, żeby takie wydarzenia się nie zdarzały. To znaczy, żeby te procedury były skrupulatnie przestrzegane w takich wypadkach, no bo tak czy siak to się gdzieś tam odkłada powoli na wizerunku.
1: O ile przy okazji no, wejścia do redakcji Wprost kilkanaście lat temu już, no to tutaj wszyscy stanęli po jednej stronie. Wszyscy gdzieś powiedzieli, że nie powinno tak to wyglądać. Dzisiaj, no jednak wydaje się, że nie ma takiej jednoznacznego stanowiska, że nie, tak robić nie wolno. To świadczy o tym, że dzisiaj społeczeństwo jest bardziej podzielone i bardziej gdzieś już zakorzenione, zagłębione w tych swoich bańkach?
2: No tak, tak, zdecydowanie. No, tamtego czasu rzeczywiście minęło sporo lat i ta tak zwana polaryzacja się pogłębia. Te bańki jakby one przyrastają, to znaczy tutaj ludzie odwołują się do swoich autorytetów właśnie w tych bańkach bardziej niż do faktów, tak, niż do jakichś sprawdzonych, obiektywnych informacji. Właściwie część osób no, po prostu wierzy wyłącznie w to, co powie jedna czy druga strona, właśnie się nie kierując jakimiś bardziej obiektywnymi narzędziami czy obiektywnymi opiniami. No, w związku z tym też jakby to ma coraz mniejszy wpływ na taką opinię publiczną ogólnie mówiąc, ale też właśnie na wyborców niezdecydowanych, bo tutaj oni no, przyglądają się temu gdzieś tam z boku i nawet różne przypadki gdzieś tam takie obiektywnie można powiedzieć, które są jakimś naruszeniem prawa i tak dalej, no one mogą mieć mniejszą wagę, dlatego że są postrzegane jako właśnie będące w bańkach, tak? Czyli że ktoś jakieś grupy polityczne, one na siebie nawzajem atakują, coś sobie nawzajem wyrzucają. No w związku z tym może to nie mieć dla tych osób też takiego dużego znaczenia politycznego. Więc te zmiany cały czas się no, niestety dokonują i jakby powiedział, trochę końca nie widać, aczkolwiek no tu te społeczności, prawda, no one są dosyć takie, powiedziałbym, zawzięte politycznie i wydaje mi się, że no też nie odpuszczą, prawda? To też nie są, to nie jest większość społeczeństwa oczywiście, bo to badania dowodzą, że tak na co dzień tą polityką interesuje się około 30% Polaków, czyli to nie jest większość, ale no to są te osoby, które powiedziałbym nadają ton tej dyskusji, nadają ton szczególnie dzisiaj mediom społecznościowym i różnym kanałom w mediach społecznościowych, komentują podają dalej i tak dalej. No wspierani też przez polityków, którzy też czują się mocniejsi właśnie takimi grupami, takimi swoimi bańkami, tak? Czują się mocniejsi, jeśli mają poparcie właśnie części społeczeństwa, na przykład wyrażone właśnie w mediach społecznościowych. No i tak ta, powiedziałbym, spirala się nakręca. Korzyść z tego taka jest dla wszystkich tych, którzy tam są. Oczywiście, że mają poczucie wspólnoty, prawda, że mają jakiś wspólny cel, wspólne myślenie o różnych sprawach i to daje dosyć dużo, natomiast no, generalnie dla państwa korzyści z tego jest, dla państwa jako Polski, dla społeczeństwa polskiego korzyści z tego jest, powiedziałbym, trochę mniej.
1: Końca nie widać, tak jak pan powiedział, i czy jest takie ryzyko, takie zagrożenie, że przyjdzie kolejna władza, nie wiem, załóżmy PiS i Konfederacja, i będą robić dokładnie to samo w stosunku do aktualnych opozycyjnych dziennikarzy, ale jeszcze gorzej, jeszcze mocniej?
2: Tak, zdecydowanie to jest pewne, dlatego że jeżeli już władza coś zepsuje, to następna władza będzie to psuła jeszcze bardziej. To widzimy po w sprawie na przykład sądownictwa, czy w ogóle tutaj Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jednak władza, przepraszam, się zaczęła coś psuć, to druga po prostu robiła to samo, tylko jeszcze bardziej, więc ja jestem tego pewny, niestety tak to wygląda w polityce, że następna władza, która przyjdzie, będzie zachowywać się gorzej, no bo ma już przetarte ścieżki, prawda, i ma przetarte ścieżki, w związku z tym będzie mówić, a za waszych czasów to tak było, w związku z tym za naszych czasów może być tak, a może być jeszcze bardziej. I teraz jeszcze tego w Polsce tak nie było, powiedziałbym, w takim intensywnym formacie, żeby poszczególne władze, każde kolejne, nawzajem się ścigały i wsadzały do więzień, ale wydaje mi się, że ten czas już nadszedł, dlatego że czasami są oczywiście obiektywne podstawy do tego, żeby kogoś ścigać, natomiast wydaje się, że to takie tradycyjne powiedzenie czasami niektórych krewkich posłów w Sejmie do innych będziesz siedział, no ono się materializuje coraz bardziej, tak? Kiedyś to była tylko retoryka, bo wiadomo, że te, jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to oczywiście, ale no, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to politycy ponoszą ją w wyborach, prawda? Czyli na przykład tracąc władzę, prawda? Albo wypadając gdzieś z polityki. Natomiast ta odpowiedzialność karna to jest co innego. Natomiast politycy przechodzą do czynów, to znaczy będą starali się, żeby oni ponieśli właśnie odpowiedzialność nie tylko polityczną, ale też odpowiedzialność karną. Nawet za decyzje polityczne, co już dzisiaj mamy rozkręcone trochę. Zobaczymy, jak to się skończy, zobaczymy, jak to będą działać sądy. No i wydaje się, że kolejna władza, też mówiąc, mając na ustach, będziesz siedział, no będzie chciała za wszelką cenę kolejnych polityków posadzić właśnie. Oczywiście, skutek jest taki, że ludzie coraz bardziej zapiekli będą w tej polityce, dlatego że no, człowiek, który chce coś zrobić dla państwa, prawda, nawet mając dobre intencje, nie będzie chciał na przykład być politykiem, ministrem, jeżeli po prostu po zakończeniu swojej kadencji od razu będzie musiał się liczyć z tym, że będzie miał mnóstwo postępowań jakichś prokuratorskich, nawet wtedy, gdy niczego nie zrobił po prostu, bo to jest taki skutek, że po prostu ludzie, jak dzisiaj też widzę, że urzędnicy, ministrowie też boją się podejmować różne decyzje, po prostu decyzje polityczne, tak, które można oczywiście w kategoriach politycznych ocenić jako dobre i złe, będzie można później ocenić. Dlaczego? Dlatego, że się boją później odpowiedzialności karnej.
1: No premier Tusk się nie podpisuje pod wieloma rzeczami przecież.
2: No na przykład, prawda, na przykład, ale też na poziomie ministerstw tutaj mamy takie zjawisko, że też ministrowie też boją się, czy jakichś agencji rządowych bardzo często podejmować różnych decyzji, no bo przyjdzie następna władza i to była normalna decyzja, powiedziałbym tak lub nie, którą można skrytykować. Natomiast kolejna władza może zaraz tam nasłać prokuratora i powiedzieć, no, że będziemy wszyscy będą padać, że za to grozi jakaś odpowiedzialność karna. Podczas gdy oczywiście za większość tych decyzji politycznych to nie grozi, tak? No bo grozi odpowiedzialność karna za złamanie prawa, za przestępstwa. Natomiast no, jak ktoś podejmuje decyzję polityczną, typu, że tam ma być inwestycja, a nie tam, no to jest to decyzja polityczna. Jeżeli ona jest w jakiś sposób uzasadniona, jest to jakiś wybór, no to można ten wybór skrytykować. Ale no, nie podlega to odpowiedzialności karnej. No a dzisiaj politycy no, trochę tak działają, że każdy następny no, będzie odpowiadał za wszystko, co zrobił właśnie karnie, no co też nie daje nam dobrego przykładu.
1: No i o tych zmianach boleśnie przekonał się Zbigniew Ziobro, bo on też podejrzewam nie wierzył, że to hasło będziesz siedział, to nie będzie tylko puste hasło, ale słowa, które staną się rzeczywistością. Mówił, liczę na was, obyście się nie okazali takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. I okazało się, że musiał uciec, bo sam chyba w to nie wierzył, że będzie mógł faktycznie siedzieć.
2: No właśnie, wydaje się, że też Zbigniew Ziobro nie wierzył. Tutaj mamy różne wątki, dlatego że oprócz oczywiście odpowiedzialności politycznej Zbigniewa Ziobro, czy jako ministra sprawiedliwości. No zobaczymy, czy będziemy mieli odpowiedzialność karną, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, bo tam te różne zarzuty się mieszają. Takie mam wrażenie, właśnie te polityczne z karnymi. Zobaczymy, które z tych się utrzymają, a które nie. No ale oczywiście Zbigniew Ziobro tutaj też wiele decyzji politycznych podjął, takich, które no, były niezgodne z prawem, z konstytucją. Tutaj mówię o przede wszystkim o Trybunale Konstytucyjnym i to, co w ogóle zrobiono, bo to jest najbardziej, że tak powiem, tutaj napsute za jego kadencji, więc tutaj pytanie, jaka to ma być odpowiedzialność, bo ta odpowiedzialność polityczna, no on ją już poniósł, bo go nie ma właściwie i uciekł, no nie wiem, czy musiał, nie chcę powiedzieć, że musiał, ale właśnie uciekł, dając niektórym też jakby argumentację do tego, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, i rzeczywiście on jest winien w jakiejś, w którejś z tych spraw, no bo właśnie uciekł, bo nie dał się tutaj, bo nie dał sobie postawić zarzutów, nie dał się gdzieś tam, no to już nie mówię, że aresztować, bo to nikt by się nie chciał dać aresztować, ale no, nie dał się osądzić, tak, czy te jego czyny właśnie, jaka to jest, jakiego typu odpowiedzialność. No także wydaje się, że Zbigniew Ziobro może i też wiedział, co robi, w tym sensie już tak mówię troszkę cynicznie, wiedział, co robi, w tym sensie, że politycy oczywiście dążą do tego, żeby tych swoich wrogów politycznych posadzić, no co nie wyklucza oczywiście jego ewentualnej odpowiedzialności, bo tam rzeczywiście tych materiałów jest dużo. W tym śledztwie różne zarzuty są zgromadzone, no moim zdaniem powinien je po prostu ocenić sąd i też na korzyść Zbigniewa Ziobry nie działa to, że właśnie solwował się ucieczką.
1: To skoro mówimy już o Zbigniewie Ziobro, to czy jest to jego polityczny koniec?
2: No wydaje mi się, że tak na dzisiaj, no bo oczywiście wrócić do Polski nie może, więc nie będzie mógł tutaj prawdopodobnie kandydować. Tutaj też problem ma prawica zjednoczona tak zwana, czy w ogóle te ugrupowania, którego trochę bronią, ale też już się nie cieszą, jak to tak. Było za ministra Gowina, że go bronią. No bo jak to go bronić, tak? No, jeżeli by on jeszcze tutaj był gdzieś tam z zarzutami aresztowany i tak dalej, no to można by było robić z niego męczennika tak zwanego, prawda? Natomiast no teraz no, sam trochę też potwierdził, że coś jest na rzeczy, przynajmniej tak, takim swoim zachowaniem. No więc myślę, że ta prawica nie będzie długo go bronić, znaczy jeszcze teraz rytualnie i z takiego rozpędu. Natomiast no, ponieważ sondaże tutaj są jasne, większość ludzi to źle ocenia, to postępowali Zbigniewa Ziobro, no więc trudno całą partię, że tak powiem, zatopić i spowodować straty wizerunkowe, no po to, żeby bronić jednego człowieka. No, zwykle tak jest w polityce, że się kogoś tam poświęca, więc myślę, że ta obrona niedługo się skończy, prawda? Będą wybory, zobaczymy, jak będą wyglądać listy wyborcze. Prawdopodobnie Zbigniewa Ziobro tam nie będzie, no nie wyobrażam sobie, sobie. No więc to jest jakiś tam początek końca. No rozumiem, że tutaj jest gwiazdą jednej telewizji i ma też swoich wiernych wyborców, no ale nie widzę na dzisiaj powrotu Zbigniewa Ziobry do Polski. Znaczy w sensie do polityki, może do Polski to widzę, ale do polityki w takim wymiarze, jakim to było w ostatnich latach.
1: I czy Zbigniew Ziobro, ten jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych, czy on przysłonił trochę działania Przemysława Czarnka, że on powoduje tym swoim działaniem to, że ten Przemysław Czarnek nie może się w ogóle rozpędzić, on się nie przybija do mediów to swoim przekazem?
2: No oczywiście, że tak. No, że to nawet, jak mówiłem, to nie jest dobre dla wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. No to Przemysław Czarnek na konferencji każdej prasowej usłyszy teraz pytanie o Zbigniewa Ziobro, prawda? No zresztą trudno się dziwić dziennikarzom, bo to jest taki temat, powiedziałbym, gorący, tak? Ucieczka polityka, jeden kraj, drugi kraj. No to w Polsce to się rzadko zdarza. To jeszcze afera RDB, to było lata 90. I początek 2000. To ci biznesmeni do Izraela tam uciekli. Natomiast to była afera związana z polityką, prawda, czy afera FOS. Natomiast tutaj no, taka polityczna typowa sprawa i ta ucieczka. Więc jakby no profesor Czarnek oczywiście próbuje, ale też można powiedzieć, że te obiektywne czynniki trochę mu nie pozwalają na to, żeby się tak super przebijać, bo właśnie takie sprawy to dominują te przekazy i te konferencje prasowe na przykład. No i z tym też będzie się musiał borykać. Dlatego moim zdaniem najlepsze dla Prawa i Sprawiedliwości by było odcięcie właśnie się od tego tematu w jakiś sposób, jakieś, no nie wiem, co najmniej zawieszenie Zbigniewa Ziobro, no a jest jeszcze wiceprzewodniczący partii, więc już w ogóle, no wszyscy będą wytykać teraz przeciwnicy polityczni, no ale wasz tutaj uciekł przestępca, prawda, czy domniemany przestępca z waszej partii, a jest wiceprezesem, uciekł z Polski w ogóle, więc tutaj trudno wizerunkowo sobie z tym radzić i to też nie będzie służyć kampanii prawicy.
1: To już kończąc, bo tak patrzę na sondaże, no to no PiS oscyluje w granicach tych 25%, Koalicja Obywatelska ma pierwsze miejsce, ale na tę chwilę poza Sejmem jest PSL, Razem, Polska 2050. To dlaczego wyborcy nie chcą głosować na partie, które przecież tworzą tą koalicję rządzącą? To kwestia zjedzenia tych partii przez Donalda Tuska?
2: No zdecydowanie, znaczy Razem jest poza koalicją oczywiście, natomiast PSL ma zawsze ten problem, czy przejdzie, czy przekroczy ten próg i ten problem został zniwelowany w ostatnich wyborach koalicją właśnie Trzecia Droga. Natomiast w tej chwili Polska 2050 po prostu się rozpadła. Została, jak pan powiedział słusznie, zjedzona częściowo przez Koalicję Obywatelską, bo no myślę, że ta część pani Pauliny Henik-Kloski to już jest właśnie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i będzie z nimi startować. No i to się tak skończyło, że ta partia ma bardzo małe dzisiaj poparcie. Zresztą przełożyło się to ewidentnie z korzyścią dla Koalicji Obywatelskiej na poparcie dla tej właśnie partii, dlatego ono wzrosło też częściowo. No i PSL nie ma takiego punktu zaczepienia, żeby gdzieś być w koalicji z kimś na dzisiaj, więc jest koło tego progu wyborczego 4, 5, 3, różne tam ma sondaże. No w związku z tym nie jawią się te partie jako alternatywa. Dzisiaj Polska 2050 raczej w ogóle zniknie ze sceny politycznej moim zdaniem. No chyba, że stworzy się znowu jakaś koalicja, ale już inna trochę właśnie tutaj w tym tak zwanym centrum sceny politycznej. A to zobaczymy na jesieni, bo partie będą musiały na jesieni się zrekonfigurować już do wyborów, w takim wariancie do wyborów. Jak one będą szły, będą coś musiały zdecydować, bo widać, że tutaj te małe partie nie są taką alternatywą, będą musiały tworzyć jakieś koalicje, może powstanie jakieś nowe twory. Oczywiście jak zwykle przed wyborami to się może stać, no ale budowa takiej nowej partii od zera, no to jest duże wyzwanie też na całe lata. Te partie zazwyczaj szybko znikają, tak jak Nowoczesna, jak właśnie Polska 2050, jak Ruch Palikota kiedyś, i taki też los może czekać te nowe byty polityczne, które mogą na przykład tylko zdobyć zdobyć mandaty w jednych wyborach, a później zniknąć ze sceny politycznej.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie naszego programu. Teraz chwila przerwy i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09. 7:09.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Po reklamie.

kiedy już później przytula się do mnie tak mocno. Mówi, nie próbuj zrozumieć, wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć, bo cieszy mnie to, co mamy. Ej, Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09. O godzinie 8:15 gościem poranka będzie Piotr Chmielewski, łomżyński radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy m.in. o bitwie między miastem Łomżą a Konfederacją, Nową Nadzieją, z Sławomirem Mencenem, o herb Łomży. No i wygląda na to, że Łomża tę potyczkę wygrało, bo Sławomir Mencen, Nowa Nadzieja, starła albo zakryła przynajmniej herb Łomży na plakatach promujących spotkanie ze Sławomirem Mencenem, więc o tym będę między innymi rozmawiał. Zapytam, czy warto było toczyć taki bój o herb, robiąc taką dobrą reklamę temu spotkaniu. Będę pytał ogólnie o sytuację Prawa i Sprawiedliwości, czy ta partia ma szansę wygrać wybory, bo zamiast skupiać się na swoim programie, no to cały czas słyszymy o ciągłych kłótniach, ciągłych tarciach i pod

0: kłabaniu sobie nóg. Zapytamy też między innymi o hejt, czy da się z tym walczyć, czy można z tym walczyć, czy należy się do tego przyzwyczaić, oraz o jedną zmianę, którą planuje wprowadzić Ministerstwo Edukacji. Ostatnim dziś gościem będzie Bartek Dzwonkowski, najwierniejszy kibic FC Barcelony, jakiego znam, a rozmawiać będziemy oczywiście o odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu FC Barcelona. To wszystko przed nami, chwila muzyki i wracam do Państwa z polityczną rozmową poranka 7:09.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:07. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Piotr Chmielewski, łomżyński radny, klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam mieszkańców Łomży, pana redaktora i wszystkich pracujących w radiu. Dziękuję za zaproszenie.
1: Miasto Łomża 1, Sławomir Bentzen 0.
2: Ma pan na myśli mecz?
1: Mecz o herb.
2: No już bałem się, że pan użyje słowa mecz w herb. Nie, ja nie rozpatruję tego jako walki jakiejś, tylko po prostu zwykłego ludzkiego podejścia do prawa i szacunku do herbu. Ale niech pan pyta, ja będę odpowiadał.
1: No to dobrze, czyli pan nie rozpatruje tego pod kątem, nie odbiera tego jako mecz, jako jakieś starcie, rywalizację, bitwę, bo
2: nie,
1: takie można było odnieść wrażenie.
2: Myślę, że to jest medialnie bardziej nakręcane przez media, a chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem i całe szczęście, że jest. Bo herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie... Ja już mówiłem u Państwa na antenie, że herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie przypinać, prawda, w dowolnym miejscu. Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety, czy w słynnym merchandisingu, to okej, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja tylko powiem, że jeżeli... Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę. Zresztą, jak kiedyś wspomniałem u Państwa na antenie, że ta całe bycie w Radzie Miejskiej i praca na rzecz miasta bardzo dużo mnie uczy. To znaczy procesów legislacyjnych, organizacji pewnych spotkań, imprez i tak dalej. Ja też tego nie widziałem, więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mentzenem. Jednakże oczekuję troszeczkę większego, jakby powiedzieć, większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu, to co wspomniałem wcześniej. Może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można?
1: No tutaj chyba i radny Mieczkowski mówił, że tego zapytania nie było. Była tylko informacja, ten herb był wykorzystany, ale tak, miasto tłumaczy, że użycie tego herbu mogło zostać odebrane jako wyraz oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej. Ja mówiąc szczerze, kompletnie o tym nie pomyślałem, odebrałem to po prostu jako informację, że dane spotkanie jest w Łomży. I podobnie jest ze wszystkimi innymi grafikami zapowiadającymi spotkanie z Mentzenem w innych miastach.
2: Dobrze.
1: Tam też
2: ja ponownie, panie redaktorze, odwołuję się do tego, co powiedziałem bodajże w czwartek u Państwa na antenie, że inne miasta oczywiście miały, ale też inne też miały z tym problem, nie tylko Łomża. To znaczy, część radnych pytała, czy jest to oficjalne stanowisko miasta, czy jest to oficjalne organizowane przez miasto. Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Panie redaktorze, wie pan o tym, że staramy się organizować razem z miastem czy imprezy edukacyjne, czy imprezy kulturalne, prawda? I za każdym razem, kiedy na przykład moja osoba jest tą osobą, która daje pomysł i jest źródłem inspiracji do pewnych działań w Łomży, zawsze pytam, czyje logo, czyj herb umieszczamy. To nie jest tak, że to, co powiedziałem wcześniej, możemy sobie przypiąć. Podkreślam, jeżeli miasto będzie reklamowało spotkania z panem Mentzenem, a wiadomo, kim jest pan Mentzen, to nie jest osoba... To już jest osoba publiczna, to jest osoba z konkretnymi...
1: Ale miasto nie reklamuje tego spotkania.
2: To jest z konkretnymi poglądami, to jest konkretna partia, to jest szef konkretnej partii. My jako miasto nie możemy reklamować nikogo, czy będzie to Koalicja Obywatelska, czy będzie to PiS, czy będzie to Nowa Nadzieja. Nie mamy prawa, a to jest bardzo źle widziane. Proszę zauważyć, że wszystkie inne spotkania, które są z członkami PiS-u i tak dalej, odbywają się na terenie tak zwanym neutralnym. I dzięki Bogu, i bardzo dobrze, że PiS przestrzega prawa. Bardzo mi się to podoba.
1: No, było spotkanie w Hali Kultury na przykład.
2: Kiedy? Pamiętam, proszę mi to powiedzieć.
1: Kiedy była kampania wyborcza.
2: Ale to datę, proszę mi powiedzieć, a nie tam...
1: Kiedy była kampania 2023.
2: Ale datę, panie redaktorze, bo ja...
1: Datę, godzinę mam podać teraz. No, godzinę
2: dokładnie
1: nie podam,
2: tak,
1: nie
2: panie redaktorze, bo jeżeli rozmawiamy o rzeczach, to ja musiał się odnieść do konkretnych spotkań, a nie, wie pan, do rzeczy, które gdzieś tam pan słyszał.
1: No, nie słyszał, tylko widział i pamięta. 2023 rok, miesiąca teraz.
2: Ale z kim było to spotkanie?
1: Rocznie. Z kim było? Premier Morawiecki, o ile się nie mylę, był wtedy na tym spotkaniu w Hali Kultury. Było możliwe? Takie spotkanie.
2: Możliwe, panie redaktorze, możliwe. Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, nie byłem, nie widziałem, zarobiony jestem.
1: Tak, no, no dokładnie.
2: Ale pan wie, że jestem nie zarobiony, prawda?
1: Nie, nie, jasne, jak wszyscy zresztą. Takie reklamy jak Miasto Łomża, spotkanie ze Sławomirem Mentzenem nie zrobił nikt, naprawdę. Wydaje mi się, że do momentu tej bitwy o herb mało ludzi wiedziało o tym spotkaniu. Po tym wszystkim wydaje mi się, że już wszyscy wiedzą, że jest spotkanie z Mentzenem w Łomży.
2: Powtarzam, nie jesteśmy jedynym miastem, gdzie dzieje się taka reklama i to, co robimy teraz, dalej nabijamy i bijemy pianę. Ja chciałbym skończyć słowami, jeżeli chodzi o wykładnię prawa. Herb miasta podlega uwarunkowaniom prawnym. Dziękuję.
1: Tak, no ale tutaj ludzie Nowej Nadziei na pewno mogą podziękować miastu za dobrą reklamę. To tutaj...
2: Mógłbym się czepiać dalej.
1: To na pewno.
2: Pana radnego Mieszkowskiego.
1: O co?
2: Tablica herbowa, to się tak nazywa, została jeszcze na tym.
1: Gdzie? Jedna została zamazana gdzieś tam, tak zostało to zakryte.
2: Tablica herbowa.
1: Gdzie tablica herbowa?
2: Przychodząc do państwa, przygotowałem się, jeżeli chodzi o heraldykę i wiem, z czego składa się taki herb. I proszę zauważyć, że na tych wszystkich plakatach reklamujących tablica herbowa została. A tablica herbowa odnosi się tylko do jednego herbu.
1: No to, panie radny Mieczkowski, została jeszcze tablica herbowa do zamazania albo do zakrycia.
2: Dziękuję.
1: Proszę bardzo. Zapytam o Prawo i Sprawiedliwość. W sondażach PiS nie może osiągnąć 30%. To PiS oscyluje w granicach 25%. Od wyborów PiS-owi spadło 11 punktów procentowych. Efektu Czarnka nie widać. Ciągła kłótnia między harcerzami, maślarzami. W Łomży zresztą to samo. Tej jedności nie ma. To czy wobec tego pisma jakiekolwiek szanse wrócić do władzy?
2: Było dwóch kandydatów w 2015 roku na prezydenta naszego kraju. Pan Komorowski i pan Andrzej Duda. Pewien demiurg wypowiadał się w telewizji ówczesnej, że musi przejechać ktoś, najlepiej starsza osoba, zakonnicę w ciąży, żeby pan Duda w ogóle mógł zostać prezydentem. Dlaczego ja to przywołam tą historię? Ponieważ nie wierzę w żadne sondaże w dniu dzisiejszym. Żadne. Absolutnie. Proszę zauważyć, że miał nie wygrać też prezydent Nowrocki, prawda? Nie miał zasiąść na, jeżeli chodzi o fotę zwierzchnika Sił Zbrojnych, a proszę bardzo, mamy całe szczęście panującego nam prezydenta doktora Karola Nowrockiego. Nie wierzę kompletnie. Obserwuję natomiast, co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. I tu tak zwaną poza, czyli zewnętrzną, i to, co się dzieje tutaj w Łomży. Dlaczego pan mówi o PiS-ie skłóconym, a nie mówi o Platformie, gdzie mamy większe problemy?
1: Bo mamy człowieka przed sobą z klubu Prawa i Sprawiedliwości, a nie z Platformy.
2: No to myśli pan, że ja będę...
1: Jeżeli był tutaj Hubert Norowski, był, nie wiem, Jacek Pierunek, członek zarządu, to pytam o Platformę, a nie o PiS.
2: Okej, okay,
1: no dlatego pana pytam.
2: No
1: o
2: dobrze, jeżeli pan chciałbym, żebym ja rozmawiał na przykład i przynosił jakieś panu gifty z naszego klubu, to absolutnie
1: dziękuję
2: pan
1: bardzo,
2: się nie doczeka, to się pan tego nie doczeka. Ale wie pan, pan mnie zna, ja jestem krytykantem, jeżeli chodzi o partię, przy której, jak to powiedział jeden z radnych, się przykleiłem, co bardzo mnie to zabolało. Mam nadzieję, że to słyszy i się wycofa z tych słów. Zawsze wspierałem Prawo i Sprawiedliwość, będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość, nie wyrzekam się swoich poglądów, zawsze mi było najbliżej, ale ja nie przyniosę panu żadnych informacji, oprócz tego, że w Platformie i Koalicji Obywatelskiej dzieje się jeszcze gorzej.
1: Czyli tak, u nas źle, ale u nich gorzej, porozmawiajmy, u nich nie. Ja pytam o Prawo i Sprawiedliwość. Czy jednak PiS wyciągnął jakiekolwiek wnioski po przegranej w 2023 roku? Ja mam wrażenie, że do tamtego czasu to jest ciągła nawalanka i kłótnia.
2: Bardzo podoba mi się praca, profesora Czarnka. To znaczy, że konferencja prasowa zaczyna się rano wcześniej, stoimy przy konkretnym zakładzie pracy, który konkretny zakład pracy upada, nie ma kontraktów, ludzie idą na zwolnienia. Podoba mi się praca coraz lepsza pana europosła Jakiego, bo też skrytykowałem go, że to można było bardziej silniej i mocniej zaangażować się w rozmowy z młodymi. Za co mi bardzo podziękował i obserwuję jego pracę i to jest w ogóle lokomotywa wyborcza.
1: Ale mało kto to dostrzega. Bo ludzie
2: naprawdę? Nie, wie pan, gdyby mało ktoś dostrzegał, to by na tych spotkaniach nikt nie przychodził. A wie pan, kto przychodzi? Na te
1: ludzie PiS-u pewnie.
2: Nie. Wie pan, kto przychodzi? proszę wybaczyć, moi drodzy słuchacze, ale użyję bardzo ostrego słowa. Mam tu na myśli najbardziej zagorzałe lewactwo. Nie mówię o lewicowcach. Nie chcę ich obrażać, bo ludzi z lewicy znam bardzo dużo i są naprawdę bardzo prawi ludzie. Mam na myśli lewactwo. Najgorzej zagorzałe. A wie pan, o czym to świadczy?
1: No, że chcą dopiec Patrykowi Jakiemu.
2: To znaczy, że czują się w nim największe zagrożenie. A jeżeli Patryk Jaki jest z dużym zagrożeniem, to znaczy, że jest dobrze.
1: No, ja jednak stanąłbym przy swoim, że mało ten przekaz nie przebija się w mediach.
2: Bardziej mamy jeszcze
1: się
2: półtora roku, panie redaktorze.
1: Kłótnia między harcerzami a maślarzami chociażby.
2: Mamy jeszcze półtora roku do pierwszych wyborów. Później są kolejne. Wie pan, proszę zauważyć, Karolowi Nawrockiemu też nie wróżono. Mało tego, wie pan, kto szkodził najbardziej? Nie ludzie PiS-u. I ludzie z tak zwanego jego zakładu pracy, czyli z IPN-u. Kim jest dzisiaj Karol Nawrocki? Dzisiaj Karol Nawrocki jest tym mężczyzną, który wchodzi na Monte Cassino ze swoją żoną i prezentuje nasz kraj przy biało-czerwonej fladze i godle prezydenckim.
1: Tylko Karol Nawrocki potrafił jeszcze zjednać przy sobie ludzi z Konfederacji.
2: I jedna nie tylko z Konfederacji, ale też i z tego, co wiem, to z Koalicji Obywatelskiej. Bo widzą w nim normalnego człowieka, swojego człowieka. Nie tego, który ucieknie za chwilę do Brukseli po raz kolejny.
1: Cały czas utrzymuje się przy PiS-ie. Chciałem zapytać o to, czy jak partia ma iść do wyborów, jako partia wygrana, jako partia, która ma swój przekaz, skoro ta partia nie potrafi się dogadać między sobą. I to nawet przekładając na te poletko łomżyńskie. Tutaj też dostrzegamy jest to, że są frakcje i jeden drugiemu noga podkłada.
2: Nie wiem, nie podkładam nikomu nogi, jeżeli pan coś
1: to może panu podkładają.
2: Jeżeli pan uważa, że ja podkładam komuś nogę, no to proszę zmienić donosicieli informacji. Zależy mi bardzo na tym, żebyśmy byli jedno. I to jedno jest, o czym świadczy to, że na przestrzeni tych 2 lat odeszła od nas jedna osoba, których nadziei, że tak powiem, brzydko stołkowych nie spełniliśmy. Chyba dobrze na świecie.
1: Odeszła oficjalnie jedna, a co się dzieje wewnątrz, to pan doskonale wie.
2: Ma pan rodzinę, prawda?
1: Pewnie mam.
2: No właśnie. A jak siedzimy wszyscy na weselu i tych wszystkich spotkaniu, to wszyscy się lubimy?
1: Różnica jest taka, panie radny, że my nie jedziemy do wyborów.
2: Świetnie, ale są tam spięcia charakterologiczne?
1: Nie wszyscy idziemy w jednym kierunku.
2: No i my też. Widzi pan? I wszyscy
1: idziemy. Jasne,
2: ale proszę zauważyć,
1: no
2: że,
1: tak,
2: proszę zauważyć że hasło koalicja dalej obowiązuje i tak będzie obowiązywało. Wie pan, my możemy się czepiać, że my się kłócimy i bardzo dobrze się kłócimy. Wie pan, co jest najgorsze? Stagnacja.
1: Nie, oczywiście, jeżeli
2: a wie pan, z czego się
1: można
2: rodzą,
1: się różnić, pan wie, ale czego się rodzą największe nogi, to pomysły, zupełnie inne rzeczy.
2: Czy pan wie, z czego się rodzą największe pomysły i wielość kierunków działań? Z dyskusji, z burzy mózgów.
1: Dyskusja.
2: Nie z tego, że siedzimy
1: tak,
2: tu wszyscy i siedzi jeden wódz i dyryguje wszystkimi.
1: Dyskusja, tak, wymiana poglądów to jedno, podkładanie sobie nóg to drugie.
2: Jeżeli pan o czymś wie, to proszę mówić antenie, ja chciałbym się do tego odnieść.
1: Nie, no jasne. Ja mam mówić wszystko, a pan nic.
2: Ale nie, no bo jeżeli ja mam się do czegoś odnieść, panie redaktorze, to ja lubię wiedzieć. A ja mam, nie wiem, mam panu sprzedawać jakieś historie ze swojego życia partyjnego,
1: partyjnego
2: czy też rodzinnego? Nie, no panie redaktorze, nie po to się spotykamy.
1: Proszę bardzo, tutaj przyjmiemy wszystko. No dobrze, kogo by pan widział na kandydata na prezydenta z PiS-u Łomży?
2: Wszyscy, którzy już wystartowali w tej kadencji, nie zostaną prezydentem.
1: Wszyscy, którzy wystartowali w tej kadencji, chodzi o radnych, tak?
2: Nie, nie mówię o ludziach. Nie, bo nie tylko radni już wystartowali z kampanią.
1: Okej. No, mówi się, że Marek Olbryś z PiS-u miałby na prezydenta startować.
2: To nie jest zły wybór.
1: Popierałby pan?
2: Oczywiście.
1: W końcu Marek Olbryś, szef struktur.
2: Gdyby było tak, że decyduje o tym, prezydium partii, że tak jest... No jak pan sobie to wyobraża? To w końcu ja jestem w tym PiS-ie, czy nie w tym klubie? Pracujemy na rachunek jednego chyba, prawda?
1: O, oczywiście tak. Wszyscy pracują na rachunek
2: ale tak
1: jednego.
2: Mam, ale panie wiemy, redaktorze, jak proszę zauważyć, jak było z Koalicją Obywatelską. Wszyscy na listę, wiadomo, że człowiek z Brukseli przyjdzie i obejmie wszystko, prawda? I na rzecz tego człowieka pracowali. Jeżeli my oficjalnie wystawimy pana Marka Olbrysia, nie wiem jak będzie, ale załóżmy, tak, jeżeli tak będzie, pracujemy wszyscy na tą osobę. Nie ma o czym mówić.
1: To czym PiS może przekonać dzisiaj wyborców do siebie?
2: Dowożeniem. To znaczy, że to, co obiecał, to dowoził. To były programy prospołeczne. To była terminowość. To nie było 100 obietnic, prawda?
1: A ludzie oczekiwaliby czegoś nowego, programu jakiegoś konkretnego,
2: on się
1: konkretnej
2: tworzy.
1: Propozycji. Tworzy się.
2: Podobno powołano w PiS-ie. Ja nie jestem członkiem PiS-u, więc ja się nie chcę wypowiadać. To powinien zaprosić pana, nie wiem, czy Wiesława Grzymałę, czy Marka Olbrysia, czy Artura Kościckiego, który tutaj działa na terenie Podlasia, czy Jacka Sasina. Niech oni odpowiadają za to. Ja jestem radnym klubu PiS. Czy ja coś wiem, co się dzieje w PiS-ie? Oczywiście, że tak, ale nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić. Niemniej jednak mogę się tylko wypowiedzieć za siebie. Jeżeli tak będzie, że PiS wystawi konkretnego kandydata, silnego kandydata, będziemy pracowali na korzyść tego, żeby to wygrał. I będę przekonany, i jestem przekonany, że wygra. Wie pan dlaczego? Łomża bardzo dużo skorzystała z tego czasu, kiedy... O, wrócę do pana Marka Olbrysia. To jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Proszę zauważyć, że... I to każdy mówi, nawet jak rozmawiam z mieszkańcami Łomży, że pamiętają działania pana Marka Olbrysia. To było przywożenie tak zwanych słynnych pieniędzy nie po to, żeby je tylko rozdawać jako kiełbasa wyborcza. To były pieniądze inwestowane w rozwój Łomży. To było szkolnictwo, to były drogi, to były projekty unijne i proszę zauważyć, że do dziś ta bezwładność tych wszystkich projektów funkcjonuje. Obecna władza, co mnie bardzo śmieszy, bo jak widzę osoby, które otwierają drogi i tak dalej, zapominają, kiedy były podpisane te umowy na drogi, na inwestycje, na infrastrukturę. W ogóle to jest bardzo śmieszne. Dlatego mówię, że ci wszyscy, którzy wystartowali już tej kampanii, się tam fotografują przy tych wszystkich drogach, łącznie z dyrektorami szpitali, to nie wygrają tych wyborów.
1: Pan często zwraca uwagę na hejt w internecie. Tak. Na swoim Facebooku pisał pan chociażby o hejcie, jaki wyrał się na pierwszą damę, potem w wywiadzie w jednej z telewizji.
2: Tak.
1: I hejt to jest coś, z czym trzeba walczyć, z czym można walczyć, czy coś, do czego należy się przyzwyczaić i umieć sobie z tym radzić?
2: To jest bardzo, bardzo trudny temat, panie redaktorze, bo granica pomiędzy hejtem a wolnością słowa jest bardzo, bardzo wąska i ograniczając hejt i pociągając ludzi do odpowiedzialności, jednocześnie nie możemy ograniczać wolności słowa. Skąd on się bierze? Patrząc, nawet z żoną bardzo często rozmawiając w domu na ten temat, szukam źródeł tego hejtu i szukam źródeł tej takiej nienawiści i podziału między nami Polakami. I pan dobrze o tym wie, panie redaktorze, bo znamy się też prywatnie, że to mnie bardzo boli. To jest jeden z... Chyba nawet najważniejszy problem, z którym chciałbym walczyć.
1: To ma pan jakiś pomysł na to?
2: Tak.
1: Jaki?
2: Ja zacząłem w ogóle to robić. To nie
1: no
2: tylko,
1: to słucham.
2: Tak, zacząłem w ogóle... Po pierwsze, to trzeba rozmawiać z młodymi. To trzeba do nich wyjść. Bo to, co się dzieje wśród młodych, to ma początek i źródło w zachowaniu nas dorosłych. Jeżeli pan przejrzy, ja już mówiłem u państwa na antenie, że pan przejrzy znajomych swoich facebookowych i zobaczy pan ludzi, którzy koniecznie muszą coś powiedzieć. To nie jest to dobro, tylko jest to zło najczęściej. Proszę zobaczyć, że źródła, które są uznawane za źródła hejtu, czyli na przykład jak słynny sok z buraka, leją się ze stron na przykład nauczycieli. Czy pan sobie zdaje z tego sprawę? Nauczyciele podają na przykład źródło jako wiarygodne źródło soku z buraka, który jest uznawany za źródło hejtu już nawet nie tylko po prawej stronie tak zwanej sceny politycznej, ale także ich lewej strony. To jest dno i wodorosty. Bardzo często mówimy też o młodych ludziach, którzy obserwujemy ich na przykład i ułożonych i mówimy, jesteś na pewno z dobrego domu. A zatem zakładamy, że wychowanie w domu ma przełożenie na to, co później ludzie z młodzi sobą reprezentują. Wszystkie, wie pan, nie jest może to temat na dzisiejsze spotkanie, bo nie mamy tyle czasu, ale...
1: No ale powiedział pan, że zaczął pan jakieś działania w tym
2: kierunku,
1: rozpoczął.
2: Po pierwsze rozmowa z młodzieżą. Tak się panu wydaje, że to jest bardzo ogólne. Nie, bo jeżeli się otworzymy i zobaczymy młodzież, że my chcemy z nimi rozmawiać jako dorośli, to oni nam zaufają.
1: A to pan rozmawia w szkole, czy jest jakaś przestrzeń?
2: W szkole, tak. Jestem nauczycielem, jestem wychowawcą, jestem nauczycielem akademickim i to jest moja rozmowa. Proszę na przykład przyjść do nas, do szkoły, do Wety. Uważam, że jednej z najlepszych w ogóle łomżyńskich szkół, jeżeli chodzi o takie zadbanie o psychikę młodych ludzi, Zresztą pozdrawiam moich uczniów wszystkich, z którymi właśnie rozmawiam, panie redaktorze, na ten temat. Druga rzecz, to są szkolenia, które organizuję w naszej szkole. Na przykład panem profesorem Zebertowiczem, który bardzo dużo mówi na ten temat. Comiesięczne spotkania w naszej szkole.
1: I mówi o hejcie.
2: Mówi o wykorzystaniu na przykład komputera do komunikowania się i jak łatwo przejść właśnie w taką dyskusję, która obróci się przeciwko nam samym, czyli właśnie o tym, o czym pan wspomina.
1: Czyli spotkania z profesorem Zebertowiczem?
2: Tak jest, na przykład.
1: I rozmowa.
2: Rozmowy. Wie pan, możemy tak się rzucać hasłami, ale...
1: Nie, no ja pytam o konkrety, a nie hasła.
2: Jestem w trakcie rozmów z jedną z fundacji, pisząc program pewien, wychowania i szkolenia, oczywiście poza granicami Łomży, żeby to było wszystko atrakcyjne, bo wszystko musi być ubrane w jakąś atrakcyjność, czy to fizyczną, czy też bytową, prawda, czy gdzieś tam wycieczkową, żeby rozmawiać na takie tematy, ale jeżeli zasiejemy, jeżeli weźmiemy 100 osób na przykład, prawda, i zasiejemy wśród nich w 3-4 osobach jakąś taki odrobinę chociaż takiego rachunku sumienia, co my robimy, jak my wykorzystujemy media, jak my się komunikujemy przez te media, to już jest dobrze. Wie pan dlaczego? Bo wśród tych 3-5 osób już powstaje pewna bariera. A jeżeli będziemy tak dalej robić, bo to nie są działania jednostkowe, to są działania długofalowe, to są działania cykliczne, to będzie dobrze.
1: Ale mówi pan, że pisze pan jakiś program?
2: Tak, piszemy program. Nie chciałbym teraz zdradzać
1: dotyczącego
2: hejtu. Tak jest. Proszę też zauważyć, że na przykład fundacja bodajże Anny Rytel też współdziała z pewną, nie pamiętam nazwy innej fundacji, która te słynne plakaty Odważnik, prawda? Która mówi o hejcie w sieci. Nie chcę się poznać, bo nie jestem upoważniony do tego, ale już widzę. Tak, że ludzie pracują nad tym. Zresztą, wie pan, panie dyrektorze, no, możemy się uśmiechać do tego, natomiast dotyka to każdego z nas.
1: To się nikt nie uśmiecha.
2: To dotyczy każdego z nas, czy w sieci, czy też w takiej zwykłej mowie bezpośrednich relacji i bezpośredniej kłótni. Emocje, nasza amplituda wzrasta do tego stopnia, że my już przestaliśmy myśleć, co jest tym tak zwanym poziomem zero, a co jest poziomem tym granicznym.
1: No to czekamy na program w takim razie.
2: Bardzo proszę, ja bym z panem redaktorem chciał na ten temat porozmawiać. Jeżeli państwo będą zainteresowani, to ja z chęcią przyjdę na ten temat, porozmawiam. Bo to się pisze...
1: Ale to musi być konkretny program już, o którym będziemy mogli porozmawiać.
2: Tak, o tym właśnie mówię, panie redaktorze. No jeżeli państwo będą chcieli zainteresowani posłuchać na ten temat, a jest to bardzo gruby temat, to będę wdzięczny.
1: Piotr Chmielewski, łomżyński radny, klub Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia wszystkim życzę. Kłaniam się. 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Bartosz Dzwonkowski, najwierniejszy kibic FC Barcelony, jakiego znam. Cześć Bartek.
2: Witam wszystkich. Tak, wszystko się zgadza. Do dzisiaj nic się nie zmieniło. Przeciwnie.
1: Uroniłeś się łzę podczas pożegnania Roberta Lewandowskiego?
2: Wiesz co, nie jedną. Powiem ci szczerze, to było coś niesamowitego do przeżycia. Nie chciałem tego przeżyć, ale gdzieś tam podświadomie człowiek zdawał sobie jednak z tego sprawę, że to już jest, że nastaje pewien koniec, nie tylko w erze klubu, jak i u niego, bo to głównie chyba u Lewego gdzieś spina to tak naprawdę całą tą wspaniałą historię.
1: No właśnie, bo to chyba też nie tylko pożegnanie z Barceloną, ale w ogóle z takim poważnym futbolem na tym najwyższym poziomie.
2: Znaczy, to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że gdzieś kończy się pewna epoka i jego tak naprawdę jego kariera sportowa gdzieś naznaczona tyloma wspaniałymi momentami, a dla mnie jako kibica Barcelony pokazuje, że to my byliśmy tymi szczęściarzami, że mogliśmy tak naprawdę jeszcze coś zobaczyć w tej zawodowej, najwyższej piłce właśnie u nas.
1: Roberta Lewandowskiego pożegnano naprawdę godnie. To Messi nie miał takiego pożegnania nawet jak Robert Lewandowski. To świadczy o tym, że kibice Barcelony naprawdę pokochali Roberta Lewandowskiego, bo czy to nasze było wcześniej tylko takie wyobrażenie, że Robert jest tam uwielbiany, ale to patrzyliśmy przez pryzmat tego, że to jest nasz rodak.
2: Nie, wiesz co, na pewno był uwielbiany. To już od pierwszego dnia było widać, zwłaszcza jeśli chodzi o to młode pokolenie piłkarzy. Przecież on przychodził w momencie, w którym staliśmy tylko na młodych. Przede wszystkim na młodych, gdzieś ci doświadczeni zawodnicy powoli odchodzili albo mieli odejść, tak jak w przypadku Piqué przykładowo. I to nie jest nasze wyobrażenie. Ja gdzieś też, wiesz co, powielasz taką teorię, może nieświadomie, która gdzieś w sieci się pojawiała.
1: Czy ja się tylko stawiam pytanie.
2: Okej, okay. To jest, że dużo osób zastanawiało się, czy to nie jest nasze takie, że jest tam jak każdy inny, oczywiście to też, i że jest Polakiem, to jest nasz człowiek, dlatego myślimy, że jest nie wiadomo kim. Nie, on od samego początku miał niesamowitą renomę, nawet przychodząc. Mieli świadomość tego, kto przychodzi, w jakim momencie i co może dać. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że on oddał klubowi, co mógł, a klub oddał jemu, co w przypadku Barcelony, trzeba powiedzieć sobie szczerze, nie do końca zawsze miało miejsce w ostatnich latach. Nawet jeśli chodzi o piłkarzy, tak jak wspomniałeś o Messim, że nie miał takiego pożegnania. Ja w ogóle w przypadku Messiego zaryzykowałbym stwierdzenie, że w przypadku takiej klasy piłkarza jak Messi nie miał wcale pożegnania, więc to pożegnanie Lewego jest czymś niesamowitym. Ja sam się nie spodziewałem, że to tak będzie pięknie wyglądało.
1: Tak, no Messi pożegnał się podczas konferencji prasowej.
2: Tak, gdzieś nie powinniśmy też porównywać tych sytuacji, tylko bierzmy pod uwagę, że od odejścia Messiego minęło coś koło 5 lat, jeśli się nie mylę, i do dzisiaj nie miał, więc porównując to do odejścia Lewego i pożegnania, to tylko nam udowadnia to, w jaki sposób Lewy, czym był dla klubu, kim był dla klubu i kim był klub dla niego, bo to była miłość odwzajemniona.
1: Bo też należy przypomnieć, że Lewandowski przychodził naprawdę w trudnym momencie dla FC Barcelony. To nie był ten klub w czasach świetności, który wygrywał cyklicznie trofea, tylko klub, który był w naprawdę trudnej sytuacji, i w ciągu tych 4 lat, od kiedy Lewandowski do Barcelony przyszedł, no to Barcelona wróciła na należne jej miejsce. Zdobył wszystko oprócz Ligi Mistrzów.
2: Tak, tej Ligi Mistrzów na pewno szkoda, tylko ja tak sobie ostatnio o tym myślałem i nie zamieniłbym tego chyba. Jakby zestawić to przyjście Lewandowskiego i bez 4 lata, bez tej Ligi Mistrzów, zestawić sobie do tego, żeby jednak ta Liga Mistrzów była, to wiesz, wybrałbym tą opcję z Lewandowskim jednak. To było coś naprawdę pięknego dla kibica, dla Polaka, ale tak jak mówię, chyba tylko kibic Barcelony jest w stanie poczuć to w taki sposób, jak my kibice. No.
1: Czy dwóch Polaków w Barcelonie to było spełnienie marzeń dla polskiego kibica Barcelony? Czy w ogóle polski kibic Barcelony marzył o czymś takim, że w jednym momencie będzie dwóch Polaków we FC Barcelonie?
2: Nie wiem, czy marzył, czy to w ogóle można mówić o tym w sferze marzeń, bo to jest... Marzenia trzeba spełniać, tylko ja nie wiem, czy w ogóle taka myśl w ogóle przeszła komukolwiek do głowy, żeby pomyśleć o tym, że jednak dwóch będzie i jeszcze jeden na pozycji bramkarza. To jest niebywałe, zwłaszcza ta historia z kontuzją Ter Stegena i ten rzekomy słynny telefon w przerwie Roberta do Wojtka. No to ja pamiętam, oglądałem ten mecz z Ter Stegenem z kontuzją i ja od razu pomyślałem, Wojtek. Od razu mówię, Wojtek, się śmieję. Pamiętam, z bratem oglądałem mecz i mówię, Wojtek, szczęsny musisz, nie? I także minęły 2-3 dni, co się okazało, że to jest możliwe. No i było. To jest piękna opowieść o tej dwójce, więc cieszę się, że na koniec kariery mogli ze sobą jeszcze pograć w piłkę. W taki sposób, wygrywając trofea, tak jak mówiłeś, w momencie, kiedy jeszcze parę sezonów temu graliśmy Depayem i Adamą Traorę z przodu w Lidze Europy. Zamiótł nas Manchester United, więc i wygrywaliśmy z Galatą. Tak więc tak, to było piękne, to było wspaniałe, gdzieś trzeba się z tego powoli podnieść, otrząsnąć, bo jednak klub musi iść dalej. Tak jak to miało miejsce też w przypadku odejścia Lewego, gdzieś trzeba było tą trudną rozmowę z nim odbyć. Słuchaj, nie jesteśmy w stanie dać ci tego, czego oczekujesz. Klub musi iść dalej. Lewy to zrozumiał. Na pewno ciężka rozmowa z Flickiem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ich zażyłość, przyjaźń. Coś się kończy, może coś się zaczyna. Niemniej jednak ja uważam, że jeżeli tutaj nie trafi napastnik pokroju Lewandowskiego, pokroju, może niekoniecznie pokroju Lewandowskiego, ale ktoś w stylu Jokeresa, nie wiem, Lautaro Martineza. Nie mówię o Haalandzie, bo to chyba jest marzenie nie do spełnienia na ten moment przynajmniej. To może być ciężko. Może być ciężko, bo uważam, że taki zawodnik jak Ferran Torres potrzebuje kogoś takiego jak Lewy, bo to jest zawodnik z formą bardzo nierówną.
1: To już kończąc, mówi się o tym, że Robert Lewandowski legenda Barcelony. No i czy Lewandowskiego można nazwać legendą, czy jest to jedna z 300 legend tego klubu?
2: Czy legendą? Nie wiem. Czy to nie jest... Wiesz, ja w ogóle nie rozpatrywałem tego w tej kategorii, czy to jest legenda, czy to nie jest legenda. Dla mnie jest to człowiek, który przyszedł w trudnym momencie, podniósł ten klub w jakiś sposób też z innymi zawodnikami, ale czy legenda? Nie postawiłbym chyba takiej teorii, ale bo jednak te Ligi Mistrzów to wszystko, ale powiedziałbym, że można na pewno jednym tchem wymieniać go z największymi zawodnikami tego klubu, chociażby biorąc pod uwagę te liczby strzelonych bramek, przegonionych piłkarzy, jeżeli tam jest Neymar, jeżeli tam są inni zawodnicy. Nie ryzykuję takiego stwierdzenia, ale jednym tchem z nimi wymieniam.
1: No to kończąc tę rozmowę, już można powiedzieć, że jako kibic Barcelony żyłeś życiem zastępczym. Cytując klasyka.
2: Żyłem snem i powiem szczerze, mam to szczęście, że przez te 4 sezony od roku czasu, nawet z małym dzieckiem, obejrzałem każdy mecz Lewego. Każdy mecz. Każdy jeden, w którym grał. Tak więc jestem w stanie naprawdę to z czystym sumieniem powiedzieć, że po prostu tak było. Ja mówię o tych meczach oczywiście od pierwszej minuty, gdzie wiedziałem, że wyjdzie. Więc to jest nie do opisania. Ja myślę, że te emocje są dalej świeże, ale gdzieś tam powoli może opadają, przynajmniej do tego momentu, że można o tym mówić, bo na przykład w sobotę nie byłbym w stanie powiedzieć nic. W niedzielę to jednak człowiek otworzył oczy i taka jednak jest rzeczywistość. Trzeba było się z tym utożsamić i dalej z tym żyć do końca już.
1: Więc to są, drodzy Państwo, prawdziwe, czyste emocje, jakich żadna inna dyscyplina sportu dać nam nie może. Bartek Dzwonkowski, tak jak mówiłem, najwierniejszy kibic Barcelony i to chyba było słychać, jakiego znam, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
4: Zapraszam, Basia Kawa.
3: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
5: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Oczywiście, że pijemy poranną kawę w towarzystwie najlepszego radia, czyli Radia Nadzieja. Dziś jest 19 maja, obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków. Imieniny obchodzą Bernard, Piotr, Teofil także i Mikołaj również. Słońce wstało o godzinie 4:27, a zajdzie o godzinie 20:31. Jeśli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to coraz lepiej pogodowo to wszystko wygląda. Po tym naprawdę zimnym, nieprzyjemnym, deszczowym weekendzie. Dziś już na termometrze 21 stopni, chociaż przelotnie i lokalnie mogą opady deszczu występować. Jutro za to 22 stopnie, a w przyszłym tygodniu to już prawdziwe lato, bo nawet do 27 stopni. W tym tygodniu rozdajemy Państwu bilety na koncert Basi Kawy, który odbędzie się 24 maja. Skrzypaczka elektryczna, wokalistka i charyzmatyczna osobowość sceniczna w jednej osobie. Już spoglądam na zegar, za 7 minut zrobimy konkurs i taki podwójny bilet, podwójne zaproszenie na ten koncert będzie można u nas wygrać. Tradycyjnie o 9:30 rozmowa z gościem dnia. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu do miasta Łomża.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowie miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka

Już 24 maja w Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży, odbędzie się wyjątkowy koncert Basi Kawy, skrzypaczki elektrycznej, wokalistki i jednocześnie osobowości scenicznej, znanej z bardzo energetycznych i pełnych emocji występów. Basia Kawa to artystka wyjątkowa na polskiej scenie, skrzypaczka elektryczna, wokalistka i osobowość sceniczna, a jej koncerty to elektryzujące widowisko, w którym dźwięk, ruch i emocje tworzą spektakl, od którego trudno oderwać wzrok. W programie tego koncertu autorskie utwory, żywiołowe improwizacje i zaskakujące aranżacje hitów polskich i zagranicznych artystów, takich jak Sanach Mrozu, Mieczysław Fąk, Adele czy Ed Sheeran. To także ogień pięciostrunowych skrzypiec elektrycznych skonstruowanych w Stanach Zjednoczonych i jedynych takich w Polsce. To wszystko sprawi, że ten koncert to będą niezapomniane chwile. I mamy podwójny bilet dla pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszego studia. Proszę chwytać ze słuchawki telefonów, dzwonić do nas, bo takie dwa bilety na koncert Basi Kawy czekają na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 albo 512 123 503.

0: Jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Basia. Dzień dobry, pani Basiu.
1: Dzień dobry.
0: Słyszę po głosie, że humor... No właśnie, że humor jak najbardziej w porządku.
1: Tak, super bardzo. Tak,
0: lubi
1: bardzo
0: pani takie właśnie połączenie i skrzypiec, które są przecież takim tradycyjnym instrumentem, a jednocześnie nowoczesności?
1: No tak, i właśnie nawet Basię Kawę oglądałam na YouTubie i faktycznie zafascynowała mnie.
0: Ach, także czyli bardzo, te bilety bardzo trafiają do kogoś, kto dobrze zna Basię Kawę. W jakim jest ta artystka?
1: No, tak troszkę znam. Bardzo się cieszę. Bardzo.
0: Pani Basiu, a teraz będzie okazja zobaczyć i posłuchać na żywo, więc to na pewno zupełnie też inne doznania niż przez te wszystkie nośniki elektroniczne. Pozdrawiamy ciepło, życzymy pięknej
1: dziękuję
0: zabawy.
1: Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, to jest Radio Nadzieja. We wtorek. Dla tych, którzy próbowali się dodzwonić, a widziałam tutaj spory ruch na naszych liniach telefonicznych, to mam dobrą wiadomość, bo do końca tygodnia codziennie będzie można bilety wygrywać na koncert Basi Kawy. Codziennie po 9.15, a więc jeszcze trzy szanse. Środa, czwartek, piątek takie konkursy będziemy dla Państwa organizować. Proszę być z nami.

Basia Kawa będzie dzisiaj także naszym gościem po godzinie 11.15, więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany jej muzyką i tym koncertem łomżyńskim, to o 11.15 będzie miał szansę dowiedzieć się na ten temat nieco, a nawet sporo więcej. Na tę rozmowę zapraszam już teraz w imieniu Wiktorii Małusz o godzinie 9.30. Rozmowa z gościem dnia. Naszym gościem będzie dziś pani poseł Bogumiła Olbryś. Zapraszamy serdecznie o 9.30 do słuchania, do oglądania także kanał YouTube'owy Radia Nadzieja. Warto nie tylko dziś oglądać te rozmowy, ale także nas na stałe zasubskrybować. Tam sporo filmów i relacji z wydarzeń, w których uczestniczymy, Państwo znajdą. A to już kwadrans po 9.00.

0: Nasz gość dnia.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze.
1: Bardzo głośno od jakiegoś czasu jest o pożyczce z programu Safe. Polska taki kredyt zaciągnęła. To, że jest pani przeciwna temu, to już wiemy. Ale skoro już taki kredyt jest, to widzi pani poseł tego jakieś plusy?
2: Pani redaktor, tak. No, dzień 8 maja bieżącego roku chyba już każdemu Polakowi, który myśli pozytywnie o Polsce i któremu dobro Polski i kraju jest bardzo ważne, będzie się bardzo źle kojarzył. Niestety zostały podpisane dokumenty w obecności tylko premiera Donalda Tuska, w obecności, bo de facto te dokumenty zostały podpisane przez ministra obrony pana Kosiniaka-Kamysza, pana Domańskiego i pana Artusa Kobiliusa i Piotra Serafin. Te cztery osoby wzięły tą ogromną odpowiedzialność na swoje ramiona. Bo tak jak na pewno państwo wiecie, może powiem radiosłuchaczom, SAFE, tak pospolicie, ten skrót znacza tak ładnie z angielskiego Security Action for Europe, to unijny mechanizm finansowania obronności. Bardzo duże pieniądze i można się zachłysnąć tymi pieniędzmi, tylko cały dramat i dramaturgia tych finansów polega na tym, że te 44 miliardy euro, jak wiemy, waluta dzięki Bogu jest w złotówkach. Przekładając na złotówki to około 190 miliardów złotych. I pani redaktor, i tą kwotę będą spłacały pokolenia. W ogóle będzie dawana w transzach. Na tą chwilę nie mamy bladego pojęcia, jaka to jest procentowość, więc pani, gdy bierze kredyt na mieszkanie, na auto, to pani doskonale wie, wybiera sobie pani bank i wybiera pani sobie w jakich transzach, czy to stałe oprocentowanie, czy zmienne i tak dalej, i tak dalej. Pani ma to wszystko do wyboru. Pani jako osoba pobierająca taką pożyczkę, taki kredyt, pani to sobie wybiera. Tu nie ma nic takiego, proszę pani. Nic takiego nie ma, więc to jest przerażające. Mało tego, uwarunkowania tegoż programu, no, na obronność, tak, ale wszelki sprzęt możemy zakupić tylko w Europie. A dlaczego w Europie? A dlaczego nie w Stanach? To jest nasz sojusznik, NATO. Nie, w Stanach nie będziemy mogli zakupić. A doskonale tutaj fachowcy i mężczyźni doskonale wiedzą, ja też poczytałam sporo na ten temat, że takie wspaniałe czołgi, jakim są Abramsy, amerykańskie, są zdecydowanie lepsze od leopardów niemieckich. I to każdy znawca militariów nam to wyłoży. Więc dlaczego mamy się pozbawiać czegoś lepszego? No jest to po prostu kuriozalne. Co jeszcze? No, wokół programu ciągle trwał taki spór polityczny, ponieważ powinien być ratyfikowany przez polski Sejm, czyli większość sejmowa powinna to zatwierdzić. Tak się nie stało. Oczywiście złamane zostało prawo, konstytucja. Pan prezydent Karol Nawrocki bardzo dobrze, że to zawetował, bo myśli poważnie o Polsce, o Polakach.
1: Ale koniec końców i tak to weszło w życie.
2: No niestety, ku naszemu
1: i to na trochę gorszych zasadach, bo na przykład z tych pieniędzy nie będą mogły już skorzystać takie służby jak Straż Graniczna czy Policja.
2: Pani redaktor, w budżecie państwa jest ponad 200 miliardów na wydatkowanie właśnie na obronność. Może najpierw zagospodarujmy te pieniądze. Także pieniądze mogą się znaleźć. Pieniądze nie były wydatkowane przez ostatnie 2 lata, też na obronność pozostawały jakieś tam duże kwoty pieniędzy. Dlaczego one nie zostały wydane? To już wcześniej. Przecież oni rządzą. Koalicja 13 grudnia rządzi już od 2 lat. Ja jestem na uroczystościach, gdzie oddawane jest z Polskiego Ładu jakaś tam jeszcze następna inwestycja. Więc pokłosie pracy, ciężkiej, ugorowej pracy Prawa i Sprawiedliwości ciągle jeszcze jest w tak zwanych terenach, prawda? Tu na Podlasiu naprawdę dzięki tych 8 lat Prawa i Sprawiedliwości Podlasie rozkwitło. Rozkwitło. Kraina mlekiem płynąca, no mamy 3 koncerny te mleczne. Ale wracając do obronności. Pani redaktor, o czym my w ogóle mówimy? Mało, że tą pożyczkę bierzemy na 45 lat, mało, że to będzie w transzach, że tylko uwarunkowania, że zakupy tylko w Europie, to jeszcze część tych pieniążków pójdzie, proszę pani, do Ukrainy, z całym szacunkiem do Ukrainy, ale i nawet procenty będziemy spłacać my, Polacy. No, pani redaktor, konia z rzędem, komu by się takie coś spodobało.
1: Ale z punktu widzenia...
2: Niech oni nie kombinują, pani redaktor, że nie trafi do służb granicznych, że na te kwoty, to nie... Mamy KPO. To niech z KPO wezmą. A nie na jachty rozdają na lewo i prawo. Pani redaktor, pieniądze są, tylko trzeba je konstruktywnie i mądrze zagospodarować, a nie rozrzucać na lewo i prawo nie wiadomo po co i na co.
1: Pani poseł, z punktu widzenia waszego obozu mleko już się rozlało. To może trzeba po prostu teraz skupić się na tym, żeby te pieniądze, skoro już są, skoro już i tak będziemy tę pożyczkę spłacać, żeby te pieniądze dobrze wydatkować. Jesteśmy w stanie wykorzystać je w tej naszej rodzimej zbrojeniówce polskiej?
2: Przy obecnie rządzących wydaje mi się, że to dalej będzie nieciekawie rozdysponowane, tak jak właśnie środki z KPO, które już się mówi o różnych takich sytuacjach, firmach zbrojeniowych, które nie do końca są firmami sprawdzonymi. Umowy też ciekawe, czy będą zawierane tutaj w Polsce, czy będą zawierane na przykład w Niemczech.
1: A bez kredytu jesteśmy w stanie wzmacniać swoją obronność?
2: Pani redaktor, mnóstwo krajów nie wzięło tego kredytu. Szwecja, Malta, Słowenia. Mnóstwo krajów powiedziało hola hola. Nie będą pokolenia spłacać tego. Pomyślało bardzo konstruktywnie. A nasz rząd pcha się naprawdę w tak odpowiedzialną rzecz, łamiąc wszelkie zasady prawne, konstytucyjne. No pani redaktor, no czego jeszcze szukać? No możemy dociekać, a to to, a to tamto. Fakt jest faktem. Tak, tak jak pani ujęła to. Mleko się rozlało i 8 maja 2026 roku pokolenia będą ciągle z wypiekami wspominać i niestety kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać. A pieniądze w Polsce można odpowiednio konstruktywnie zagospodarowywać, tak żeby starczyło i na obronność. Pani redaktor, u nas na obronność to jest 4,7 PKB. Gdzie na przykład w Niemczech jest to 2,1 PKB. Więc zobaczy pani redaktor, że u nas na tą obronność naprawdę bardzo dużo funduszy.
1: Ale to
2: idzie.
1: Nie dopiero od niedawna.
2: Od niedawna. To zaczął z całym szacunkiem do pana Błaszczaka. Pan Błaszczak rozwinął to bardzo konstruktywnie i bardzo mądrze. Oni nie wiem, czy do końca to dobrze jak gdyby no.
1: Chociaż eksperci mówią, żebyśmy byli w jakimś stopniu zabezpieczeni, no to potrzebujemy wydatkować takie właśnie ogromne pieniądze przez jeszcze około 10 lat. Wtedy możemy powiedzieć, że dopiero w jakimś stopniu jesteśmy zabezpieczeni przed zagrożeniem.
2: Pani redaktor, eksperci opłacani przez kogo? Przez koalicję obecnie rządzącą? No to już wiemy, jaki jest wynik.
1: Nie, no
2: pani
1: niezależnie.
2: Redaktor, ja mam swoje lata i wiem, że wszystkie ekspertyzy, że wszystkie badania, jeśli zamawia ten, wie pani, to mnie to śmieszy w ogóle, jeśli zamawia dana osoba, przecież to są ogromne pieniądze za takie różne ekspertstwa, badania, projekty, cudawianki, to są ogromne pieniądze. I wynik finalny wychodzi taki, jaki zamawiający sobie życzy. Tak wyglądają różne sytuacje. Naprawdę, żyje pani redaktor na tym świecie i umiem otwartymi oczami obserwować takie sprawy. Także dobre gospodarowanie środkami, które mamy. Dbanie o naród. Zobaczy pani, co się dzieje. Obładowani są przedsiębiorcy, którzy ten produkt brutto wypracowują, gdzie jest podatek PIT i CIT. Obwarowani są przepisami. Już, oczywiście, powiem pani tak. Wie pani, że mnóstwo osób się po prostu boi. Boi się. Obwarowanie chociażby właśnie KSeF, te elektroniczne faktury. Ludzie suchej nitki na tym nie zostawili, ale głośno nie mówią. Do mnie do biura przychodzą, była grupka właśnie przedsiębiorców, którzy proponowali pewne rozwiązania, w pewnej materii coś żeśmy zrobili, ale musieliśmy to niemalże po cichutku zrobić. Bo mi nie, pani poseł, bo mi zaraz kontrola przyjdzie.
1: Pani poseł, ale na moment
2: takie
1: zatrzymajmy.
2: Takie rzeczy się dzieją w naszym kraju,
1: zatrzymajmy
2: pani
1: się
2: redaktor,
1: jeszcze.
2: Więc może oni by się
1: skoncentrowali. Przy obronności, właśnie. Więc
2: skoncentrowali na rzeczach bardzo istotnych, odpowiednio wydatkowali pieniądze, te, które mamy pieniądze, te, które, tak jak powiedziałam, 4,7 przeznaczone na obronność. To trzeba najpierw zagospodarować, a nie pchać się, tak jak właśnie inne kraje typu Szwecja, Słowenia. One powiedziały dziękuję a propos temu unijnemu programowi SAFE. Powiedziały dziękuję, bo wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność. I o zgrozo, wie pani co? Inne kraje na przykład wzięły, ale zdecydowanie mniej tych pieniążków, przeliczając, co im się opłaca. A my jesteśmy chyba jedynym krajem, że bierzemy na dwa kraje. To jest też przerażające. Przy całym sercu i pomocy dla Ukrainy. Ja rozumiem, tak, Ukraina walczy. Nie jedna osoba mówi, że Ukraina walczy też w jakiś sposób broniąc nas. Zgadza się, ale my najwięcej żeśmy pomogli właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ani Niemcy, ani inne kraje tak nie pomogły Ukrainie.
1: A skoro wywołała już pani poseł do tablicy Stany Zjednoczone, to jest kolejne ważne pytanie. Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Słyszymy o wstrzymaniu przez Pentagon rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. To obniża nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski?
2: Pani redaktor, polityka obronności Polski powinna być dywersyfikowana. Powinniśmy głównie stawiać na przede wszystkim polska armia i to się rozwija i dobrze. Ale taki sojusznik jak Pakt Północnoatlantycki, czyli pospolicie zwany znów skrót, bo nasz rząd też tylko samymi skrótami leci, ale tutaj na poważnie Pakt NATO. Droga pani redaktor, sojuszników trzeba bardzo szanować. Niestety Europa, a tu odniosę się do Polski, Donald Tusk nie traktuje poważnie takiego wspaniałego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone tak bardzo pomogły Europie, chociażby po II wojnie światowej plan Marshalla, zagospodarowanie finansowe, przekazanie ogromnych funduszy właśnie z tego planu Marshalla dla Europy. Europa jest niewdzięczna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ja akurat mam osobiste też kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w postaci mojej córy, ale zobaczy pani, co złego zrobiły Europie Stany Zjednoczone? Prócz dobra. A wie pani, że niepodległość zawdzięczamy jednemu z prezydentów świętej pamięci Wilsonowi? Bo to on położył dokumenty na arenie międzynarodowej, aby właśnie ta nasza niepodległość mieć okres międzywojennia po I wojnie światowej, żeby wreszcie Polska odzyskała niepodległość. Mamy co zawdzięczać?
1: Czyli to Europa odwraca się od Stanów Zjednoczonych,
2: tak,
1: czy Stany Zjednoczone odwracają się
2: widoczne.
1: Od Europy?
2: Wie pani, jeśli ktoś... Ja podam na takim prostym przykładzie. Są dwie osoby i jedna z osób ciągle atakuje, drwi, wyśmiewa tą drugą osobę. I tak się dzieje właśnie a propos Europy, a propos naszej Polski. No przepraszam, ale pan premier nie powinien się tak zachowywać wobec tak poważnego sojusznika. Drwina, śmiechy, wyszydzanie, jakieś żarciki, jakieś memy, jakieś... No pani redaktor, poważny polityk? Ameryka to jest najbogatszy, najpotężniejszy kraj. I to jest prezydent. Czy nam się podoba dany prezydent, czy nie, to jest sprawa indywidualna.
1: Czyli nie jest ale pani poseł zdziwiona tym, że tych 4000 żołnierzy w Polsce nie będzie, jak słyszymy z tych doniesień?
2: Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że właśnie dlatego, że na obronność... Pani redaktor, mam nadzieję, że tak się nie stanie, dlatego, że mamy na obronność zagwarantowane w naszym budżecie, o czym właśnie pan prezydent Donald Trump właśnie mówił często, że dobrze, żeby właśnie Europa się zbroiła, że są za zbyt niskie wydatki na obronność. Chociażby powiem znów to porównanie. 2% Niemcy, 2,1, a u nas 4,7 PKB. Więc zobaczy pani ogromną różnicę. Więc te konkretne przesłanki będą świadczyły za tym, że absolutnie, wydaje mi się, że te wojska, no daj Boże, będą rozmowy. Zobaczy pani, jakie bardzo dobre relacje ma prezydent Karol Nawrocki. Na szczęście nasz prezydent Karol Nawrocki ma świetne relacje z panem prezydentem Donaldem Trumpem i z administracją Stanów Zjednoczonych. I tu jest nadzieja, tu jest wsparcie, tu jest pomoc. I może obecnie rządzący premier może by się uderzył w klatkę i pomyślał wreszcie o ojczyźnie i o Polakach, że to jest sojusznik numer jeden, że NATO jest sojusznikiem numer jeden i... Nie możemy tego zmienić. Dziś słyszałam
1: chociaż Donald
2: wypowiedź
1: Trump
2: jednego
1: mówi,
2: z polityków, który mówi, że musimy właśnie jakieś sojusze, próby tworzenia różnych wspólnot polityki, bezpieczeństwa, obronności i tak dalej. I że rzucona było słowo Francja. Francja ma takie problemy wewnętrzne, że śmiem twierdzić, że może mocniejsza niż w Polsce, więc naprawdę Francja jest zajęta sama sobą i za mocno o Polsce nigdy nie myślała i nie myśli. Takie jest moje zdanie osoby, osoby, która żyje na tym świecie długo i trochę o historii wie. Więc ważną sprawą, wracając do meritum, pani redaktor, ważną sprawą są nasze wojska i właśnie przeznaczanie odpowiednich środków naszych, polskich, i tak się dzieje. Ważną sprawą jest właśnie bardzo dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i z tym sojusznikiem. W Polsce jest około 12 tysięcy wojsk. W Niemczech jest to liczba 37 tysięcy. Zobaczy pani, u nich jest zdecydowanie więcej. Wiem, że właśnie z Niemiec też mają być około 5 tysięcy, tak, wojsk wyprowadzonych. I właśnie, no, mówi się o tych 4 tysiącach, ale ja mam taką nadzieję, przy takim ogromnym zaangażowaniu i dobrej współpracy ze strukturami administracyjnymi właśnie naszego pana prezydenta Karola Nawrockiego, że to nie stanie się faktem, że to są no, takie propozycje, takie rozmowy, tak jak bywa to w polityce. Muszą być rozmowy, musi być jakiś dialog, ale mam nadzieję, że zarówno i Polska, znaczy mówię tu o premierze Tusku, i Europa.
1: To trzeba wspólnego stanowiska rządu, prezydenta, parlamentu naszego polskiego?
2: Jasne, jasne, tak. Współpraca zawsze jest dobrym elementem do działania, do rzeczy, które są ważne dla naszej ojczyzny. I ciągle musimy o tym pamiętać, a nie o indywidualnych takich jakichś no, animozjach, które no destrukcyjnie oddziałują na nasz kraj.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek, przechodzimy do kolejnego tematu. Jeśli już trzeba, korzysta pani z prywatnych czy państwowych usług medycznych?
2: Pani redaktor, czy ja korzystam z prywatnych? Wie pani co? Jestem człowiekiem, który zdrowy styl życia to uważam, to
1: dlatego zapytałam, jeśli już trzeba.
2: Zdrowy styl życia, więc dziękuję Bogu, że to zdrowie mi jakoś dopisuje, bo strach się bać, tak jak powiedziałam to z mównicy sejmowej, co się dzieje w bieżącym roku 2026 i w poprzednim. W kwietniu złożyliśmy wniosek, my Prawo i Sprawiedliwość, złożyliśmy wniosek o odwołanie pani minister zdrowia, pani Sobierajskiej-Grenda. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Droga pani redaktor, kolejki dramatyczne. Zahamowane takie sytuacje związane z wykonywaniem badań właśnie tych profilaktycznych.
1: Ale pani minister stanowisko i tak utrzymała.
2: No niestety doskonale wiemy, że koalicja obecnie rządząca ma większość, więc tymi paroma głosami utrzymała. Ale nie zmienia to faktu, pani redaktor, że sytuacja w ochronie zdrowia, w opiece zdrowotnej jest po prostu katastrofalna. Doskonale pani się orientuje, że też był protest szpitali powiatowych. Teraz niedawno, 24 kwietnia też się zakończył. To jest wzywanie o ratunek, o pomoc. Wcale się nie dziwię i osobom pracującym w szpitalach powiatowych, ale no na przykład NFOZ. NFOZ jest w totalnej zapaści. Za 2025 rok nie zostały wypłacone nadwykonania. U nas w województwie podlaskim to jest jakaś tam gigantyczna liczba. W skali kraju to jest 172 miliony złotych, pani redaktor. Nigdy aż takiej zapaści nie było. Służba zdrowia jest zawsze no, takim elementem dość ciężkim
1: kierowania.
2: Słowa kierowania, dziękuję za podpowiedź. Tak, dosłownie jest bardzo wymagającą grupą do kierowania.
1: My musimy się do tego przyzwyczaić, że jeśli chorujemy, to po prostu płacimy?
2: Płacimy składkę i to powinno wystarczyć.
1: A to nie
2: wystarczy. W konstytucji mamy zagwarantowaną, pani redaktor, konstytucji mamy zagwarantowaną bezpłatną opiekę zdrowotną. I tak powinno to być utrzymane. Przerażająca jest sprawa, mówi się o demografii. I tu, proszę bardzo. Zamykane porodówki. Jak tam demografia ma wzrastać, skoro podstawowe miejsce, gdzie ma być zabezpieczona położna, gdzie ma być zabezpieczona zdrowie tej rodzącej kobiety, zdrowie dziecka ma być zabezpieczone. To proponowane były SOR-y, z gronkowcem, z bakteriami, z wirusami. Przecież to kolokwialne. Ja byłam zszokowana, pani redaktor, gdy na początku stycznia już było wiadomo, że za nadwykonania za 25 nie będą wypłacone pieniądze, a sytuacja właśnie za 2025 2026 rok szykuje się jeszcze bardziej dramatyczna.
1: Wyobrażałaby sobie pani rodzić na przykład na SOR-ze?
2: Nie wyobrażałam sobie. Nie wyobrażam sobie. Powiem pani tak, ja gdy rodziłam córkę, syna, to były sale 8-osobowe. Później po porodzie, ale w warunkach naprawdę dobrych. Sale porodowe były naprawdę dobre. No ale na sali takiej później już po urodzeniu dziecka to 8 osób. Moja synowa w naszym, tu łomżyńskim szpitalu, to były sale już 2-osobowe. Więc te warunki naprawdę pięknie się zmieniały. Zmieniały się na... Kiedyś była taka pani, pozdrawiamy ją serdecznie, wiem, że pracuje gdzieś w Warszawie, nazywa się pani Wolińska. Pozdrawiam serdecznie, jeśli może akurat przypadkiem słucha dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nagrania, która stworzyła naprawdę przepiękne warunki. Godność rodzącej kobiety, godność dziecka i ogromna ochrona i prawna, i ochrona stricte sanitarno-medyczna. I o to powinno być utrzymane. A koalicja 13 grudnia chce wrócić do średniowiecza? No, stawiam taki znak zapytania. Może na wyrost, ale no, zabieranie porodówek i skazywanie kobiet na rodzenie w otulinie przeróżnych insektów, bakterii, wirusów, no to tylko po prostu oni mogli takie coś zafundować przy ogromnym niszu demograficznym. Tak?
1: Sytuacja NFZ-u to jest temat, który powraca i będzie powracał jak bumerang. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Temat pani poseł bliski. Temat edukacji, a dokładnie będziemy mówić na koniec o uczniach. W szkołach mają pojawić się rzecznicy praw ucznia właśnie, ale pojawia się dysonans i pojawia się pytanie, ile taki rzecznik ma zarabiać i czy są na to pieniądze.
2: Pani redaktor, tak, pani minister edukacji i nauki wymyśliła taką funkcję, nie wiem, może dla swoich popleczników, dodatkową. Wiemy doskonale, że wszystkie jednostki samorządowe, organy prowadzące szkoły publiczne, szkoły niepubliczne nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy na to, żeby opłacić kadrę nauczycieli. I chociażby w miarę utrzymać standardy szkół. Przecież jest 17 organów kontrolnych, które nadzorują pracę szkoły. 17 kontroli. Może w ciągu roku być 17 kontroli w jednostce oświatowej. Coś wiem na ten temat jako dyrektor. Więc pani Nowacka funduje szkołom, zabierając resztkę autonomii, funduje 18 stryktyk kontrolny. Bo ja pojmuję to jako następna osoba do tego, aby szkoła była w jakiś sposób nadzorowana dodatkowo. To pytam, to po co jest dyrektor? Ostatnie jak gdyby zadania dyrektorskie są zabierane na korzyść nowo tworzącej funkcji rzecznika. Pani redaktor, nie wiem czy pani wie, że propozycja jest na kilku poziomach. Na poziomie szkolnym, wojewódzkim i na poziomie krajowym.
1: Krajowym, tak.
2: To już widzimy, mamy 16 województw, mamy już 16 w szkolnym. Pani redaktor, to są gigantyczne pieniądze. Pani
1: może Nowacka,
2: a skąd pani wytrzaśnie te pieniądze, jeśli deficyt naszego kraju jest 300 miliardów? Alleluja, pani Nowacka.
1: A może ministerstwo wychodzi z założenia, że nie są przestrzegane te prawa ucznia? Że może uczniowie potrzebują tej pomocy?
2: Prawa ucznia są bardzo dobrze przestrzegane. Pamiętam swoje lata szkolne. Przepraszam. Pamiętam swoje lata szkolne, pani redaktor. Szkoły podstawowe i szkoły średnie i studia, bardzo wymagające studia. Pani redaktor, zawsze były przestrzegane.
1: Nie, pewnie, no może kiedyś, tak, te 30-40 lat temu.
2: Takie kolokwialne,
1: tak, te prawa ucznia... Które pewnie nie istniały.
2: Tak, szacunek do ucznia był no taki trochę inny, że tak ogólnie to nazwę. Obecnie, pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, dziś proces kształcenia osoby na nauczyciela naprawdę jest bardzo twórczy, dobry, wymagający i dobrze. I przede wszystkim to jest dobro dziecka, dobro ucznia.
1: Spoglądam na zegarek, pani poseł.
2: Tak było. Ale może jeszcze powiem pani, jakie zadania właśnie ta osoba
1: ja
2: by zabrała
1: wiedzieć...
2: pedagogom, psychologom, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom. Zabrałaby te zadania i teraz zastanawiamy się, w jakim celu. Po to, żeby osłabić dalej finanse nauczyciela? I to są na przykład takie zadania jak pomoc w odwołaniach od kar, od decyzji szkoły. No to jest inwigilowanie szkoły i dodatkowe obciążanie i szukanie czasami dziury w całym. Bo przyjmowanie skarg, wniosków, przecież to przyjmuje pedagog, psycholog w szkole.
1: Ile taki rzecznik powinien
2: przestrzeganie
1: zarabiać?
2: Praw ucznia. Przestrzeganie praw ucznia to jest jurysdykcja dyrekcji, ale przede wszystkim specjalistów, którzy są w danej szkole i wychowawcy. Pierwszy kontakt to jest fajny wychowawca, który zna gromadkę swoich dzieci. I od tego miejsca się zaczyna. Pomoc, współpraca, dobry wychowawca, a takimi wychowawcami pozdrawiam wszystkich nauczycieli, ale to, co miałam doświadczenie z moją szkołą, to każdy wychowawca swoje dziecko miał zdiagnozowane. Są przy współpracy z pedagogiem prowadzone są takie właśnie badania, obiektywne badania.
1: Obowiązkiem nauczycieli i dyrekcji jest przestrzeganie praw ucznia.
2: Dokładnie, zapisane we wszystkich statutach szkolnych, w każdej szkole, od przedszkola poprzez szkoły średnie i podstawowe.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam radiosłuchaczy. Zawsze, proszę państwa, jest nadzieja.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: W Brukseli spotkanie szefów komitetów wojskowych NATO z generałem Kane'em. Na to uzasadnienie być może poczekamy nieco dłużej, mówi o nocie w sprawie Zbigniewa Ziobry, wiceminister sprawiedliwości. Ponad 100 hektarów nowych drzew udało się zasadzić na terenie województwa podlaskiego podczas tegorocznej akcji Sadzimy Razem z Naturą. Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca sojusznicza w ramach NATO to najważniejsze tematy narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W spotkaniu weźmie udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Polskę będzie reprezentował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła.
2: Podczas narady poruszona zapewne zostanie kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale też jej uczestnicy będą próbować odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące współpracy sojuszniczej, uważa były szef BBN Jacek Siewiera.
3: To znaczy, jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności.
2: A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że narada będzie okazją do między innymi rozmowy generała Kukuły z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem.
4: Który jest odpowiedzialny właśnie za ten proces rozmieszczania sił amerykańskich w Europie. No i będzie dotyczyła ta rozmowa przebiegu tego procesu.
2: Również o tych sprawach minister Kosiniak-Kamysz będzie jutro rozmawiał w Warszawie z generałem Kane'em.
1: Relacjonował Witold Banach.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polska musi jeszcze poczekać na odpowiedź na notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział, że w najbliższym czasie spodziewa się stanowisko USA w sprawie przyjęcia w tym kraju polityka PiS. Jak donoszą media, dyspozycję w sprawie przyspieszonego trybu wydania wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości dał zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Arkadiusz Myrcha powiedział, że mija już tydzień od wysłania noty przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej sprawie.
6: To nie jest jakiś wydłużający się termin, tym bardziej, że jak widać okoliczności są bardzo istotne, no i sięgające wysokich szczebli, więc wydaje się, że tutaj na te uzasadnienia też być może poczekamy nieco dłużej niż w standardowych okolicznościach. Wydaje się, że w dobrym guście byłoby wyjaśnienie i odpowiedzenie na te notę i na te pytania.
1: Zbigniew Ziobro miał opuścić Węgry 9 maja. Do Stanów Zjednoczonych miał wylecieć z Mediolanu. Politykowie PiS prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
7: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
1: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze, realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. I taki jest sens Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży.
1: Samorząd województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów przeznaczył na przebudowę ulicy Kalinowej 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że około 16% kosztów tej drogi stanowiły środki z budżetu miasta. Podczas tegorocznej akcji Sadzimy Razem z Naturą na terenie województwa podlaskiego udało się zasadzić ponad 100 hektarów nowych drzew. W działania zaangażowali się leśnicy, przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, szkół oraz lokalnej społeczności. Sadzone drzewa są odpowiednio dobierane do zmieniających się warunków klimatycznych, aby w przyszłości lasy były bardziej odporne na susze i choroby. Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski.
9: Sadząc las, my już w tej chwili przewidujemy, że ten las jak sami Państwo wiecie, mój las rośnie długo, 100 lat, że ten las będzie rósł w trochę innych warunkach przyrodniczych niż w tej chwili. Tutaj o to też również dbamy i musimy to przewidywać. Jako leśnicy musimy wiedzieć, że ten klimat nam się zmienia. W związku z tym niektóre gatunki swoje optimum wzrostu utraciły w tym momencie. I wiemy, że w związku z tym musimy te drzewostany dostosować do tych zmian. Zaczynamy wprowadzać takie gatunki, które będą odporniejsze i będą mogły w tych nowych warunkach znaleźć swoje optimum życia. A niektóre niestety musimy ograniczać.
1: Eksperci szacują, że jeden hektar dorosłego drzewostanu potrafi wchłonąć rocznie nawet 200 ton dwutlenku węgla oraz skutecznie

0: pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A dziś jest wtorek, 19 maja. Skoro wtorek, to audycja Włos w dobrej formie na naszej antenie. Zapraszam już o godzinie 10.15, a więc za 7 minut.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
6: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
7: Ogłoszenie nadawcy.

0: włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
1: Jest wtorek, jest godzina 10.15, więc witamy się razem na antenie Radia Nadzieja z Anią Borusiewicz w podwójnym składzie. Dzień dobry, cześć Aniu.
2: Dzień dobry, cześć Kasiu, witam wszystkich Państwa, słuchaczy.
1: Tydzień temu rozmawiałyśmy o metodach przedłużania włosów, to dziś dla równowagi będzie o fryzurach krótkich, tak zwanych na chłopczyce. Takie fryzury mogą być kobiece, Aniu?
2: Tak, bardzo, pod warunkiem, że są, tak jak każda fryzura, dobrana do kształtu twarzy. Są takie typy urody, gdzie właśnie lepiej podkreśla urodę i ogólnie kształt twarzy. Pamiętajmy też, że i szyi, i ramion, właśnie krótka fryzura. Niekoniecznie długie włosy wszystkim pasują. Pamiętajmy o tym, że osoby niskie, właśnie z widoczną linią szyi, ramion, wręcz zdecydowanie lepiej wyglądają w krótkich włosach. Także długie włosy nie za wszelką cenę, ale właśnie fryzury krótkie, chłopczyca, jakiś krótki bob, jakieś właśnie grzywki też przy chłopczycy, bo są też różne rodzaje jakby krótkich fryzur. To nie jest tak, że jest jedna standardowa krótka fryzura. Pięknie podkreślają typ urody.
1: Ale jaka jest historia tych krótkich fryzur? Bo to jest szalenie ciekawe. Kiedy one zaczęły się pojawiać?
2: No właśnie, proszę Państwa, to jest bardzo taka ważna rzecz, myślę, że dla naszego, jakby powiedzieć, społeczeństwa i dla naszego kraju, bo pierwszą w świecie fryzurę, z tego, co czytałam właśnie w świecie, bo myślałam, że w Europie, ostrzyk prawie 100 lat temu, czy nawet ponad 100 lat temu Polak, to był Antoni Cierplikowski, który urodził się w Polsce, uczył się w Łodzi i wyjechał do Paryża, no kontynuując dalej swój zawód. Z racji tego, że my wtedy byliśmy pod zaborem, no trudno było jakby kształcić jakby taki swój światowy talent, dlatego właśnie wybrał się do Paryża i jako właśnie pierwszy. To było tak, że Coco Chanel rozbierała kobiety z tych sztywnych gorsetów, sukni, natomiast Antoni Cierplikowski jako pierwszy ostrzykł właśnie kobiety na krótkie włosy. No i to była taka metamorfoza, że wszystkie panie zaczęły się właśnie te, w Paryżu ta elita, tak, pań, zaczęła się właśnie zgłaszać do niego po to, żeby tworzył im piękne, krótkie fryzury.
1: Współpracował z Coco Chanel?
2: Tak, to była właśnie współpraca bardzo taka intensywna, nawet z samą Coco Chanel strzyk, z tego co czytałam też dla Edith Piaf, właśnie wymyślił tą fryzurę krótką, także no, możemy być bardzo dumni z naszego Polaka. On wtedy nie był znany jako Polak, dlatego że no, mieliśmy trudną historię, także trudno było mówić o Polsce, natomiast bardzo wiele wniósł do świata mody, zwłaszcza fryzjerskiej.
1: Ale są takie audycje, jak ta nasza, gdzie o tej historii włosowej i fryzur możemy mówić. Oni razem wychodzili właśnie z tych sztywnych kobiecych ram i to przetrwało do dzisiaj. Do dzisiaj są krótkie fryzury, do dzisiaj kobiety chodzą w tych luźnych garniturach, chodzą w spodniach, a przecież to zasługa Coco Chanel.
2: Tak, Coco Chanel i właśnie krótkie fryzury to jest ogromna zasługa Antoniego Cierplikowskiego. Tu no, wielki hołd właśnie w świecie mody dla Polaka, który no tak naprawdę do dzisiaj królują jego fryzury. On był całą podstawą właśnie fryzjerstwa krótkich włosów u kobiet.
1: Te fryzury przetrwały do dziś, tak jak widzimy na ulicach. Chcemy czuć się wygodnie. Fryzura krótka to fryzura wygodna czy niekoniecznie?
2: Powiem tak, to jest fryzura wygodna, dlatego że to jest szybka fryzura. Szybko ją można umyć, wystylizować pod warunkiem, że mamy dobre produkty do stylizacji włosów. No, znamy swoje włosy. Długie włosy są o tyle może i wygodne i niewygodne, bo długim włosom musimy poświęcić dużo czasu, żeby je umyć, wypielęgnować. Natomiast krótka fryzura to jest mycie raptem 10-15 minut, ale myślę, że krótkie włosy po prostu częściej się myję, wręcz nawet codziennie. Ale jak rozmawiam z klientkami, z paniami, które nawet myją codziennie włosy pod prysznicem, to później stylizacja włosów krótkich, które są fajnie, dobrze obcięte, to jest kwestia 5 minut, 10 maksymalnie. No z długimi włosami tak się nie da, żeby dobrze je wystylizować. Na długie włosy trzeba mieć zdecydowanie więcej czasu. Natomiast przy krótkich fryzurach właśnie jest to, no takie szybciutkie, tak? Mamy jakąś do stylizacji sól morską, czy piankę zwiększającą objętość, bo najczęściej takie fryzury potrzebują objętości, żeby ona nie była przylegająca przy skórze, a właśnie odbita od nasady. No i tutaj taką podstawą jest bardzo dobre strzyżenie przy krótkich włosach. Przy krótkich włosach po prostu nie da się, żeby coś było nie tak obcięte, bo te włosy nam się nie będą układały.
1: Ścięcie włosów na krótko, uważam, że to jest przeogromna odwaga. Czy my możemy jakoś sprawdzić, czy będziemy dobrze czuły się w takiej fryzurze? Czy to będzie nam pasować?
2: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach są wszelkiego rodzaju aplikacje, gdzie można właśnie wprowadzić swoje zdjęcie. No i właśnie tego typu aplikacje nam podpowiedzą, pokażą nam zdjęcia, jak wyglądamy w krótkich włosach. No kwestia po prostu tego, żeby właśnie chcieć mieć te krótkie włosy. Jeżeli chcemy mieć takie doradztwo na żywo, to radziłabym się wybrać do dobrego fryzjera, do dobrego stylisty, do wizażysty nawet, który właśnie, znając nasz kształt twarzy, dobierze nam rodzaj fryzury.
1: Ja pomyślałam o peruce, żeby zamówić sobie na przykład perukę Boba i sprawdzić, czy nam będzie to po prostu pasowało.
2: Też, jak najbardziej, oczywiście. Można się też i w taki sposób pobawić, że zamówić sobie perukę, przymierzyć i zobaczyć. Pamiętajmy o tym, że krótkie włosy pięknie właśnie nam odkrywają szyję, linię ramion. Także to też, no, wbrew pozorom, właśnie w krótkich włosach można wyglądać młodziej. Ale też nie zawsze. Musimy jakby, no, to wszystko musimy jakby spasować, tak? Czy właśnie lepiej się czujemy w długich, czy w krótkich? Bo jeżeli mamy, no, niesymetryczną linię właśnie szyi, ramion, to lepiej gdzieś tam jest właśnie tymi długimi włosami to przykryć. Jeżeli mamy długą szyję, właśnie proporcjonalne ramiona, proporcjonalny kształt twarzy, najczęściej owalny kształt twarzy, to krótkie włosy idealnie nam podkreślą.
1: Na takie krótkie cięcie trzeba odwagi?
2: No myślę, że tak. Myślę, że tak. Czasami spotykam właśnie panie, że pytam się o fryzurę i to klientka mówi, no takie mam krótkie włosy do łopatek. No to już mówię, aha, to już tej pani nie można krótkie włosy
1: proponować.
2: Tak, skoro dla niej są włosy krótkie do łopatek, no to już wiadomo, że ma po prostu fobię na punkcie jednak długich włosów, bo włosy no poniżej ramion to już są włosy z kategorii dłuższych włosów. Natomiast są panie na tyle odważne i powiedziałabym takie charakterne, że właśnie lubią się wyróżniać i lubią mieć krótkie włosy. Słyszałam też takie powiedzenie, no bo wiadomo, mamy kobiety, mężczyźni, tak, że kobiety w długich włosach są bardzo kobiece. Natomiast któryś właśnie z mężczyzn powiedział, że kobiety w krótkich włosach są z kolei bardzo intrygujące.
1: Takie charakterne.
2: Tak, takie właśnie panie chcące podkreślić właśnie jakiś taki swój charakter, swój taki nowoczesny styl bycia. Myślę, że chcą mieć właśnie krótkie włosy.
1: A często zdarza się, że przychodzi pani, ma długie włosy i mówi, proszę obciąć moje włosy na krótko?
2: Zdarza się. I powiem też, że to jest tak jakby psychologicznie. Jeżeli coś się zmienia w życiu kobiety, to najczęściej chce też zmienić fryzurę. I to jest tak, albo radykalne cięcie, albo radykalny kolor. Także no zdarza się.
1: Dobrze. Powiedz mi, Aniu, czyli fryzjer musi być takim trochę i psychologiem, i fryzjerem, i tym, który
2: tak,
1: zmienia nasze włosy. Jakie produkty powinny obowiązkowo znaleźć się na naszej półce, jeśli mamy krótkie włosy?
2: Na pewno produkt zwiększający objętość, taki, który nam utrzyma tą fryzurę w takich ryzach, że ona nie będzie jakaś taka przylizana, oklepana, bo to wtedy no, nie będzie widać stylu tej fryzury. W dzisiejszych takich środkach właśnie najpopularniejsze są to wszystkie serii takie volume, typu właśnie sól morska, pianka zwiększająca objętość, na wykończenie jakieś pasty do stylizacji krótkich włosów, lakiery do stylizacji włosów. Bardzo modne są teraz też i rzeczywiście użytkowe pudry. One się też sprawdzają przy upięciach, ale i przy stylizacji krótkich włosów. Także gamę produktów mamy naprawdę dużą. No kwestia właśnie do tego, tak jakby doboru do swoich włosów. Czym się lepiej czujemy? Czy nam to nie obkleja włosów? Czy włosy nie są zbyt matowe, zbyt obciążone? To myślę, że na zasadzie takich prób i błędów.
1: Najpopularniejsza krótka fryzura to dzisiaj bob?
2: Tak, taki short bob, że tak powiem.
1: Bo był jeszcze, tak, był jeszcze, pamiętam taki moment, kiedy była fryzura na Małgorzatę Kożuchowską.
2: Tak, oczywiście ona jakby preferowała no, krótkie włosy,
1: tak,
2: dużo pani.
1: Ale ona taka, ta fryzura była jeszcze krótsza.
2: Tak, ona bardziej powiedziałabym w stylu takiego kobiecego irokeza nosiła tą fryzurę i też bardzo fajnie wyglądała, także no tutaj ogromna właśnie zasługa i właśnie dla naszego Polaka Antoniego Cierplikowskiego, jeszcze też wspomnę, że on był, no otworzył oczywiście sieć swoich salonów i we Francji, i w Stanach. I ogólnie był to pierwszy salon na świecie, gdzie Antoni Cierplikowski mył włosy swoim klientkom, bo kiedyś po prostu kobiety w salonach fryzjerskich, no była tak intymna usługa, że nie myły włosów w salonie fryzjerskim. On wszystkie cięcia, które robił, jako pierwszy właśnie przede wszystkim w Paryżu, we Francji, fryzjer wprowadził myjnię w salonie fryzjerskim. I to też jest, no że tak powiem, do dzisiaj, tak?
1: No widzicie, drogie panie, to zasługa Polaka, że my dzisiaj w salonie fryzjerskim możemy czuć się tak wyjątkowo, tak. Jak chcemy się odprężyć, no to jest właśnie i mycie, usługa mycia włosów i później cała kompleksowa właśnie, cały kompleksowy ten proces zajmowania się włosami.
2: Tak, wyobraźmy sobie, że kiedyś panie, no te właśnie 100, 150 lat temu, jeszcze wcześniej tak jakby miały swoich fryzjerów, którzy przyjeżdżali, no wiadomo, że czym jakby zamożniejsza rodzina, tym bardziej może było stać. Natomiast u Antoniego było tak, że każdy mógł przyjść. Warunkiem było to, że włosy muszą być właśnie umyte i nieważne, czy to była jakaś hrabina, czy pani, czy po prostu kobieta z ulicy. No właśnie strzyk kobiety na krótko zdejmował im te wszystkie konstrukcje, które widzimy w tych historycznych filmach i tworzył właśnie piękne, odmładzające takie fryzury, które do dzisiaj nam na ulicy, no możemy u wszystkich pań spotkać.
1: Ale już historia pokazuje, że jednak te włosy u kobiety to jest ważny element, ważny atrybut kobiecości.
2: Tak, myślę, że dla każdej kobiety jest to bardzo ważne. No to jest taka otoczka naszej twarzy, tak? Wszystko jest ważne, oczy, no cera, ale no włosy są po prostu pierwszym takim, no takim wyznacznikiem też naszej urody i też dbałości, bo jeżeli fryzura jest zadbana, ogarnięta fajnie, no to też świadczy o kobiecie, tak? Że jest zadbana, że lubi dbać o siebie.
1: Więc drogie panie, niezależnie, czy mamy włosy krótsze, czy dłuższe, najważniejsze, żeby były zadbane, żeby były wypielęgnowane? Tak. Aniu, z tym się zgadzasz?
2: Tak, tak, jak najbardziej, oczywiście. Przede wszystkim muszą być czyste. No, jeżeli nie mamy czasu na farbowanie włosów, a jest problem z siwizną, to po prostu tą siwiznę zostawmy, bo no, nie ma nic gorszego jak odrost, który jest 4-5 centymetrowy i jest to po prostu gdzieś siwy włos, tak? Bo jeżeli są to, teraz generalnie odrost jest dosyć modny, ale pod warunkiem, że jest to naturalny odrost, że nie ma właśnie jakichś takich drabinek kolorystycznych.
1: I nie jest to takie odcięcie jak od linii. Wtedy to też jest mniej zauważalne po prostu. Ty jako fryzjer, doświadczony fryzjer, myślę, że możesz powiedzieć o tym, że dzisiaj są takie metody, że faktycznie ten odrost nie jest aż tak widoczny.
2: Tylko pod warunkiem pamiętajmy, że nie jest to jakaś taka widoczna siwizna. Można ewentualnie do siwizny dodać jakieś refleksy. Natomiast jeżeli wiemy, że no mamy jakieś może problemy alergiczne, albo nie mamy czasu, albo nie lubimy chodzić do sądu, no różne są jakby, to lepiej zostawić po prostu naturalne włosy. Teraz natura też jest w modzie, siwizna też jest w modzie, także no jest tak duży wachlarz, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Więc dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, ale proszę z nami zostać, bo my słyszymy się z Anią i z Państwem już za kilka chwil i zdradzę, że będą aż dwie niespodzianki do zdobycia.
2: Także do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: I tak jak obiecałyśmy, cały czas jesteśmy w studiu Radia Nadzieja razem z Anią Borusiewicz i właśnie ona, a także studio fryzjersko-kosmetyczne Amelia w Łomży ma dla którejś z pań niespodziankę. Ta niespodzianka już za tydzień.
2: Tak, za tydzień we wtorek mamy Dzień Mamy i będziemy rozmawiać o pielęgnacji właśnie włosów mam, takich właśnie, które są w ciąży po porodzie, czy właśnie jakby przed zajściem w ciążę. I będzie to badanie trychologiczne skóry głowy, bo częstą bolączką właśnie mam jest to, że włosy wypadają, albo martwią się, że będą wypadać, albo gdzieś się wycieniają, nie wiedzą, co z tym zrobić, czy coś można wcierać, czy można się suplementować. Wszystko to za tydzień poruszymy i za tydzień też będzie nietypowa niespodzianka, bo pierwsza z pań, która się dodzwoni, będzie miała gratisowe badanie trychologiczne. Za tydzień u nas w salonie będzie trycholog właśnie z produktami trychologicznymi i będą właśnie porady dla mam. Także to będzie na Dzień Matki super niespodzianka.
1: Tak, więc to jest pierwsza informacja. To za tydzień, drogie panie, podkreślamy, to za tydzień, ale dzisiaj... 26. Tak, 26 maja, ale dzisiaj też jest niespodzianka. Przed momentem rozmawiałyśmy o krótkich włosach i dzisiaj prezent do wygrania na antenie Radia Nadzieja też do takich krótkich włosów jest. Co to, Aniu? Co masz w tej torebce, która jest przede mną?
2: Tak, w torebce mam sól morską, która jest idealna właśnie do stylizacji krótkich włosów i szczotkę, no bez której ciężko by było sobie palcami wystylizować krótką fryzurę. Także też super niespodzianka. Zapraszam no przede wszystkim osoby, które mają krótkie włosy. Ewentualnie ktoś ma długie i na przykład grzywkę, bo sól morska też idealnie pasuje do tego, żeby wystylizować sobie grzywkę.
1: Więc właśnie teraz, jeśli ktoś z Państwa chce zdobyć właśnie tę szczotkę do stylizacji krótkich włosów i sól morską, trzeba do nas zadzwonić. Kto pierwszy, ten lepszy, 512 123 502 i drugi numer 512 123 503 razem z Anią i z tym prezentem czekamy na pierwszy telefon.

0: I jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Edyta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd pani Edyta do nas dzwoni?
1: Z Łomży.
0: Z Łomży. Pani Edyta ma krótkie czy długie włosy? To już pytanie od Ani.
2: Pani Edytko.
1: Pół długie, ale dla córki.
2: O, córka będzie. Ma krótkie włosy?
1: Tak.
2: A w jakim wieku jest córka?
1: 26 lat.
0: O, to już, tak. Więc tak. Razem z mamą wymieniacie się doświadczeniami włosowymi?
1: No, można tak powiedzieć. Tak w prezencie dam.
2: Super, bardzo fajny pomysł. Tym bardziej, że niedługo Dzień Dziecka też oprócz
1: tak,
2: nie mamy.
1: Tak, córka ma urodziny 6 czerwca, także
2: super. Będzie to
1: prezent.
2: Szczotka do stylizacji krótkich włosów.
1: Tak, dodatek do prezentów.
2: Tak, i sól morska właśnie, która utrzymuje efekt fryzury, żeby fajnie trzymała się.
0: A jeszcze tylko zapytam, córka ma długie włosy, skoro to już prezent dla niej?
1: Nie, półdługie takie.
0: Żywaczkę
1: ma i także takie półkrótkie, no.
0: Czyli szczotka i sól morska, kosmetyk na pewno się przydadzą. Pani Edyto, serdecznie gratulujemy. Pozdrawiamy również córkę, bo to właśnie dla niej ten prezent.
2: Może to zachęci do krótkiego cięcia.
0: O właśnie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: I tak, drodzy Państwo, trzeba nas słuchać w każdy wtorek po godzinie 10.15, tak jak już Ania zdradziła. Za tydzień będziemy świętować Dzień Mamy i będzie zaproszenie na profesjonalne badanie trychologiczne w studiu fryzjersko-kosmetycznym Amelia w Łomży.
2: Tak jest, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.

Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zjawiska te mogą występować w północno-wschodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy także grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, m.in. dla województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Będą one obowiązywały od południa do 23:00.

Sporo dziś ciekawych rozmów na antenie Radia Nadzieja przed nami. Pierwsza będzie już o godzinie 11.15, bo to będzie rozmowa Wiktorii Małż z Basią Kawą, która 24 maja wystąpi w Łomży. Dzisiaj także śladami przeszłości Łomży od 12.15 prosto ze Starego Rynku w Łomży oczywiście. I także ważne rozmowy dotyczące profilaktyki uzależnień w Pułapce Nałogów. Na tę rozmowę zapraszam o godzinie 14.15. Bądźcie Państwo z nami.

Може трохи лепій змінилась розклад, як ночний експрес.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święcieński.
1: Wiceministrowie Obrony Narodowej przebywają z misją dyplomatyczną w USA. Najnowocześniejszy sprzęt z zakresu gastroenterologii trafił do łomżyńskiego szpitala. Powiemy też o pierwszej komunii świętej. Obecność amerykańskich żołnierzy w Europie jest tematem rozmów przedstawicieli polskiego rządu i wojska. Wiceministrowie Obrony Narodowej przebywają z misją dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiać z przedstawicielami Departamentu Stanu, Departamentu Wojny i Amerykańskiego Kongresu o relokacji obecności wojsk amerykańskich. Polskie władze liczą, że nie dojdzie do redukcji kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Wizytę wiceministrów w Stanach Zjednoczonych dobrze ocenia generał Bogusław Pacek.
3: Tak się powinno reagować. Coś się dzieje, coś co zagraża naszym interesom, nawet jeżeli druga strona mówi, że nie ma zagrożeń, po to, żeby wyjaśnić, po to, żeby przekonać, po to, żeby robić robotę dla Polski, bo to jest w naszym interesie.
2: Również generał Paweł Pruszyński uważa, że wizyta w Waszyngtonie pomoże w negocjacjach.
4: Na wysokości wiceministrów to jest takie robocze spotkanie. I to wysoko cenię. Spodziewam się, że uspokoimy rozchwiane nastroje.
2: Z kolei były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówi, jak powinniśmy rozmawiać z Amerykanami.
5: Wojskowy język, który może być przeniesiony na poziom polityczny i stanowić narzędzie. Ale takich narzędzi trzeba Amerykanom dostarczyć w stole negocjacyjnym odpowiednio dużo, by poczuli się przekonani.
2: Ciąg dalszy negocjacji nastąpi w Warszawie. Jutro wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z generałem Danem Kainem.
1: Dziś w kwaterze głównej NATO w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą sił USA i NATO. Rozmowy mają dotyczyć planów reorganizacji obecności amerykańskich wojsk w Europie.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Najnowocześniejszy sprzęt z zakresu gastroenterologii trafił do szpitala wojewódzkiego w Łomży. Dzięki nowej aparaturze, którą zakupiono ze środków z KPO oraz budżetu województwa podlaskiego, w placówce będzie można wykonywać bardziej zaawansowane badania oraz poprawić możliwość diagnostyki i leczenia w szpitalu. Mówi dr Mariusz Rosołowski, ordynator pionu chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu.
7: Szczególny nacisk kładziemy w tej chwili na leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, którzy trafiają do nas z różnych miejsc w Polsce. Mamy programy lekowe, które pozwalają na bardzo skuteczne leczenie tych chorób. Jak również posiadamy wspaniały sprzęt, który w pracowni endoskopii gastroenterologicznej jest wykorzystywany do badań zarówno diagnostycznych, jak i zabiegów w zakresie przewodu pokarmowego.
1: Do szpitala trafiły m.in. tory endoskopowe, wideogastroskopy i wideokolonoskopy zabiegowe.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Premier Węgier rozpoczyna wizytę w Polsce. Dziś Peter Madziar zwiedzi Kraków, a jutro w Warszawie spotka się z przedstawicielami polskich władz. Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Kamil Zajączkowski powiedział, że wizyta szefa węgierskiego rządu wpisuje się w program odbudowy gospodarczej Węgier.
8: Ta wizyta będzie ważna i symboliczna. Współpraca regionalna staje się coraz ważniejsza i istotna, bo to ona też będzie przesądzała o sile danego państwa. Węgry znajdują się w bardzo głębokim kryzysie gospodarczym i będą chciały poprzez także współpracę z Polską odbudować tę pozycję gospodarczą.
1: Nowy premier Węgier Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro zaplanowano spotkania premiera Węgier z szefem rządu, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Po południu gość poleci do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Maj to czas pierwszych komunii świętych. Przygotowania do uroczystości trwają często wiele miesięcy. Dzieci uczestniczą w katechezach i próbach liturgicznych, a rodziny organizują przyjęcia oraz spotkania w gronie najbliższych. Jak podkreśla ksiądz Krzysztof Chodkowski, mimo uroczystej oprawy najważniejsze pozostaje duchowe znaczenie tego wydarzenia.
9: Dla tych, zwłaszcza którzy praktykują na co dzień wiarę, jest to przeżycie głębokie, bo towarzyszy mu świadomość, że komunia to nie jakieś wydarzenie takie fikcyjne, to nie tylko uroczystość związana z prezentami, ale to jest przestrzeń wiary związana z obecnością Chrystusa w ich życiu, realną obecnością.
1: Sezon komunijny trwa do końca maja, w niektórych parafiach także w czerwcu.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na drugą część dnia obowiązuje dla naszego regionu ostrzeżenie przed burzami. Umiarkowanymi burzami z piorunami może wtedy mocniej powiać, nawet do 65 km na godzinę. Te ostrzeżenia obowiązuje od południa do 23, a do tego czasu zachmurzenie małe i umiarkowane. 18 stopni teraz, 20 to temperatura maksymalna.
6: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
6: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
10: Po reklamie.

0: A gościem na antenie Radia Nadzieja jest dzisiaj Basia Kawa, skrzypaczka elektryczna, wokalistka i autorka tekstów. Pomimo tego, że telefonicznie, to witamy się bardzo ciepło. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: Dlaczego akurat pięciostrunowe skrzypce? Od tego zacznijmy naszą rozmowę.
1: Powiem tak, no mi się zawsze bardzo podobało takie ciemne, niskie brzmienie instrumentów smyczkowych, czyli na przykład kontrabas, wiolonczela, altówka. No ale niestety mam bardzo małe dłonie i nie byłabym w stanie grać na takim instrumencie większym. Stąd pomysł na takie, można by powiedzieć, altówko-skrzypce, czyli piątą strunę. W moich skrzypcach jest to struna C, jest to struna taką, jaką ma altówka. I dzięki temu moje skrzypce mogą mieć takie ciepłe, ciemne, niskie brzmienie. I dzięki czemu, no myślę, że to jest też takie niesamowite, że ta muzyka może nabrać zupełnie innego koloru, a mimo wszystko cały czas gram na skrzypcach.
0: A jak to się stało, że to akurat muzyka pojawiła się w twoim życiu?
1: No muszę powiedzieć, że właściwie z domu, bo u mnie w domu od początku bardzo dużo się grało, śpiewało. Był to, można by powiedzieć, taki trochę sposób spędzania wolnego czasu, bo czasami nawet w samochodzie to było zupełnie normalne, że sobie śpiewamy na trzy głosy i improwizujemy. Czy na przykład podczas jakichś uroczystości rodzinnych, przeważnie impreza kończyła się w ten sposób, że każdy łapał za jakiś instrument i po prostu śpiewaliśmy razem piosenki. Ale też takim punktem zwrotnym na pewno było to, kiedy mój dziadek, który absolutnie najbardziej na świecie kochał skrzypce, no to bardzo chciał, żeby jego wnuczka też grała na skrzypcach i on był też moim pierwszym nauczycielem. No i myślę, że od tego się wszystko zaczęło.
0: Więc już te pierwsze kroki zaczęły się pojawiać w dzieciństwie. A jak to się stało, że będąc wykształconym muzykiem klasycznym, zaczęłaś grać muzykę rozrywkową?
1: No muszę powiedzieć, że rzeczywiście no mam za sobą pięcioletnie studia skrzypce klasyczne. Natomiast jak byłam na czwartym roku tych studiów, to udało mi się równolegle dostać na studia wokal jazzowy, ponieważ gdzieś mnie od początku też ciągnęło do śpiewania i bardzo chciałam też poznać tą technikę skrzypcową, żeby rzeczywiście umieć rzeczywiście lepiej panować nad głosem. I dzięki temu poznałam też ten świat rozrywkowy, czyli miałam jakby to wykształcenie klasyczne, ale też studiowałam równolegle jazz. No i muszę powiedzieć, że w tej muzyce klasycznej bardzo trudne zawsze dla mnie była taka sztywność reguł. Po prostu, że wszystko musi być takie bardzo dokładne. Każda nuta musi być zagrana równo i sobie tak pomyślałam, że jejku, to nie do końca jest dla mnie, tak? Ponieważ zawsze mnie to bardzo stresowało, że wszystko musi być takie bardzo od linijki, natomiast nie ma zbyt wiele takiej wolności, takiej możliwości dania coś od siebie. No oczywiście można sobie zinterpretować po swojemu utwór, ale też nie do końca, bo na przykład jak chciałam czasami tak włożyć pełnię emocji, taki ogień, żar w jakiś utwór, dajmy na to Mozarta, no to okazało się, że to tak nie wolno, bo to nie jest w stylu, że styl jest zupełnie inny i ja muszę się gdzieś dostosować. I gdzieś ta po prostu sztywność mi bardzo przeszkadzała. Natomiast w momencie, w którym zaczęłam studiować jazz, to okazało się, że tam jest bardzo mile widziane, że ja sobie coś wymyślę, że ja zacznę improwizować, że ja stworzę swój utwór, że ja zaśpiewam coś zupełnie inaczej, po swojemu. No i myślę, że dlatego no, to był taki dla mnie fascynujący świat tej muzyki rozrywkowej, że ja mogę rzeczywiście tworzyć coś swojego, że mogę jakby kreować ten mój własny muzyczny świat.
0: Wokalistka, skrzypaczka elektryczna, autorka tekstów. Która rola jest dla ciebie najważniejsza?
1: Myślę, że od początku gdzieś bardzo bliskie mi było śpiewanie. No może nie licząc tego utworu, który napisałam jako tam 9-letnia dziewczynka, rzeczywiście na skrzypce, no to później bardzo mnie ciągnęło do pisania piosenek wokalnych. Uwielbiałam, kiedy mogę przelać w piosenkę jakieś emocje, moje przemyślenia, które mam w środku. No i też trochę dlatego nauczyłam się grać na gitarze, bardzo chciałam śpiewać i tworzyć te piosenki. I to był gdzieś taki mój świat. I mimo tego, że od początku jakoś towarzyszyły skrzypce, no to jednak te pierwsze dwie płyty, które nagrałam, no to one są wokalne z piosenkami, mimo że tam jest bardzo dużo skrzypiec i gdzieś zawsze mam wrażenie, że śpiewałam z tymi skrzypcami w ręce. No to jednak przede wszystkim fascynowało mnie to pisanie i śpiewanie. Natomiast takim momentem przełomowym było, kiedy dostałam w ręce mój instrument, czyli pięciostrunowe skrzypce elektryczne. Okazało się, że rzeczywiście no, to jest coś wow. To jest coś, co rzeczywiście też ludziom się bardzo podoba. W momencie, w którym napisałam taki mój pierwszy singiel instrumentalny, czyli Violin Fire, okazało się, że to się tak ludziom podoba, że to jest naprawdę coś takiego oryginalnego, fascynującego. Ja wtedy się okazało, że też mogę się odnaleźć właśnie w tych utworach instrumentalnych, że mogę tam włożyć moje emocje, moje pomysły, gdzieś to, co przeżywam. No i od tamtej pory też bardzo dużo poświęcam czasu i energii na pisanie właśnie tych utworów instrumentalnych, skrzypcowych. Dlatego można powiedzieć, że teraz po prostu skrzypce grają pierwsze skrzypce.
0: Tak, i myślę, że to jest idealne określenie, tym bardziej, że często można ciebie też spotkać podczas koncertów. I co jest dla ciebie najważniejsze, jeśli chodzi o koncerty na żywo?
1: No myślę, że najważniejsze to jest taka dla mnie prawdziwość i emocje. Ja w ogóle też bardzo dużo lubię chodzić na koncerty jako słuchacz, to jeszcze można by powiedzieć z tej drugiej strony igły. I czasami mam wrażenie, że te duże koncerty, mimo tego, że mają jakieś piękne efekty specjalne, mają jakieś efekty wizualne, jakąś oprawę, jakąś zupełnie niesamowitą, to dla mnie jest za mało tej muzyki w koncercie. Że czasami mam wrażenie, że ten muzyk gdzieś już znika, że go nie ma. A ja jak przychodzę na koncert, to ja chcę odebrać emocje od muzyka, ja chcę wejść w jego rzeczywistość, chcę zobaczyć, co on przeżywa. Chcę coś przeżyć. I myślę, że to jest dla mnie absolutnie najważniejsze, dlatego w momencie, w którym ja wchodzę na scenę, no to ja się staram po prostu dać całą siebie, wszystkie moje emocje, wszystko to, jakby kim jestem, to co przeżywam, żeby to rzeczywiście wypływało ze mnie. No i u nas na koncertach też jest tak, że wszystko się dzieje tu i teraz. Jeżeli, nie wiem, gitarzyście się zerwie struna, no to on przestaje grać, tak, dopóki sobie tej struny nie wymieni, nie weźmie drugiej gitary. No nie ma nagrań, nie ma playbacków, półplaybacków, wszystko rzeczywiście się dzieje tu i teraz. Gdzieś to, jeżeli my się spotykamy na scenie, no to my też do końca nigdy nie wiemy, co ten drugi muzyk zagra, tak? Nie wiemy, jak zareaguje publiczność. I dzięki czemu się tworzy taka unikatowa atmosfera, która jest tu i teraz, tylko w danym miejscu, w danym mieście. I nie da się tego powtórzyć, tak? Bo to jest taka chemia, która powstaje między nami muzykami, między nami a publicznością. Myślę, że to jest fascynujące. Właśnie te emocje i ta prawdziwość.
0: I co w takim razie czujesz, gdy wchodzisz na scenę?
1: No to jest, myślę, takie niesamowite uczucie, absolutnie no, fascynujące. Jak wchodzę na scenę, ja przede wszystkim się czuję absolutnie wolna. Czyli, że mogę jakby artystycznie, można by powiedzieć, wszystko, jakby to nie zabrzmiało, ale chodzi o to, że rzeczywiście mogę dać całą siebie na tej scenie, czyli bo ja tak prywatnie, no to ja nie jestem aż taka odważna, tak, raczej wolę swoje towarzystwo. Natomiast jak wchodzę na scenie, to ja czuję, że ten cały żar, który mam w środku, wszystkie te emocje, przemyślenia, one mogą znaleźć ujście właśnie na scenie. Że to, czego ja nie pokazuję nieraz na zewnątrz, to ja mogę to pokazać na scenie. Ja mogę, że tak powiem, wszystko to, czym żyję, mogę pokazać w muzyce tę energię, emocje. I myślę, że to jest takie fascynujące też, że ja kreuję ten mój świat koncertu właśnie w danej chwili, w danym miejscu, dając sobie to wszystko, co mam w sobie.
0: Ile twoich autorskich płyt powstało dotychczas? Już trochę o tych płytach wspominałaś.
1: Tak. Nagrałam dwie płyty wokalne właśnie z takimi piosenkami, które sama stworzyłam, skomponowałam, napisałam teksty, ale niedawno w tym roku udało mi się też dokończyć taki mini album skrzypcowy z utworami czysto instrumentalnymi, ale też napisanymi, wykreowanymi tylko i wyłącznie przeze mnie, więc jeżeli licząc ten mini album, to będzie już 3 płyty. Natomiast też cały czas mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dokończyć kilka utworów instrumentalnych i stworzyć też taką pełną płytę skrzypcową, czyli trzecią. No i cały czas mam pomysły na nowe utwory, bo bardzo lubię też tworzyć i przelewać te moje emocje w muzykę.
0: A co było inspiracją do stworzenia najnowszego singla, czyli The Coffee Power?
1: No można powiedzieć, że inspiracja trochę banalna, no bo związana z moim nazwiskiem, ale jednak jestem taka pewna myśl, ponieważ skrzypce często kojarzą się z takim instrumentem lirycznym, balladowym. Ja oczywiście też uwielbiam wzruszać, kiedy mogę się jakby wczuć w jakąś balladę. To jest też tak coś, co bardzo lubię, gdzieś takie niuanse brzmieniowe właśnie w takich wolnych utworach. Natomiast to, co ja chciałam pokazać w tym The Coffee Power, no to bardzo chciałam pokazać taką moc, energię, ogień, że skrzypce to nie jest taki do końca liryczny instrument, ale że tam też naprawdę można pokazać taką niesamowitą energię takiego powera, który brzmi, który drzemie w tym instrumencie. I to też się właśnie wiąże z takim pobudzaniem. Kawa pobudza, tak? I też mi bardzo zależało, żeby to był taki utwór, który daje taką dobrą energię, który pobudza do działania, który motywuje, który mówi działaj, działaj i idź do przodu. I dlatego no też myślę, że bardzo dużo takiego serca, energii włożyłam właśnie w ten utwór The Coffee Power.
0: Czy trudno w dzisiejszych czasach być niezależnym muzykiem?
1: No myślę, że tak. Myślę, że jest to trudne, dlatego że mamy do czynienia z wielkimi graczami, z wielkimi wytwórniami, którzy mają ogromne możliwości, jeśli chodzi o promocje, festiwale. Natomiast no, mi bardzo zależało właśnie na tej prawdziwości, żeby nikt mi nie mówił, co ja mam grać, co ja mam powiedzieć na scenie, a czego mam nie powiedzieć. Żebym ja mogła po prostu zagrać to, co ja chcę, to, co ja czuję, to, co uważam, że warto. I myślę, że tu jest też taka też siła moich koncertów, że ja zawsze mam je bardzo dokładnie przemyślane, że to nie jest coś, że ktoś mi kazał coś zrobić, czegoś zagrać, czegoś nie zagrać, tylko ja sprawdzam, co jest wartościowe, gdzie są te emocje, w którym utworze rzeczywiście są te emocje i też się zawsze staram, żeby w tym koncercie była treść, żeby w tym była głębia, żeby to nie było tylko takie, można powiedzieć, przedstawienie muzyczne, o, przyszła, zagrała na skrzypcach, umie, no rzeczywiście, okej, umiem grać na skrzypcach, umiem śpiewać, ale zawsze się staram, żeby w to była włożona treść, żeby była w to włożona jakaś taka głębia, żeby ktoś przychodząc na koncert rzeczywiście mógł coś przeżyć więcej. I myślę, że też dlatego ja się zdecydowałam na taką trudną drogę, żeby jednak cały czas być tym niezależnym muzykiem.
0: Już wkrótce będzie można ciebie usłyszeć właśnie tutaj u nas w Łomży i to z bardzo z wyjątkowej okazji, ponieważ z okazji Dnia Matki odbędzie się koncert w Łomży, raz jeszcze przypomnę. Czy zdradzisz, jak wygląda macierzyństwo u ciebie prywatnie?
1: No muszę powiedzieć, że to było też ogromne moje marzenie. Oprócz tego, że marzyłam, żeby móc grać koncerty, to bardzo marzyłam, żeby móc zostać mamą. I muszę powiedzieć, że gdybym miała się cofnąć w czasie i wybrać macierzyństwo czy koncerty, no to zdecydowanie wygrałoby macierzyństwo. Na szczęście okazało się, że nie muszę wybierać, że przy wsparciu da się pogodzić te obie rzeczywistości. I też mam coś takiego niesamowite, że mam wrażenie, że te rzeczywistości zamiast się zwalczać nawzajem, to one się we mnie cały czas wspierają, dlatego że jak ja wchodzę na scenie, to ja jestem napełniona tym moim życiem rodzinnym, miłością moich dzieci. I myślę, że ludzie też to widzą, że na scenę nie wchodzi jakaś tam sfrustrowana skrzypaczka, tylko rzeczywiście kobieta spełniona, kobieta szczęśliwa. Ja wchodzę rzeczywiście, że tak powiem, nakarmiona tym, co mam w domu. A z drugiej strony czasami sobie tak myślę, że gdybym ja po koncercie miała wrócić do pustego domu, w którym nie ma moich dzieci, to ja nie wiem, czy ja bym miała siłę tworzyć, grać, jeździć, no bo to jednak kosztuje bardzo dużo energii i jak dla mnie no to są te rzeczywistości bardzo ze sobą sprzężone i one po prostu jedna drugiej cały czas pomaga. No na pewno bardzo dużo też staram się czasu spędzać z rodziną, ale też czasami mam takie momenty, w momencie, w którym takiego zmęczenia przede wszystkim psychicznego, to się staram po prostu wyjść i iść biegać. Kiedyś tego w ogóle nie rozumiałam, jak to się dzieje, że ludzie biegają, to teraz jednak widzę, że to jest coś, co niesamowicie pomaga mi odpocząć. Oczywiście biegam z muzyką w słuchawkach, jakoś mam tak się śmieję, że mi się nogi nie ruszają bez muzyki, ale mam wrażenie, że wtedy mi się coś wszystko w głowie układa, mam jakieś nowe pomysły i wracam rzeczywiście też po takim bieganiu z nową energią, z motywacją do działania. A jak mam więcej czasu, no to na pewno bardzo lubię wycieczki w góry. To jest też taka przestrzeń, która gdzieś mnie inspiruje i czasem myślę, że to słychać też w moich utworach te góry czasami, bo to jest też coś takiego, myślę, że coś mnie porusza, dotyka. A jeżeli rzeczywiście już nie mam takiego czasu, a chcę gdzieś w sobie odizolować się, no to rzeczywiście łapię za książkę i się staram gdzieś zaszyć. Bardzo rzadko się zdarza, rzeczywiście mam czas. Natomiast no to jest też takie coś, co mnie relaksuje.
0: Wróćmy do zbliżającego się wydarzenia, czyli koncertu, który odbędzie się już 24 maja w Łomży. Zdradzisz, jaki będzie repertuar i kto razem z tobą wystąpi w Łomży?
1: Tak, razem ze mną wystąpi gitarzysta Hubert Baumann, który oprócz tego, że świetnie gra na gitarze, to oprócz tego też i śpiewa i potrafi opowiadać anegdoty. Publiczność do tego absolutnie uwielbia. A jeśli chodzi o repertuar, to oprócz moich autorskich utworów będzie można usłyszeć bardzo dużo coverów i to takich bardzo różnorodnych, bo nie wiem, czy ktoś łączy na jednym koncercie piosenki Mieczysława Foga, Mrozu i Sanek, więc myślę, że publiczność nieźle się zdziwi. A jeśli chodzi o zagranicznych wykonawców, to będzie można usłyszeć na przykład Adele czy Eda Sheerana. No i też Lindsey Stirling, bo nie ukrywam, jest to moja taka ogromna inspiracja do właśnie łączenia grania na skrzypcach z ruchem scenicznym, więc myślę, że będzie bardzo energetycznie, ale też momentami wzruszająco i myślę, że każdy po prostu w tym repertuarze można znaleźć coś dla siebie.
0: Gdzie w takim razie można znaleźć więcej informacji o tobie? Można się dowiedzieć więcej ciekawostek na twój temat?
1: No myślę, że przede wszystkim mogę zaprosić tutaj na mój kanał YouTube Basia Kawa, bo tam są i teledyski. Bardzo oczywiście zapraszam do obejrzenia, zwłaszcza tego ostatniego, The Coffee Power, ponieważ tam mnóstwo energii włożyłam, żeby rzeczywiście ta kawa rzeczywiście była dobra. I tam też jest, oprócz moich autorskich utworów, to w tych też w tej zakładce short zawsze się starałam nagrywać. Przez jakiś czas bardzo długo nagrywałam takie fragmenty utworów, żeby one zabrzmiały na skrzypcach elektrycznych. Więc jak ktoś jest ciekawy, jak jakiś tam anglojęzyczny na to utwór popularny zabrzmi na skrzypcach elektrycznych, też bardzo polecam. Ale też cały czas staram się na bieżąco aktualizować informacje, jeśli chodzi o Facebooka, Instagrama, TikToka. Można znaleźć pod hasłem Basia Kawa Music i myślę, że tam jest taka też najprostsza forma kontaktu. Tam bardzo często właśnie są informacje o zbliżających się koncertach, o muzyce, o tym, co się cały czas dzieje.
0: Także na koniec naszej rozmowy myślę, że nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić na zbliżający się koncert.
1: Tak, ja serdecznie bardzo zapraszam w niedzielę 24 maja w Łomży w Miejskim Domu Kultury. Zagramy dla Was. Mam nadzieję, że się spotkamy. Zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Cię bardzo cieszę. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Oczywiście minęła 11.36. Już za 8 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie, a w audycji z cyklu Śladami Przeszłości Łomży przeniesiemy się na stary rynek naszego miasta i właśnie stamtąd Kasia Polewko poprowadzi dla Państwa rozmowy z zaproszonymi do naszego terenowego studia gościami.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Leszek pyta, w co grają tenisiści. Oczywiście w tenisa, odpowiada sam sobie, i to jest słuszne. Ale w innych kontekstach, pisze dalej pan Leszek, biernik brzmi inaczej. Bo na przykład gram w tenisa, w kogo w co, w tenisa, ale uprawiam kogo co, nie tenisa, tylko tenis. Lubię nie tenisa, tylko tenis. Wprowadzam do programu nie tenisa, lecz tenis. Czy to znaczy, że mamy dwa bierniki? Gram w hokeja, ale lubię hokej. No właśnie, czy to są dwa różne bierniki? Biernik to jest taka forma, która czasami równa się mianownikowi, a czasami dopełniaczowi. Mianownikowi męskich rzeczowników równa się wtedy, kiedy są to nieżywotne rzeczowniki, a dopełniaczowi, kiedy są one żywotne. A więc widzę psa, ale wysyłam list. Choć dzisiaj często wysyła się maila, tak jak gdyby mail żył. Są takie sfery, w których jednak, choć to są rzeczowniki nieżywotne, używamy takiego dziwnego biernika równego dopełniaczowi. Na przykład tańczę mazura. Nikt nie powie tańczę mazur. Choć tańczę kogo co, tańczę polkę, więc biernik, prawda? Ale tańczę mazura, tańczę walca. To są oczywiście takie bierniki, które zachowują się, jakby były żywotne. Może dlatego, że żywo tańczymy. Jemy. Mogę jeść melon, ale mogę jeść melona. Także mogę jeść kotleta, choć częściej jem kotlet. I znowu kogo co? I ten nieżywotny staje się jak gdyby żywotnym. A jak jest z tenisem, z hokejem? No właśnie, one zachowują się trochę różnie. Lubię ping-pong i lubię ping-ponga. Lubię golf i lubię golfa. Obie te formy chyba są możliwe. Powiem tylko, lubię bilard, tylko lubię tenis. Ale gram w tenisa, ale gram w bilard. Prawda? No, dziwnie się trochę te nasze gry zachowują, ale to wszystko są bierniki. Czasami takie bierniki, które bliższe są żywotnym, tak jak gdybyśmy gdzieniegdzie ożywiali ten tenis na przykład, czy ping-pong, a może ping-ponga ożywiamy, no właśnie. Hokej to samo. W wielu przypadkach mamy takie niby ożywianie nieożywionych, ale w innych formułach zostają takie, jak gdyby były, no, jakimi są naprawdę, czyli nieożywione. Lubię tenis, wprowadzam tenis, ale gram w tenisa, tak jak tańczę walca. Musimy się z tym pogodzić, to wszystko są bierniki i bardzo wiele jest takich podwójnych bierników. A mamy też podwójne dopełniacze, wieczoru i wieczora i tak dalej, i tak dalej.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Wielki przebój w wielu wersjach już był nagrany, a tu Josh Groban i to jego najnowsza płyta Cinematic. Już za 3,5 minuty na antenie Radia Nadzieja, modlitwa Królowo Niebios, a o 12.15 prosto ze Starego Rynku rozmowy w ramach audycji Śladami Przeszłości Łomży.

0: Chlubo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, którego śnosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego. Od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla niego, dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

0: tradycyjny Rolmlecz.
1: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 12:12 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek, 19 maja, już za kilka chwil. Na naszej antenie audycja Śladami Przeszłości Łomży. Dziś w trzech odsłonach prosto ze Starego Rynku. Bądźcie Państwo z nami.

0: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i dzisiaj wyjątkowo dzień dobry. Raz jeszcze mówimy nie ze studia Radia Nadzieja przy ulicy Sadowej 3, a z serca Łomży. Znajdujemy się na Starym Rynku. Jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, gdzie się znajdujemy i jak to wszystko wygląda, proszę wejść na naszego Facebooka, Facebooka Radia Nadzieja, bądź profil YouTube'owy. Tam także jesteśmy. Pierwszym gościem w terenowym studiu Radia Nadzieja jest wiceprezydent Łomży, pan Andrzej Stypułkowski. Dzień dobry.
2: Panie redaktor, witam mieszkańców naszego pięknego miasta, ze słonecznej Łomży, ze słonecznego Starego Rynku.
1: Tak, w naszej audycji, w cyklu audycji rozmawiamy o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości. W mieście odpowiada pan prezydent między innymi za edukację i właśnie o tej edukacji dzisiaj sobie porozmawiamy, jak ona zmieniała się na przestrzeni tych lat. Współczesna szkoła jest dziś zupełnie inna niż ta, do której uczęszczał pan prezydent?
2: Panie redaktor, myślę, że z całą pewnością jest trochę inna, natomiast lepsza, mam taką nadzieję. Natomiast powiem szczerze, że jeśli chodzi o szkolnictwo, o edukację, oczywiście z biegiem czasu nasze szkoły się zmieniały. Zmieniały się chociażby przepisy prawa oświatowego. Pierwszy przykład chociażby to jest matura, tak, egzamin maturalny. W tej chwili jeszcze do końca tygodnia trwają egzaminy maturalne, więc tutaj najprościej zobaczyć te różnice. Są one może najbardziej namacalne, ponieważ trochę różni się ten egzamin, który jeszcze ja miałem przyjemność zdawać, od tego egzaminu, który w tej chwili maturzyści zdają. Czy jest lepszy, czy nie, no, nie mi to może oceniać, natomiast cieszę się, że nasze szkoły na pewno są dobrze wyposażone, dobrze kształcą, a myślę, że wyniki tegorocznej matury też pokażą, że idziemy w dobrym kierunku.
1: Można powiedzieć, że ten poziom edukacji w Łomży na przestrzeni lat jest coraz lepszy?
2: Mam taką nadzieję, pani redaktor. Natomiast powiem szczerze, jeśli chodzi o poziom nauczania, jestem o to spokojny. Oczywiście z biegiem czasu zmienia się materiał, natomiast nasze szkoły kształcą. W tej chwili trwa nabór do szkół średnich. Wczoraj miałem przyjemność w jednej z naszych szkół być na dniach otwartych i naprawdę widzę, że nasze szkoły cieszą się dużą popularnością i to też pokazuje, że te działania, które my podejmujemy, które podejmują nasi dyrektorzy, myślę, że są to odpowiednie działania, idą w odpowiednim kierunku.
1: A jakie zmiany na przestrzeni tych 15, 20, 25 lat uważa pan prezydent za kluczowe, za najważniejsze, które zmieniły obraz polskiej szkoły i szkoły także w Łomży?
2: Panie redaktor, powiem szczerze, jeśli chodzi o zmiany, że aktualnie nasze szkoły się zmieniają i to jakby najprościej jest widoczne. Najprościej jest widoczne, natomiast oczywiście duży nakład zmian wynika tak naprawdę ze zmiany ustawodawstwa i tutaj jakby za dużo my jako organ prowadzący nie mamy na to wpływu, natomiast staramy się, żeby te zmiany niezbyt były odczuwalne przez naszych uczniów, naszych mieszkańców.
1: A dziś szkoła lepiej przygotowuje takiego młodego człowieka do dorosłości niż kiedyś?
2: Czy lepiej? Trudno mi to ocenić.
1: No to na swoim przykładzie pan prezydent może powiedzieć.
2: No zawsze ciężko ocenia się siebie, natomiast powiem szczerze, na pewno też koło z biegiem czasu, no czasy się zmieniają też, więc też dostosowywać, więc myślę, że każdy okres ma swoje prawa, zrządzi się swoimi prawami, także dzisiejsza młodzież też z innymi rzeczami też musi się borykać, z innymi rzeczami musi sobie radzić, więc myślę, że na te czasy na pewno jest dobrze przygotowana, tak samo jak nasze pokolenie było przygotowane już tam lat temu. Tak?
1: Technologia to jest coś, co rozwija się dosłownie na naszych oczach z roku na rok. Te technologie przybliżają młodego człowieka do tej edukacji, czy jednak oddalają?
3: Myślę, że przybliżają. Duży nakład kładziemy na to, żeby dostosowywać nasze szkoły do obecnie panujących trendów. Widzimy, że świat wokół nas się zmienia, jest dużo więcej technologii, więc też nie uciekamy, nie możemy w sumie uciec od tego, żeby ta technologia również w miarę rozsądku pojawiała się w naszych szkołach. Oczywiście nie mówię tu o wszechobecnej obecności smartfonów, natomiast no technologie, czy to są tablice wirtualne, tak, są obecne i z tego się cieszymy, ponieważ są to narzędzia, które w większy sposób możemy jeszcze tą wiedzę, kolokwialnie mówiąc, sprzedać temu młodemu pokoleniu.
1: A to wcale nie jest łatwe.
3: To nie jest proste i łatwe, natomiast myślę, że dzisiejsza szkoła na pewno tą wiedzę potrafi przekazać w sposób bardziej dostępny dla samych uczniów, natomiast myślę, że jeśli chodzi o szkołę, to nic się nie zmieniło w tym zakresie, że tak naprawdę wszystko przyswajanie wiedzy zależy od samych uczniów, więc tutaj jakby jest szkoła szkołą, natomiast to po stronie rodziców, dzieci leży to, żeby jednak tą wiedzę też chłonąć.
1: Jak chciałby pan prezydent, żeby szkoła w Łomży, szkoła w Polsce wyglądała za 20 lat?
3: Trudne pytanie, pani redaktor, natomiast...
1: A miał być łatwy zestaw pytań.
3: Tak jest, poprosiłem o łatwy zestaw, ale no jak miałaby wyglądać? Znaczy chciałbym, żeby na pewno nasze szkoły nie były poligonem, takim jak są teraz, poligonem, jeśli chodzi o zmiany, gdzie co roku naprawdę i to w ostatniej chwili czekają nas duże zmiany w zakresie czy to podstawy programowej, czy ogólnie sposobu funkcjonowania szkół, więc tego sobie bym życzył, żeby była tutaj stabilność w tym zakresie. Oczywiście też życzyłbym tego, żeby zwiększyło się finansowanie ze strony państwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół i tego, żeby tak naprawdę nasze szkoły były przyjazne, żebyśmy nie słyszeli o żadnych negatywnych działaniach, które mają miejsce w szkołach, wśród rówieśników, bo to jakby też jest trochę zasmucające, że czasami te nasze szkoły stają się miejscami, gdzie niekoniecznie panuje taka atmosfera, jaka powinna panować między rówieśnikami.
1: A co jest dzisiaj największym wyzwaniem właśnie, jeśli chodzi o kierowanie edukacją?
3: Jeśli chodzi o kierowanie edukacją, znaczy powiem szczerze właśnie to, o czym wspomniałem, że bardzo duża jest potrzeba, jeśli chodzi o podejmowanie działań w zakresie pomocy psychologicznej dla naszych dzieci i młodzieży. Ale to też wynika jakby z ogółu naszego społeczeństwa. Te nasze szkoły jednak są trochę odzwierciedleniem tego, co się dzieje.
1: Ale raz mamy słońce, tak, raz mamy wiatr.
3: Tak jest.
1: Słyszymy, że tak.
3: Jest żywiołowa atmosfera.
1: No także... jesteśmy na żywo, więc tak wszystko jest. Się może zdarzyć.
3: Tak jest, pani redaktor. A kończąc myśl, no chciałbym też, żeby jednak nasza szkoła była miejscem, gdzie mniej się mówi o potrzebach, gdzie tych potrzeb uczniów jest coraz mniej, tak? W zakresie pomocy
1: psychologicznej. Mówi się więcej o potrzebach nauczycieli, szkoły, edukacji, a mniej o potrzebach ucznia.
3: Tak, aczkolwiek one są istotne i to też,
1: oczywiście to jest
3: też zależy mi na tym, żeby ta pomoc, którą państwo też proponuje, no za pomocą oczywiście naszego miasta, żeby była jeszcze bardziej dostosowana. Ponieważ często mam takie odczucie, że niekoniecznie te programy rządowe, które są przygotowywane, mają do końca pozytywny efekt końcowy, tak? Więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby te działania były skrojone na miarę potrzeb.
1: Panie prezydencie, w jaki sposób chcecie pomagać w tym zdrowiu, wspierać to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Bo to jest odnoszę takie wrażenie, że dzisiaj chyba kluczowe i chyba to powinno być na pierwszym miejscu.
3: Zgadza się, pani redaktor, tu chociażby z ostatnich dni, tak przykład, gdzie mamy przyjemność włączyć się w akcji pani Katarzyny Wróblewskiej, Odważnik, jest to akcja skierowana przeciwko hejtowi i też wkrótce w naszych szkołach pojawią się pierwsze plakaty, które będą mówiły o tej akcji. Oczywiście też, pani redaktor, przygotowujemy szereg szkoleń dla naszej kadry pedagogicznej, tak żeby ta nasi nauczyciele byli przygotowani na to, żeby z różnymi przypadkami sobie radzić, ponieważ są oni często pierwszymi osobami, które mają do czynienia z uczniami, też mogą pewne sytuacje wychwycić jeszcze w początkowej fazie, gdzie jeszcze jakby no, tych problemów nie ma takich dużych.
1: Więc podejmujecie te kroki, podejmujecie te działania, żeby wspierać tego młodego człowieka i pamiętajmy o tym, że słowa ważą i dotykają i tych młodszych, i tych starszych. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski był naszym gościem.
3: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, mieszkańców naszego pięknego miasta.
1: I proszę zostać z nami, bo wracamy ze Starego Rynku. Już niebawem kolejni goście w kolejce. Do usłyszenia.
0: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

12.37 na radiowym zegarze, a my dziś nadajemy prosto ze Starego Rynku. Ostatnia audycja z cyklu Śladami Przeszłości Łomży przed nami. Jeszcze rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi. Bądźcie Państwo z nami.

0: Zostań. Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: I tak jak Państwo widzieli i słyszeli, dzisiaj nadajemy z terenowego studia Radia Nadzieja. Naszym kolejnym gościem jest prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Śladami przeszłości Łomży to audycja, w której miesza się przeszłość z teraźniejszością. Jaki jest pana prezydenta obraz Łomży sprzed 20-25 lat, czyli ten obraz z młodości?
2: Widać, że Łomża się zmienia. To szereg działań, które oczywiście realizujemy w naszym mieście. Wystarczy cofnąć się jeszcze te kilkanaście lat do tyłu i pamiętamy przecież chociażby ten stary rynek, który dzisiaj jesteśmy, który przeszedł renowację. Dzisiaj mamy Via Baltica, mamy obwodnicę miasta, mamy pięknie wyremontowaną filharmonię kameralną. Mamy Teatr Alki Aktora, mamy nowoczesny dworzec, centrum przesiadkowe, gdzie jeszcze pamiętam te kilkanaście lat temu, dojeżdżając nawet na studia, no tak komfortowych warunków nie miałem, a dojeżdżałem autobusami, więc dobrze znam ten teren. No mamy kolej przecież, tak, bo już za niespełna miesiąc będziemy mieli możliwość korzystania z kolei, która wraca po 33 lata. Widać inwestycje na naszych osiedlach, na drogach lokalnych. Widać projekty międzynarodowe, w których Łomża uczestniczy. No tych zmian jest bardzo dużo. My się zmieniamy, zmienia się miasto.
1: A kiedy był najlepszy czas rozwoju dla Łomży?
2: Ciężko powiedzieć, kiedy był czas rozwoju, bo Łomża każdego dnia się rozwija. To już dzisiaj ta Łomża to nie jest ta Łomża sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech. Cały czas idziemy do przodu i ciężko określić na przestrzeni historii, kiedy był ten najlepszy czas, ale dzisiaj widać też, jak cała Polska się zmienia, jak dobrze wykorzystujemy czas w Unii Europejskiej, jak potrafimy też pozyskiwać środki i całe szczęście Łomża jest w gronie też tych liderów, które potrafią ten dobry moment dla naszego kraju wykorzystać.
1: Przypomnijmy, że jest pan prezydent powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Jak Łomża wypada na tle podobnych tego typu miast w Polsce, takiej średniej wielkości, około 50-60 tysięcy.
2: To w zależności oczywiście pod jakim kątem badamy nasz rozwój, bo są oczywiście różnego rodzaju rankingi. Tutaj akurat takim wiodącym rankingiem jest ranking wspólnoty. Są różnego rodzaju inne rankingi przez różnego rodzaju uczelnie wyższe. Zdarzało się oczywiście Łomży być i na samym pudle, bo zdarzało się też być w pierwszej dziesiątce w różnego rodzaju rankingach, ale dla mnie najważniejsze nie są rankingi. Najważniejsze jest to, jak mieszkańcy naszego miasta postrzegają swoje miasto.
1: Jak mieszkańcy postrzegają właśnie?
2: Myślę, że wy jako redaktorzy wiecie najlepiej, bo często też rozmawiacie z mieszkańcami naszego miasta. Ja też rozmawiam i podejmuję taką dyskusję, polemikę i cieszę się z tego, że ten odbiór jest pozytywny. Oczywiście zawsze, jak w każdej dyskusji, zdarzają się też głosy krytyczne, głosy, które mówią, że można zrobić coś inaczej, można zrobić coś lepiej, ale o to też chodzi w tej dyskusji, bo z każdej dyskusji, z każdego też sformułowania i z każdej uwagi możemy też czerpać coś, co później wykorzystamy na korzyść, na plus dla naszego miasta.
1: Te uwagi bierze pan prezydent sobie do serca?
2: Oczywiście, no każde uwagi pod warunkiem, że jest to uwaga konstruktywna, tak? Nie na zasadzie tylko krytyki dla krytyki, bo i takie też się czasami mogą zdarzyć, w szczególności tej przestrzeni politycznej, tak? W której też jako prezydent miasta uczestniczę i często też na sesjach Rady Miasta czy różnego rodzaju innych spotkaniach mogą paść jakieś głosy krytyczne, ale często widzę w tych głosach krytycznych bardziej głosy polityczne niż głosy merytoryczne, więc też mam to z tyłu głowy, że takie zachowania w tej debacie publicznej występują.
1: Panie prezydencie, już niebawem, bo w czerwcu kolejna rocznica nadania praw miejskich Łomży. Gdyby miał pan prezydent taką moc, co chciałby, żeby się w Łomży zmieniło, żeby coś powstało, żeby można po prostu za przyczyną czarodziejskiej różdżki coś zrobić, coś zmienić?
2: Akurat takiej mocy nie mam, żeby coś zmieniać.
1: Ale może o marzeniach trzeba mówić głośno.
2: O marzeniach trzeba mówić głośno i są to marzenia oczywiście wszystkich naszych mieszkańców i dzisiaj możemy oczywiście mówić o tym, że może chcielibyśmy dodatkowe jeszcze inwestycje, może chcielibyśmy jeszcze piękniejsze drogi, może jeszcze inny ośrodek kultury, może chcielibyśmy też jeszcze szybszą kolej, ale myślę, że nie miarą też i inwestycji, nie miarą tego, co zrobimy, ile pozyskamy tych środków, jest chyba to, co każdy człowiek powinien być dumny, powinien być zadowolony, czyli ze swojego życia i żebyśmy też potrafili cieszyć się życiem, żebyśmy potrafili dbać o drugiego człowieka, o rodzinę i myślę, że wtedy będziemy szczęśliwi, bo historie pokazują, że można mieć nawet największe bogactwa, a jeżeli tego w środku nie mamy, tej miłości, tego uczucia do drugiego człowieka i nie jesteśmy dla siebie życzliwi, to tak naprawdę nawet jak byśmy tutaj ozłocili całe miasto, to czy będziemy tacy szczęśliwi wtedy?
1: Niech każdy sobie odpowie na to pytanie. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem. W terenowym studiu Radia Nadzieja znajdujemy się, drodzy Państwo, na Starym Rynku. Panie prezydencie, bardzo dziękuję.
2: Również dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
1: A ja tylko powiem, że proszę zostać z nami już za kilka chwil. Wracamy z kolejną rozmową, z kolejną odsłoną. Tym razem będziemy mówić o kulturze. Do usłyszenia.
0: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Była mowa o rozwoju, była mowa o edukacji. Na koniec w audycji Śladami Przeszłości Łomży będziemy rozmawiać o kulturze. Krzysztof Zemu, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A także pan Rafał Krasucki, kierownik Hali Kultury.
3: Dzień dobry.
1: Panowie, człowiek bez kultury ubożeje?
3: Zdecydowanie. Nie ma nic gorszego niż niekulturalny człowiek. Wydaje mi się, że kultura istnieje w kulturze naszego społeczeństwa. To jest bardzo istotny element. Nie tylko rozwoju, takiego ludzkiego rozwoju, ale też takiej bytności naszej, na przykład tutaj w naszym mieście.
1: Panie dyrektorze, jak bardzo zmieniły się wymagania i potrzeby mieszkańców na przestrzeni lat? Jak to było kiedyś? Co wystarczało kiedyś? A co dzisiaj już zupełnie nie wystarcza, żeby do tej kultury zachęcić?
2: Perspektywę mam zaledwie 20-letnią.
1: Zaledwie.
2: Natomiast myślę, że obecna oferta jest bardzo różnorodna. Bardzo różnorodna i jeśli chodzi o korzystających z oferty, jest więcej ludzi dojrzałych, a mniej młodzieży w tej kulturze takiej czynnej. Młodzież zostaje gdzieś, moim zdaniem, ciężko ją wyciągnąć. Ona jest w tej kulturze, trzeba do niej znaleźć wytrych, ale ona ma swoje, że tak powiem, kolokwialnie zabawki. Ona gra w swoich garażach, staciuć młodzież na sprzęt, nie musi do MDK-u chodzić, grać na gitarach, wymienia się muzyką, współtworzy muzykę na przykład w necie. Także to się zmieniło pod tym względem i ta kultura takiego uczestnictwa moim zdaniem jest bardziej nakierowana na dojrzałych odbiorców.
1: A macie takie poczucie, że dzisiaj ta kultura musi być na wyższym poziomie, żeby zachęcić?
3: Czy z perspektywy działalności Hali Kultury mogę powiedzieć, że te działania, które są realizowane, trafiają do każdej warstwy społecznego miasta. Także staramy się działać i realizujemy bardzo różne projekty, które znajdują zainteresowanie dla różnego rodzaju naszych mieszkańców. Są to osoby starsze w średnim wieku, ale również poniekąd trafiają do nas też ludzie młodzi i młodzież poprzez realizację ciekawych warsztatów, które prowadzimy tutaj w Hali Kultury.
1: Pan dyrektor chce coś dodać.
2: Kultura wysoka wymaga jednak więcej zaangażowania od tych, którzy ją tworzą, którzy ją promują, którzy ją rozpowszechniają. Jednak ta kultura niska promuje się sama. Wiadomo, zawsze te zabawy na płaszczatkach cieszyły się popularnością.
1: Zatem jakie wydarzenia dzisiaj w Łomży przyciągają najwięcej mieszkańców?
3: Patrząc z perspektywy działalności, jeszcze raz powtórzę, Hali Kultury, na pewno są to spektakle teatralne, koncerty muzyczne, tak? Tutaj właśnie dotykamy takiej dużego odbioru z racji tego, że większość działań prowadzonych w Hali Kultury jest bezpłatnych i to przyciąga dość liczną rzeszę odbiorców. Natomiast nie, powtórzę, że jeszcze mamy bardzo fajne odzewy na warsztaty, które są prowadzone właśnie w Hali Kultury i cieszymy się dość dużą popularnością.
1: Panowie, spoglądam na zegarek, mamy naprawdę niewiele czasu, ale wspomnijmy o tym, że zbliża się duże wydarzenie, czyli Dni Łomży.
2: Tak, w dniach 12-13 czerwca na Muszli Koncertowej przy ulicy Zjazd odbędą się dwudniowe Dni Łomży muzyczne, bo tych wydarzeń będzie więcej i będą one rozłożone na większą ilość dni. Pierwszego dnia 12 zapraszamy na scenę hip-hop,
1: Czyli młodzież, młodzi, będzie tak, coś dla nich?
2: Tak, i na scenie młodzi, głównie...
1: I pod sceną też młodzi.
2: I pod scenę też młodzi, chociaż zapraszam dojrzałych również odbiorców, żeby posłuchać, czego słuchają nasze dzieci.
1: Drugi dzień, coś dla starszych?
2: Coś dla starszych, coś dla rodzin, dans i muzyka disco polo.
1: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jeśli ktoś nie lubi takich klimatów jak Dni Łomży, to może odwiedzić Halę Kultury. Tutaj na przykład wystawa fotografii, z tego co ostatnio widziałam i słyszałam.
3: Tak, wystawa fotografii, ale nie tylko. W miesiąc czerwiec to dla nas dość trudne realizacje. Zapraszamy już na początku na wirującą strefę i na spektakle teatru w Walizce, tak? Międzynarodowego Festiwalu Teatru w Walizce, które będą realizowane właśnie w Hali Kultury.
1: I o tych wydarzeniach na pewno jeszcze na antenie Radia Nadzieja będziemy mówić. Panowie, bardzo wam dziękuję. Oddajemy głos do studia przy Sadowej 3. Krzysztof Zemło, dyrektor MDK DŚT, a także Rafał Krasucki, kierownik Hali Kultury, byli naszymi ostatnimi już gośćmi w audycji Śladami Przyszłości Łomży. Dziękuję wam.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami Przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami Przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: A po więcej zdjęć i filmów związanych z audycją Śladami Przeszłości Łomży zapraszamy na naszego radiowego Facebooka. Minęła godzina 13, czas więc na wiadomości przedstawi je Bartek Święciński.
5: Polacy oszukują się co do polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, mówi amerykanista. Herb Łomży zniknął z materiałów promujących spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Donald Trump realizuje cel, jakim jest zmniejszenie obecności wojsk amerykańskich w Europie, co również robili albo chcieli robić jego poprzednicy. Tak sądzi amerykanista Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Stany Zjednoczone wycofują swoich żołnierzy z Niemiec i anulowały rotację kontyngentu do Polski. Rok temu Pentagon zdecydował również o wycofaniu brygady z Rumunii. Krzysztof Wasilewski mówił, że Polacy oszukują się co do polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, które będą realizować własne cele.
6: I my możemy tutaj mieć nadzieję, że te 4000 żołnierzy jednak wróci bądź nie. Natomiast w takiej długofalowej perspektywie musimy się pogodzić z tym, że ktokolwiek by nie zasiadał w Białym Domu, to ten cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie i kurs na taką większą autonomię Europy też w sferze bezpieczeństwa, no on będzie realizowany.
5: Politolog dodał, że dla Warszawy to lekcja, z której wynika, że w polityce międzynarodowej nie ma przyjaźni, a są tylko interesy. Obecnie w Polsce stacjonuje rotacyjnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
5: Herb Łomży zniknął z materiałów promujących spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Lider Nowej Nadziei w przyszłym tygodniu odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersję za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał jego usunięcia z partyjnych materiałów i tak też się stało. Herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie przypinać dowolnie, mówił łomżyński radny Piotr Chmielewski.
7: Chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem i całe szczęście, że jest. Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety, czy w słynnym merchandisingu, to okej, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę. Więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mentzenem i jednakże oczekuję większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu. Może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można?
5: Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem odbędzie się w środę 27 marca o godzinie 17:30. będą mogły wystawiać L4 oraz stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w konsultacjach społecznych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniała, że pielęgniarki będą mogły orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni.
8: Pielęgniarki przygotowane są do tego, żeby przeprowadzić w przypadku prostych chorób infekcyjnych test pokazujący, czy pacjent ma wirus grypy, czy go nie ma. Konsekwencją tego będzie wypisanie recepty, bo też zmieniamy tutaj rozporządzenie w tym zakresie. Kolejna zmiana to jest stwierdzanie zgonów w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej, dlatego że zazwyczaj pielęgniarka jest obecna przy zgonie podopiecznego, natomiast na lekarza trzeba czekać kilka godzin.
5: Wiceminister Katarzyna Kęcka dodała, że obecnie z powodu zmian demograficznych coraz więcej położnych ma problem ze znalezieniem pracy w zawodzie. Dlatego resort proponuje, aby położne mogły uzupełnić swoje wykształcenie i pracować również jako pielęgniarki.
8: Zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować ani zmieniać w tym zakresie. Natomiast tutaj oferujemy paniom położnym elastyczność na rynku pracy. Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek.
5: Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej weszła w życie w marcu przyszłego roku.
0: Najnowsze informacje z regionu.
5: Kolejne projekty z województwa podlaskiego otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich na rozwój odnawialnych źródeł energii. Dziś władze województwa podpisały umowę na wsparcie 4 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 5,5 miliona złotych. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreślił, że inwestycje w OZE są w tej chwili kluczowe.
9: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
5: Jednym z beneficjentów jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Mońkach, którego prezes Jakub Jackowski wyjaśnił, na czym będzie polegała inwestycja.
10: Po pierwsze, transformacja energetyczna, czyli dywersyfikacja źródeł energii. My jako przedsiębiorstwo energetyki cieplnej już produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu, natomiast fotowoltaika, to akurat to będzie przeznaczone na fotowoltaikę 0,5 MW, pozwoli nam zdywersyfikować produkcję ciepła, ale i również zbilansować potrzeby elektryczne. Jest to też duża korzyść dla naszych odbiorców, ponieważ ta inwestycja nie wpłynie na zwiększenie cen ciepła i prądu dla mieszkańców Moniek.
5: Niemal 3 miliony złotych otrzyma Szpital Wojewódzki w Łomży na montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Jeśli chodzi o zachmurzenie, to jest ono umiarkowane, ale w drugiej części dnia może wzrastać do dużego. Uważajmy na wiatr, bo ten jest chwilami porywisty. Na termometrach gdzieś maksymalnie 20 stopni, a na drugą część dnia i na wieczór prognozowane są dla naszego regionu burze. W nocy 10 stopni, jutro jeszcze cieplej niż dziś, bo do 22 stopni.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
0: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 230, Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787 889 343.

0: Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 13.40.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Po reklamie.

0: Bo czytanie rozwija mózg. To hasło kampanii Tata też czyta. Po raz czwarty organizuje ją Fundacja Powszechnego Czytania. Ma zachęcić tatusiów, braci do czytania dzieciom książek. Jak mówi prezes Fundacji Maria Descour, czytanie od małego jest szalenie ważne, bo do trzeciego roku życia rozwija się 85% mózgu dziecka.
1: Książka jest tylko narzędziem. To nie jest opowieść o jakimś przymusie wielkiej literatury od małego. To jest opowieść o bogactwie słownictwa, o przyjemności wspólnego siedzenia nad książką. To jest zachęta do tego, żeby pójść do biblioteki albo pójść do księgarni razem z tym.

0: dziskiem, pogmerać w książkach, znaleźć coś, co nas cieszy.
1: Ambasador kampanii, aktor i artysta kabaretowy Szymon Jachimek ma dwoje dzieci w wieku nastoletnim. Czytał im odkąd pamięta i docenia te wspólne chwile.
2: To jest świetna inicjatywa, myślę, cenna i potrzebna, jak najwięcej takich, bo mam wrażenie, ile byśmy nie mówili o potrzebie czytania, to i tak zawsze jest potrzeba, żeby mówić więcej. Wierzę, że czytając dzieciakom i pokazując im taką formę spędzania czasu, która nie jest kolorowa, świecąca, pokazujemy, że to w zupełnie inny sposób, ale może być nawet ciekawsze, wyciszające, to może ich wciągnąć.
1: Po książki sięga prawie 50% kobiet i nieco ponad 30% mężczyzn, podaje Fundacja Powszechnego Czytania. Kampania Tata też czyta ma przekonać ojców, dziadków, starszych braci, że warto czytać dzieciom, bo to jeden z najlepszych sposobów na rozwój ich mózgu. Hey!

0: Najnowocześniejszy sprzęt z zakresu gastroenterologii trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dzięki nowej aparaturze, którą zakupiono ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu województwa podlaskiego. W placówce będzie można wykonywać bardziej zaawansowane badania i poprawić możliwość diagnostyki oraz leczenia. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek cieszy się z rozwoju leczenia chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu.
1: Dzisiaj jesteśmy w pionie przewodu pokarmowego, chorób wewnętrznych, gdzie stworzony został specjalnie właśnie dzięki temu sprzętowi oddział gastroenterologii, chorób wewnętrznych i żywienia klinicznego. To bardzo dobre wzmocnienie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Za tym też idą, trzeba pamiętać, specjaliści, których pozyskujemy z naszego regionu i nie tylko.
0: Dr Mariusz Rosołowski, ordynator pionu chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu, wyjaśniał, jak teraz działa oddział.
2: Szczególny nacisk kładziemy w tej chwili na leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, którzy trafiają do nas z różnych miejsc w Polsce. Mamy programy lekowe, które pozwalają na bardzo skuteczne leczenie tych chorób. Jak również posiadamy wspaniały sprzęt, który w pracowni endoskopii gastroenterologicznej jest wykorzystywany do badań zarówno diagnostycznych, jak i zabiegów w zakresie przewodu pokarmowego.
0: Dyrektor łomżyńskiego szpitala Dariusz Domasiewicz zapewnił, że szpital cały czas dokonuje inwestycji zarówno w sprzęt, jak też ludzi.
3: Bardzo dużo mówimy o sprzęcie. Tak naprawdę 2026 rok to też właśnie pokazywanie naszych specjalistów. Dlatego, że oprócz ogromnych pieniędzy, które szpital pozyskał, pozyskaliśmy też wybitnych fachowców. I tutaj pan doktor Rosołowski jest tego jakby najlepszym dowodem, jak nasz oddział wewnętrzny się zmienił, a przede wszystkim ten zakres, który wykonujemy na tym oddziale, ta gastroenterologia, to jest naprawdę już taka, mówiąc kolokwialnie, najwyższa półka i o to właśnie nam chodzi.
0: Dietetyk Anna Święcka przypomniała, że w ramach pionu chorób wewnętrznych powstała też poradnia leczenia żywieniowego.
4: Poradnia została utworzona, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom wymagającym zarówno żywienia dojelitowego, jak i pozajelitowego. Poradnia obejmuje opieką pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, z chorobami onkologicznymi, pacjentów niedożywionych, pacjentów, którzy mają zaburzenia dotyczące niedożywienia oraz osób wymagających leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
0: Do szpitala trafiły m.in. tory endoskopowe, wideogastroskopy, system archiwizacji badań, myjnia oraz szafa do endoskopów giętkich. Około 5 milionów złotych na zakup sprzętu wydano ze środków w ramach KPO, natomiast około 800 tysięcy złotych to koszt, który pokryto z budżetu województwa.

0: Fundacja Można Lepiej rusza z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie bardzo długich tabliczek pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, aby zawiłe i wielokrotnie złożone opisy zastąpić prostymi piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
1: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma opiętość sporego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
0: W praktyce zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiłyby się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów. Wprowadzono by też kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, a czerwony zakaz. Aby stworzyć taki mechanizm, wcale nie potrzeba grubych katalogów z nowymi znakami, podkreślają pomysłodawcy.
1: Tych piktogramów, które byłyby potrzebne do przekazywania informacji, nie potrzeba wcale dużo i można by sięgnąć po znaki, które są powszechnie wykorzystywane w różnych oznaczeniach. Więc dałoby się łatwo stworzyć taki prosty i klarowny system.
0: Zdaniem fundacji wprowadzenie obrazkowych piktogramów ułatwiłoby też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje tekstowe są obecnie całkowicie niezrozumiałe. Już za 22 minuty, godzina 14, Państwo spędzają wtorkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. Przypominamy, że obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, lokalnie także grad.

0: Sytuacja na rynku pracy w powiecie koleńskim jest trudna, ale nie beznadziejna, tak mówiła na naszej antenie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka. Obecnie stopa bezrobocia w tym regionie jest na poziomie 13,5%, przy czym krajowa to 6%, w województwie podlaskim 7,7%. W kolneńskim urzędzie zarejestrowanych jest 1716 bezrobotnych. Dyrektor Dorota Konopka podkreśla, że ofert pracy nie brakuje, ale są one zupełnie inne od tych, które były jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Dzisiaj pracodawcy oczekują odpowiednich i konkretnych kwalifikacji.
1: Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak, czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych, no to są konkretne uprawnienia, tak? Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo, że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
0: Dyrektor Dorota Konopka dodaje optymistycznie, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo, ale maleje.
1: Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów. Nie jest to też sytuacja beznadziejna.
0: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie mówiła również o tym, że na rynku pracy od lat jest zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych, lekarzy, pielęgniarek czy też nauczycieli. Cała rozmowa jest do odsłuchania na naszej stronie radionadzieja.pl.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do naszego miasta. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 14.00.

0: 14. Czas na wiadomości przedstawi Bartek Święcieński.
1: Premier Tusk mówił o ekstradycji Ziobry. Zbliża się 35. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Łomży. Gmina Kolno planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. Premier Tusk zapowiedział, że Polska nie rezygnuje z planu wciągnięcia do kraju Zbigniewa Ziobry. Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu Donald Tusk odniósł się m.in. do, jak powiedział, bulwersującej sprawy Zbigniewa Ziobry w USA.
2: Chciałaby zarówno minister spraw zagranicznych, jak i minister sprawiedliwości przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także o amerykańskiej opinii publicznej i tych politykach i liderach opinii publicznej, którzy mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu, dlaczego tak ważne jest dla nas, abyśmy mogli liczyć również wtedy, kiedy ścigamy przestępców lub osoby, na których ciążą tak poważne zarzuty, jak na ministrze Ziobry, żeby zdać sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania.
1: Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych z pomocą administracji Donalda Trumpa. Pełni obecnie funkcję korespondenta telewizji Republika w USA. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie premier Viktor Orban udzielił mu azylu politycznego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II. Dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które już w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. To symboliczne miejsce, mówi kustosz parafii ksiądz Jacek Czaplicki.
4: Wracamy często do tego miejsca, ponieważ takim symbolem, który na stałe jest znakiem pielgrzymki papieskiej, jest ołtarz papieski, ale też nie tylko ołtarz papieski. Wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także na terenie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękuję za szczególny moment w historii Łomży. Myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży.
1: Centralnym punktem obchodów będzie festyn rodzinny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także wyjątkowego spektaklu. Nie przegrać się prawdziwej miłości, przygotowanego przez grupę teatralną Dolina Miłosierdzia. Papież odwiedził Łomżę 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta Ojca Świętego w mieście.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Cieszę się z rozwoju leczenia chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dziś oficjalnie zaprezentowano nowy sprzęt z zakresu gastroenterologii, który trafił do szpitala wojewódzkiego w Łomży. Został on zakupiony ze środków z KPO oraz budżetu województwa podlaskiego. Dzięki najnowocześniejszym urządzeniom będzie można wykonywać zaawansowane badania oraz poprawić możliwość diagnostyki i leczenia w szpitalu, mówi Jacek Piorunek.
5: Dzisiaj jesteśmy w pionie przewodu pokarmowego, chorób wewnętrznych, gdzie stworzony został specjalnie właśnie dzięki temu sprzętowi oddział gastroenterologii, chorób wewnętrznych i żywienia klinicznego. To bardzo dobre wzmocnienie szpitala wojewódzkiego w Łomży. Za tym też idą, trzeba pamiętać, specjaliści, których pozyskujemy z naszego regionu i nie tylko.
1: Dietetyka Anna Święcka przypomniała, że w ramach pionu chorób wewnętrznych powstała też poradnia leczenia żywieniowego.
6: Poradnia została utworzona, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom wymagającym zarówno żywienia dojelitowego, jak i pozajelitowego. Poradnia obejmuje opieką pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, z chorobami onkologicznymi, pacjentów niedożywionych, pacjentów, którzy mają zaburzenia dotyczące niedożywienia oraz osób wymagających leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
1: Do szpitala trafiły m.in. tory endoskopowe, system archiwizacji badań, myjnia oraz szafa do endoskopów giętkich. Gmina Kolno planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. To najważniejszy cel, na jaki samorząd chce wydać pieniądze z tegorocznej edycji rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O tegorocznych planach w ramach programu mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
7: Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1, magazyn. Również. I na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową na realizację tych zadań. No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne.
1: Łączna pula środków, które gmina ma do dyspozycji, wyniesie ponad 500 000 zł.
7: A resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
1: W ubiegłorocznej edycji programu gmina zdołała wydać wszystkie należne jej środki, czyli ponad 600 000 zł. Zakupiono wtedy m.in. beczkowóz do wody pitnej.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie mogą występować burze i przelotne opady deszczu, ale do momentu burz pogoda piękna, zachmurzenie umiarkowane i 20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 10, jutro temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Ochłodzenia na razie nie widać, wręcz przeciwnie. Widać ocieplenie i widać nawet upały w przyszłym tygodniu powyżej 26 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
8: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

0: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
1: Jak bronić się przed presją rówieśniczą? O tym porozmawiamy w kolejnej audycji W pułapce nałogów. Moim gościem jest pani Magdalena Pietraszewska, pedagog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czym jest presja rówieśnicza i dlaczego młodzi ludzie tak często jej ulegają?
2: Presja rówieśnicza jest taką sytuacją, w której jakaś grupa bądź osoba, mniej lub bardziej świadomy, próbuje nas namówić do, nakłonić do jakiejś, nie wiem, zmiany naszych decyzji, zachowań, bądź też sposobu myślenia. Czasami jest tak, że ta presja rówieśnicza przybiera taki bezpośredni wymiar, czyli mamy do czynienia z różnymi takimi komunikatami werbalnymi typu, no weź, czemu tego nie zrobisz? Zobacz, wszyscy to robią, nie bądź głupi, tak? Ale czasami jest ona bardziej taka subtelna, w taki sposób, że my widzimy, że cała reszta, tak, cała nasza społeczność, cała grupa postępuje w dany sposób, więc my chcemy się dopasować. I wtedy ona właśnie ma taki wymiar mniej bezpośredni. Dlaczego młodzi ludzie tak często jej ulegają? Myślę, że ma to związek z tym, że są oni dopiero w okresie dojrzewania, tak? Ten okres dojrzewania charakteryzuje się tym, że tak naprawdę dopiero kształtują się różne systemy, systemy wartości, w to, w jaki sposób oni radzą sobie ze swoimi emocjami.
1: Taka chęć poznawania czegoś nowego, spróbowania czegoś jeszcze dla nich może też nieznanego.
2: Tak, na pewno. I właśnie tak jak powiedziałam, oni dopiero się uczą. Uczą się w ogóle budowania relacji, do tego, jak w ogóle należy w nich funkcjonować i też uczą się własnej asertywności, budują pewność siebie. Więc wszystko jest to dla nich nowe. I tym bardziej, że młodzi ludzie mają taką silną potrzebę bycia, przynależenia do danej grupy, bycia po prostu lubianym, bo oni szukają w oczach innych właśnie tej pewności siebie.
1: Jak rozpoznać w takim razie, że ktoś wywiera na nas niezdrową presję?
2: Tak jak wspomniałam wcześniej, na pewno gdy słyszymy takie komunikaty właśnie werbalne, namawiające nas do czegoś, ale tutaj też trzeba mocno skupić swoją uwagę na własne emocje. Jeżeli młodzi ludzie czują, że robią coś wbrew sobie, że to nie do końca jest zgodne z nimi i odczuwają właśnie taki silny lęk, dyskomfort, stres, to należy się tutaj zastanowić, zatrzymać na chwilę i zapytać siebie, czy to jest na pewno to, co ja chcę zrobić, czy to jest zdrowa relacja, w którą weszłam, bo jeżeli jesteśmy w zdrowej relacji, to te nasze nie będzie zrozumiane przez drugą osobę, tak? Będzie w pewien sposób zaakceptowane.
1: W jakich sytuacjach młodzież najczęściej doświadcza właśnie presji rówieśniczej, o której rozmawiamy?
2: Myślę, że będzie to w różnych sytuacjach i najczęściej będzie to właśnie w momentach, kiedy młodzież chce się dopasować, chce przynależeć do grupy i chce po prostu działać tak jak inni. I tutaj mam na myśli na przykład wyjście na imprezę. Młodzież wychodzi na imprezę, wychodzi gdzieś na miasto i tam właśnie może dojść do różnych namawiania, tak, młodego człowieka do różnych zachowań ryzykownych. Czy to do wzięcia używek i albo też na przykład w formie robienia żartów do jakichś, tak, pewnych zachowań, które nie będą odpowiadać normie społecznej. I wtedy tacy młodzi ludzie mogą za tym pójść właśnie poprzez to, że nie chcą mieć takiego odczucia odrzucenia, boją się wykluczenia z grupy, ale też tutaj ogromny wpływ ma na to internet, media społecznościowe, bo media społecznościowe nakładają dzisiaj na młodych ludzi ogromną presję, na przykład tutaj mam też na myśli presję taką wyglądu, tak? Teraz coraz częściej mamy osoby, które działają w sieci i prezentują swój wizerunek, często wyidealizowany, co sprawia, że młodzi ludzie chcą za tym podążać, bo uznają to za wartościowe, że muszą wyglądać tak jak właśnie te influencerki w sieci i to powoduje, że będą lubiane.
1: Tak, bo to nie tylko ta presja, jeżeli chodzi o zachowanie, ale również ta taka, jeżeli chodzi o nasz wygląd, o nasze samopoczucie.
2: Tak, i właśnie młodzież bardzo szuka właśnie potwierdzenia swojej poczucia i wartości właśnie w tych lajkach, komentarzach, tak? Im więcej mamy lajków, im więcej mamy komentarzy, tym jesteśmy bardziej popularni, lubiani.
1: A dlaczego tak trudno powiedzieć nie swoim znajomym?
2: Myślę, że wynika to z takiego właśnie silnego poczucia potrzeby akceptacji i właśnie to, że młodzież jest jeszcze taka labilna w podejmowaniu swoich decyzji, ponieważ właśnie to wszystko się jeszcze dopiero kształtuje w nich. I ten strach przed odrzuceniem jest często bardziej silniejszy niż rzeczywiście taka ta wierność swoim wartościom. I też właśnie lęk przed tym, że zostaną skrytykowani, że zostaną wyśmiani albo wykluczeni z grupy. I te powiedzenie nie naprawdę wymaga od takiego młodego człowieka ogromnej odwagi.
1: Odwagi. I to jest chyba te słowo klucz. Odwaga w takich sytuacjach.
2: Tak, tak. I musimy właśnie tutaj też się skupić na tym, żeby kształtować tą asertywność w młodych ludziach. I to jest zadanie, myślę, że i dla rodziców, i dla szkoły współcześnie.
1: I dla pedagogów, tak. Czy można przeciwstawiać się presji i jednocześnie utrzymać dobre relacje z rówieśnikami?
2: Zdecydowanie tak. Trzeba mieć taką, młodzi ludzie muszą mieć taką świadomość tego, że to powiedzenie nie wcale nie musi wywoływać jakiegoś konfliktu, bo znajdziemy pewną grupę właśnie osób bardziej świadomych, młodych ludzi, którzy uznają te nie właśnie bardzo akceptująco, tak? Czyli jasne, jeżeli nie masz na to ochoty, to nie musisz tego robić, więc jak najbardziej tak. I też myślę, że takie właśnie powiedzenie nie daje też innym odwagę do tego, żeby to zrobić. Bo często jest też tak, że młodzi ludzie myślą, że są sami w tym, że tylko oni myślą, że to jest coś niewłaściwego, ponieważ obserwują grupę, która robi to, a gdy powiedzą nie, okazuje się, że duża większość tej grupy myślała tak samo. Więc naprawdę czasami warto jest mówić swoje zdanie, wyrażać swoje zdanie, wyrażać
1: postawić
2: siebie.
1: Postawić ten pierwszy krok.
2: Tak, tak. I to może pójść lawina i okazuje się, że inni wcale też nie mają ochoty na właśnie takie zachowania ryzykowne.
1: A jak w takim razie reagować, gdy znajomi namawiają do czegoś niebezpiecznego lub niezgodnego z naszymi wartościami? O tym już trochę rozmawiałyśmy.
2: Mm-hmm, tak, przede wszystkim właśnie, jeżeli te osoby są bardziej takie świadome, albo też mają właśnie większą tą umiejętność takiej asertywności, to oczywiście zaczynamy od tego, że mówimy nie, nie mam na to ochoty, nie chcę, nie podoba mi się to.
1: Musimy podawać powód?
2: Nie. Wystarczy po prostu krótka odpowiedź, że nie chcę. Nie musimy się tłumaczyć, absolutnie nie musimy wchodzić w dyskusję. Też wydaje mi się, że taką ważną rzeczą jest to, żeby młodzi ludzie mieli osobę zaufaną, do której mogą zadzwonić. Jeżeli wydarza się taka sytuacja, zadzwonić do takiej osoby zaufanej. Może to być rodzic, może być to właśnie jakaś zaufana przyjaciółka. A jeżeli to się dzieje w przestrzeni szkolnej, może zwrócić się do wychowawcy, bądź też właśnie do pedagoga. I po prostu porozmawiać z nim o tym, tak żeby ta osoba mogła mu doradzić, jak postąpić w tej sytuacji. Też jeżeli nie mamy nikogo w pobliżu i dzieje się coś takiego, na co nie mamy ochotę, po prostu odejść od tej sytuacji. Czyli nie tłumaczyć bez zbędnych wyjaśnień, powiedzieć idę do domu, nie chcę w tym uczestniczyć. I odwrócić jakby, nie pójść za grupą, tylko odejść od niej, tak? W danym momencie.
1: Wydaje się proste.
2: Wydaje się proste, tak.
1: Ale czasami ciężko to zrealizować.
2: No pewnie, że tak, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiegoś takiego innego zdrowego środka, ponieważ jeżeli my dalej będziemy brnąć w to zachowanie, to tak naprawdę zaszkodzimy sobie. Nie będziemy zgodni ze sobą, a to będzie niosło dużo większe konsekwencje. I myślę, że warto właśnie uświadamiać młodych ludzi, że to jest najważniejsze, żeby byli zgodni ze sobą.
1: Że mają też wybór.
2: Tak.
1: Czy presja rówieśnicza zawsze jest zła, czy może mieć też pozytywne skutki?
2: Nie, presja rówieśnicza nie jest tylko i wyłącznie zła, ponieważ młodzież też może pozytywnie siebie motywować, tak? Czy to do nauki, czy do rozwijania swoich pasji. Ona nie ma zawsze właśnie wymiaru tego złego. Zależy też, no właśnie, w jakiej grupie jesteśmy, w jakiej grupie funkcjonujemy.
1: A jak rodzice i nauczyciele mogą pomóc młodym ludziom radzić sobie z presją grupy?
2: Przede wszystkim myślę, że sami powinniśmy być wzorem. Wzorem właśnie tego, jak należy budować takie pozytywne relacje, jak my funkcjonujemy w tych relacjach i pokazywać, że jesteśmy autentyczni, jesteśmy sobą, jesteśmy właśnie wierni tym swoim wartościom. Jeżeli nam się coś nie podoba, to po prostu o tym mówimy w sposób taki wyrażający szacunek dla drugiej osoby, ale też właśnie w taki stanowczy. To przede wszystkim. Ponadto myślę, że właśnie młodzi ludzie dzisiaj nie mają takiej przestrzeni, gdzie mogą być sobą. Gdzie mogą po prostu przyjść, powiedzieć o swoich uczuciach i emocjach i zostać wysłuchani. Więc to przede wszystkim też musimy tworzyć taką właśnie bezpieczną przestrzeń do bycia sobą dla młodych ludzi. No i oczywiście cały czas rozmawiać z nimi, uczulać ich na właśnie różne niebezpieczeństwa, ale też właśnie kształtować takie umiejętności samodzielnego myślenia, samodzielnych tak reakcji, asertywności. Dużo rozmawiać o emocjach, więc myślę, że to jest też taka nasza rola.
1: A presja rówieśnicza może przeradzać się w hejt lub cyberprzemoc?
2: Oczywiście. Ta granica właśnie między takim żartem a czymś, co mocno może wpłynąć na psychikę drugiej osoby, jest bardzo, bardzo cienka, tak? I ta presja rówieśnicza może rzeczywiście przeradzać się gdzieś w ten hejt i cyberprzemoc, może dochodzić do wyśmiewania, właśnie do wykluczania z grupy, więc jak najbardziej tak.
1: Młodzi ludzie boją się odrzucenia, muszą podążać za trendami?
2: Oni często myślą, że muszą właśnie podążać, że powinni, ale właśnie tak nie jest. I tutaj to właśnie też ma nawiązanie do tego poczucia własnej wartości, do bycia sobą, tak? Bo osoba, która jest pewna siebie, nie będzie musiała za tymi trendami podążać. To jest bardzo trudne w współczesnym świecie, no bo te trendy są obecne i rzeczywiście ta młodzież myśli, że jeżeli będzie za nimi podążać, to będzie bardzo lubiana, tak? Ale właśnie wydaje mi się, że tutaj trzeba mocno tłumaczyć młodzieży, że właśnie, że bycie sobą sprawia, że tak naprawdę są wyjątkowi, bo ta różnorodność wpływa na to, że jesteśmy po prostu sobą, jesteśmy inni, tak, od wszystkich i jesteśmy wyjątkowi.
1: Właśnie i chyba to będzie takie nasze podsumowanie rozmowy. Jak zachęcać w takim razie młodzież do tego, by byli sobą, pomimo tych wszystkich opinii innych ludzi, rówieśników?
2: Przede wszystkim myślę, że właśnie musimy pokazywać młodym ludziom ich mocne strony, dobre strony, to, w czym sprawdzają się najlepiej, ale też pokazywać, że wcale nie musimy być idealni, że popełnienie błędów jest normalne, że każdy z nas je popełnia i właśnie przez te błędy się uczymy. Dlatego nie należy się ich bać, tylko po prostu robić to, co lubimy i starać się być po prostu coraz lepszym w tym.
1: I tutaj chyba jednak rola dorosłych, rodziców, pedagogów, nauczycieli, aby te młode osoby wspierać i dawać im taką motywację i chyba dobre słowo.
2: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Magdalena Pietraszewska, pedagog. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Ze słońca trzeba korzystać z umiarem, a tego słońca w przyszłym tygodniu szczególnie będzie sporo, bo już poczujemy trochę lata. Promienie UV uszkadzają skórę i są głównym powodem rozwoju nowotworów skóry, w tym najgroźniejszego czerniaka, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski. Przypomina też ABCDE czerniaka. Chodzi o to, aby zwracać uwagę na zmiany na skórze.
1: Które po pierwsze są asymetryczne, B mają nierówne brzegi, C mają różny kolor i ten różny kolor jest bardzo istotnym elementem. D to duży rozmiar, duży to jest tak powyżej 5-6 mm, ale najważniejsze jest to E. E to jest ewolucja, czyli coś, co było na skórze, a się zmienia, albo nie było i się pojawiło nowego i zaczyna nam rosnąć.
0: W Polsce co roku na różnego typu nowotwory skóry zapada kilkadziesiąt tysięcy osób. Najgroźniejszym nowotworem złośliwym w tej grupie jest czerniak, którego rozpoznaje się u 4,5 tysiąca osób.

0: Kolejne projekty z województwa podlaskiego otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich na rozwój odnawialnych źródeł energii. Władze województwa podpisały dziś umowę na wsparcie 4 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 5,5 miliona złotych. Marszałek Łukasz Prokorem podkreślał, że inwestycja w OZE, te inwestycje są obecnie kluczowe.
1: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
0: Jednym z beneficjentów jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Mońkach, którego prezes Jakub Jackowski wyjaśnił, na czym będzie polegała inwestycja.
2: Po pierwsze, transformacja energetyczna, czyli dywersyfikacja źródeł energii. My jako przedsiębiorstwo energetyki cieplnej już produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu, natomiast fotowoltaika, to akurat to będzie przeznaczone na fotowoltaikę 0,5 MW, pozwoli nam zdywersyfikować produkcję ciepła, ale i również zbilansować potrzeby elektryczne. Jest to też duża korzyść dla naszych odbiorców, ponieważ ta inwestycja nie wpłynie na zwiększenie cen ciepła i prądu dla mieszkańców Moniek.
0: Koszt dofinansowania inwestycji w Mońkach to 1 900 000 zł. 3 miliony otrzyma Szpital Wojewódzki w Łomży na montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. Dofinansowanie otrzymały także gmina Bargłów Kościelny, a także białostocka firma Karst.

A my zbliżamy się do godziny 15, minęła 14:47 za 8 minut. Fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. A o 15 na antenie Radia Nadzieja modlitwa, koronka do Bożego Miłosierdzia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez Ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. Córko moja, pisz to, co Ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Silna pokusa. Kiedy mi Pan dał poznać, jak miłe mu jest czyste serce, a przez to udzieliło mi się głębsze poznanie nędzy mojej, a kiedy zaczęłam się przygotowywać do spowiedzi świętej, uderzyły na mnie silne pokusy przeciw spowiednikom. Nie widziałam szatana, ale czułam go, jego straszną złość. Tak, to zwykły człowiek, ale niezwykły, bo ma moc Bożą. Tak, oskarżyć się z grzechów to nie jest trudno, ale odsłonić najtajniejsze tajniki serca, zdawać sprawę z działania łaski Bożej, mówić o każdym żądaniu Bożym. To wszystko, co się dzieje pomiędzy mną a Bogiem, mówić to człowiekowi, to jest ponad siły. I czułam, że walczę z mocami i zawołałam: o Chryste, Ty i kapłan to jedno, zbliżę się do spowiedzi jako do Ciebie, a nie do człowieka. Kiedy przystąpiłam do kratki, najpierw odkryłam swoje trudności. Kapłan powiedział, że lepiej nie mogłam zrobić, jak nasamprzód wyjawiając te ciężkie pokusy. Jednak po spowiedzi wszystkie gdzieś pierzchły. Dusza moja cieszy się spokojem.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II. Dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. To symboliczne miejsce, mówi kustosz parafii ksiądz Jacek Szaplicki.
2: Wracamy często do tego miejsca, ponieważ takim symbolem, który na stałe jest znakiem pielgrzymki papieskiej, jest ołtarz papieski, ale też nie tylko ołtarz papieski, wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także na terenie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękczynienia za szczególny moment w historii Łomży. Myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży.
1: Centralnym punktem obchodów będzie festyn rodzinny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także wyjątkowego spektaklu Nie przegrać prawdziwej miłości, przygotowanego przez grupę teatralną Dolina Miłosierdzia. Papież odwiedził Łomżę 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta Ojca Świętego w mieście.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. Przygotowania do uroczystości trwają często wiele miesięcy. Dzieci uczestniczą w katechezach i próbach liturgicznych, a rodziny organizują przyjęcia oraz spotkania w gronie najbliższych. Jak podkreśla ksiądz Krzysztof Chodkowski, mimo uroczystej oprawy najważniejsze pozostaje duchowe znaczenie tego wydarzenia.
3: Dla tych, zwłaszcza którzy praktykują na co dzień wiarę, jest to przeżycie głębokie, bo towarzyszy mu świadomość, że komunia to nie jakieś wydarzenie takie fikcyjne, to nie tylko uroczystość związana z prezentami, ale to jest przestrzeń wiary związana z obecnością Chrystusa w ich życiu, realną obecnością.
1: Sezon komunijny trwa do końca maja, a w niektórych parafiach także w czerwcu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj od pokoleń jest w Polsce miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca wiernych do udziału w nabożeństwach majowych. Nabożeństwa majowe są żywą i piękną tradycją wiary, a wspólna modlitwa pomaga odnaleźć pokój, umacnia zaufanie do Boga i daje siłę w codziennych trudnościach, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Marii nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu.
1: W XIX wieku papież Pius IX oficjalnie zatwierdził maj jako miesiąc maryjny w Kościele katolickim.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie na każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty ich mi dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. Oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
2: A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. W codziennej lekturze kolejnych fragmentów Ewangelii według świętego Jana czytamy dziś początek modlitwy Jezusa w Wieczerniku. W tej modlitwie, jak słyszymy, Chrystus mówi między innymi o życiu wiecznym i wskazuje nam drogę do tego życia. Jest to poznanie Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Poznanie to musi być intelektualne. Ono się dokonuje przez czytanie Bożego Słowa, przez słuchanie Jego nauki, przez udział w katechezach, dniach skupienia, w rekolekcjach, by poznać, naprawdę poznać Boga i Jego naukę. W gruncie rzeczy bowiem, niestety, ale może tak być, że ktoś przyjął chrzest święty, ma w ręku metrykę, którą może pokazać jako dowód, jako dokument, ale tak naprawdę człowiek ten nie zna nauki Chrystusa. Nigdy nie poznał zasad życia chrześcijańskiego. Jednak poznanie Boga i Jego Syna Chrystusa, ono nie może być tylko intelektualne. Poznanie nauki Bożej, zgłębianie słów Pisma Świętego, nauka chrześcijańskiego życia nie może być tylko czymś teoretycznym. Poznawanie Boga musi nas prowadzić do coraz głębszej wiary, miłości, zjednoczenia z tym, którego poznajemy. Bo poznajemy Tego, który darzy nas miłością. Odpowiedzią zaś może być tylko i wyłącznie nasza miłość. Słyszymy, jak w swojej modlitwie w Wieczerniku Jezus wskazuje nam drogę. Poznanie Boga i Jego Syna. Podejmijmy więc tę drogę.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat. Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
3: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Najnowocześniejszy sprzęt z zakresu gastroenterologii trafił do szpitala wojewódzkiego w Łomży. Dzięki nowej aparaturze, którą zakupiono ze środków z KPO oraz budżetu województwa podlaskiego, w placówce będzie można wykonywać bardziej zaawansowane badania oraz poprawić możliwość diagnostyki i leczenia w szpitalu. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek cieszył się z rozwoju leczenia chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu.
2: Dzisiaj jesteśmy w pionie przewodu pokarmowego, chorób wewnętrznych, gdzie stworzony został specjalnie właśnie dzięki temu sprzętowi oddział gastroenterologii, chorób wewnętrznych i żywienia klinicznego. To bardzo dobre wzmocnienie szpitala wojewódzkiego w Łomży. Za tym też idą, trzeba pamiętać, specjaliści, których pozyskujemy z naszego regionu i nie tylko.
1: Dr Mariusz Rosołowski, ordynator pionu chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu, wyjaśniał, jak teraz działa oddział.
3: Szczególny nacisk kładziemy w tej chwili na leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, którzy trafiają do nas z różnych miejsc w Polsce. Mamy programy lekowe, które pozwalają na bardzo skuteczne leczenie tych chorób. Jak również posiadamy wspaniały sprzęt, który w pracowni endoskopii gastroenterologicznej jest wykorzystywany do badań zarówno diagnostycznych, jak i zabiegów w zakresie przewodu pokarmowego.
1: Dyrektor łomżyńskiego szpitala Dariusz Domasiewicz zapewnił, że szpital cały czas dokonuje inwestycji zarówno w sprzęt, jak też ludzi.
4: Bardzo dużo mówimy o sprzęcie. Tak naprawdę 2026 rok to też właśnie pokazywanie naszych specjalistów. Dlatego, że oprócz ogromnych pieniędzy, które szpital pozyskał, pozyskaliśmy też wybitnych fachowców. I tutaj pan doktor Rosołowski jest tego jakby najlepszym dowodem, jak nasz oddział wewnętrzny się zmienił, a przede wszystkim ten zakres, który wykonujemy na tym oddziale, ta gastroenterologia, to jest naprawdę już taka, mówiąc kolokwialnie, najwyższa półka i o to właśnie nam chodzi.
1: Do szpitala trafiły m.in. tory endoskopowe, wideogastroskopy i wideokolonoskopy zabiegowe, systemy archiwizacji badań, myjnia oraz szafa do endoskopów giętkich. Herb Łomży zniknął z materiałów promujących spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Lider Nowej Nadziei w przyszłym tygodniu odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał jego usunięcia z partyjnych materiałów i tak też się stało. Herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie przypinać dowolnie, mówi łomżyński radny Piotr Chmielewski.
5: Chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem i całe szczęście, że jest. Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety czy w słynnym merchandisingu, to okej, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę, więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mentzenem i jednakże oczekuję większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu. Może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można?
1: Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 17:30. Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II. Dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które już w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. Centralnym punktem obchodów będzie festyn rodzinny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także wyjątkowego spektaklu Nie przegrać prawdziwej miłości, przygotowanego przez grupę teatralną Dolina Miłosierdzia. Do udziału zaprasza członek Rady Parafialnej Ryszard Kosakowski.
6: Festyn odbędzie się, drodzy Państwo, 31 maja w godzinach od 11 do 19 na Błoniach przy ołtarzu papieskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. W programie festynu przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych, w tym między innymi będą to gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez łomżyńską drużynę harcerską Agada, także występy wokalne, taneczne i sceniczne dzieci i młodzieży.
1: Szczegółowy plan festynu opublikujemy na portalu radionadzieja.pl. Gmina Kolno planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. To najważniejszy cel, na jaki samorząd chce wydać pieniądze z tegorocznej edycji rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O tegorocznych planach w ramach programu mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
0: Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1, magazyn również. I na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową na realizację tych zadań. No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne.
1: W ubiegłorocznej edycji programu gmina zdołała wydać wszystkie należne jej środki, czyli ponad 600 tysięcy złotych. Zakupiono wtedy m.in. beczkowóz do wody pitnej. Podczas tegorocznej akcji Sadzimy Razem z Naturą na terenie województwa podlaskiego udało się zasadzić ponad 100 hektarów nowych drzew. W działania zaangażowali się leśnicy, przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, szkół oraz lokalnej społeczności. Celem akcji była nie tylko odnowa lasów, ale także edukacja ekologiczna i budowanie świadomości dotyczącej ochrony przyrody. Sadzone drzewa są odpowiednio dobierane do zmieniających się warunków klimatycznych, aby w przyszłości lasy były bardziej odporne na susze i choroby. Mówi nadleśniczy nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski.
7: Sadząc las, my już w tej chwili przewidujemy, że ten las, jak sami Państwo wiecie, mój las rośnie długo, 100 lat, że ten las będzie rósł w trochę innych warunkach przyrodniczych niż w tej chwili. Tutaj o to też również dbamy i musimy to przewidywać. Jako leśnicy musimy wiedzieć, że ten klimat nam się zmienia. W związku z tym niektóre gatunki swoje optimum wzrostu utraciły w tym momencie. I wiemy, że w związku z tym musimy te drzewostany dostosować do tych zmian. Zaczynamy wprowadzać takie gatunki, które będą odporniejsze i będą mogły w tych nowych warunkach znaleźć swoje optimum życia. A niektóre niestety musimy ograniczać.
1: Eksperci szacują, że 1 hektar dorosłego drzewostanu potrafi wchłonąć rocznie nawet 200 ton dwutlenku węgla oraz skutecznie powstrzymać inne szkodliwe pyły.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nasz gość dnia.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze.
1: Bardzo głośno od jakiegoś czasu jest o pożyczce z programu Safe. Polska taki kredyt zaciągnęła. To, że jest pani przeciwna temu, to już wiemy. Ale skoro już taki kredyt jest, to widzi pani poseł tego jakieś plusy?
2: Pani redaktor, tak. No, dzień 8 maja bieżącego roku chyba już każdemu Polakowi, który myśli pozytywnie o Polsce i któremu dobro Polski i kraju jest bardzo ważne, będzie się bardzo źle kojarzył. Niestety zostały podpisane dokumenty w obecności tylko premiera Donalda Tuska, w obecności, bo de facto te dokumenty zostały podpisane przez ministra obrony pana Kosiniaka-Kamysza, pana Domańskiego i pana Artusa Kobiliusa i Piotra Serafin. Te cztery osoby wzięły tą ogromną odpowiedzialność na swoje ramiona. Bo tak jak na pewno państwo wiecie, może powiem radiosłuchaczom, SAFE, tak pospolicie, ten skrót znaczy tak ładnie z angielskiego Security Action for Europe, to unijny mechanizm finansowania obronności. Bardzo duże pieniądze i można się zachłysnąć tymi pieniędzmi, tylko cały dramat i dramaturgia tych finansów polega na tym, że te 44 miliardy euro, jak wiemy, waluta dzięki Bogu jest w złotówkach. Przekładając na złotówki to około 190 miliardów złotych. I pani redaktor, i tą kwotę będą spłacały pokolenia. W ogóle będzie dawana w transzach. Na tą chwilę nie mamy bladego pojęcia, jaka to jest procentowość, więc pani, gdy bierze kredyt na mieszkanie, na auto, to pani doskonale wie, wybiera sobie pani bank i wybiera pani sobie w jakich transzach, czy to stałe oprocentowanie, czy zmienne i tak dalej, i tak dalej. Pani ma to wszystko do wyboru. Pani jako osoba pobierająca taką pożyczkę, taki kredyt, pani to sobie wybiera. Tu nie ma nic takiego, proszę pani. Nic takiego nie ma, więc to jest przerażające. Mało tego, uwarunkowania tegoż programu, no, na obronność, tak, ale wszelki sprzęt możemy zakupić tylko w Europie. A dlaczego w Europie? A dlaczego nie w Stanach? To jest nasz sojusznik, NATO. Nie, w Stanach nie będziemy mogli zakupić. A doskonale tutaj fachowcy i mężczyźni doskonale wiedzą, ja też poczytałam sporo na ten temat, że takie wspaniałe czołgi, jakim są Abramsy, amerykańskie, są zdecydowanie lepsze od leopardów niemieckich. I to każdy znawca militariów nam to wyłoży. Więc dlaczego mamy się pozbawiać czegoś lepszego? No jest to po prostu kuriozalne. Co jeszcze? No, wokół programu ciągle trwał taki spór polityczny, ponieważ powinien być ratyfikowany przez polski Sejm, czyli większość sejmowa powinna to zatwierdzić. Tak się nie stało. Oczywiście złamane zostało prawo, konstytucja. Pan prezydent Karol Nawrocki bardzo dobrze, że to zawetował, bo myśli poważnie o Polsce, o Polakach.
1: Ale koniec końców i tak to weszło w życie.
2: No niestety, ku naszemu
1: i to na trochę gorszych zasadach, bo na przykład z tych pieniędzy nie będą mogły już skorzystać takie służby jak Straż Graniczna czy Policja.
2: Pani redaktor, w budżecie państwa jest ponad 200 miliardów na wydatkowanie właśnie na obronność. Może najpierw zagospodarujmy te pieniądze. Także pieniądze mogą się znaleźć. Pieniądze nie były wydatkowane przez ostatnie 2 lata, też na obronność pozostawały jakieś tam duże kwoty pieniędzy. Dlaczego one nie zostały wydane? To już wcześniej. Przecież oni rządzą. Koalicja 13 grudnia rządzi już od 2 lat. Ja jestem na uroczystościach, gdzie oddawane jest z Polskiego Ładu jakaś tam jeszcze następna inwestycja. Więc w pokłosie pracy, ciężkiej, ugorowej pracy Prawa i Sprawiedliwości ciągle jeszcze jest w tak zwanych terenach, prawda? Tu na Podlasiu naprawdę dzięki tych 8 lat Prawa i Sprawiedliwości Podlasie rozkwitło. Rozkwitło. Kraina mlekiem płynąca, no mamy 3 koncerny te mleczne. Ale wracając do obronności. Pani redaktor, o czym my w ogóle mówimy? Mało, że tą pożyczkę bierzemy na 45 lat, mało, że to będzie w transzach, że tylko uwarunkowania, że zakupy tylko w Europie, to jeszcze część tych pieniążków pójdzie, proszę pani, do Ukrainy, z całym szacunkiem do Ukrainy, ale i nawet procenty będziemy spłacać my, Polacy. No, pani redaktor, konia z rzędem, komu by się takie coś spodobało.
1: Ale z punktu widzenia...
2: Niech oni nie kombinują, pani redaktor, że nie trafi do służb granicznych, że na te kwoty, to nie... Mamy KPO. To niech z KPO wezmą, a nie na jachty rozdają na lewo i prawo. Pani redaktor, pieniądze są, tylko trzeba je konstruktywnie i mądrze zagospodarować, a nie rozrzucać na lewo i prawo nie wiadomo po co i na co.
1: Pani poseł, z punktu widzenia waszego obozu mleko już się rozlało. To może trzeba po prostu teraz skupić się na tym, żeby te pieniądze, skoro już są, skoro już i tak będziemy tę pożyczkę spłacać, żeby te pieniądze dobrze wydatkować. Jesteśmy w stanie wykorzystać je w tej naszej rodzimej zbrojeniówce polskiej?
2: Przy obecnie rządzących wydaje mi się, że to dalej będzie nieciekawie rozdysponowane, tak jak właśnie środki z KPO, które już się mówi o różnych takich sytuacjach, firmach zbrojeniowych, które nie do końca są firmami sprawdzonymi. Umowy też ciekawe, czy będą zawierane tutaj w Polsce, czy będą zawierane na przykład w Niemczech.
1: A bez kredytu jesteśmy w stanie wzmacniać swoją obronność?
2: Pani redaktor, mnóstwo krajów nie wzięło tego kredytu. Szwecja, Malta, Słowenia. Mnóstwo krajów powiedziało hola, hola. Nie będą pokolenia spłacać tego. Pomyślało bardzo konstruktywnie. A nasz rząd pcha się naprawdę w tak odpowiedzialną rzecz, łamiąc wszelkie zasady prawne, konstytucyjne. No pani redaktor, no czego jeszcze szukać? No możemy dociekać, a to to, a to tamto. Fakt jest faktem, tak. Tak jak pani ujęła to, mleko się rozlało i 8 maja 2026 roku pokolenia będą ciągle z wypiekami wspominać i niestety kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać. A pieniądze w Polsce można odpowiednio konstruktywnie zagospodarowywać, tak żeby starczyło i na obronność. Pani redaktor, u nas na obronność to jest 4,7 PKB. Gdzie na przykład w Niemczech jest to 2,1 PKB. Więc zobaczy pani redaktor, że u nas na tą obronność naprawdę bardzo dużo funduszy.
1: Ale
2: idzie.
1: To nie dopiero od niedawna.
2: Od niedawna. To zaczął z całym szacunkiem do pana Błaszczaka. Pan Błaszczak rozwinął to bardzo konstruktywnie i bardzo mądrze. Oni nie wiem, czy do końca to dobrze jak gdyby no.
1: Chociaż eksperci mówią, żebyśmy byli w jakimś stopniu zabezpieczeni, no to potrzebujemy wydatkować takie właśnie ogromne pieniądze przez jeszcze około 10 lat. Wtedy możemy powiedzieć, że dopiero w jakimś stopniu jesteśmy zabezpieczeni przed zagrożeniem.
2: Pani redaktor, eksperci opłacani przez kogo? Przez koalicję obecnie rządzącą? No to już wiemy, jaki jest wynik.
1: Nie, no
2: pani
1: niezależnie.
2: Redaktor, ja mam swoje lata i wiem, że wszystkie ekspertyzy, że wszystkie badania, jeśli zamawia ten, wie pani, to mnie to śmieszy w ogóle, jeśli zamawia dana osoba, przecież to są ogromne pieniądze za takie różne ekspertstwa, badania, projekty, cudawianki, to są ogromne pieniądze. I wynik finalny wychodzi taki, jaki zamawiający sobie życzy. Tak wyglądają różne sytuacje. Naprawdę, żyje pani redaktor na tym świecie, i umiem otwartymi oczami obserwować takie sprawy. Także dobre gospodarowanie środkami, które mamy. Dbanie o naród. Zobaczy pani, co się dzieje. Obładowani są przedsiębiorcy, którzy ten produkt brutto wypracowują, gdzie jest podatek PIT i CIT. Obwarowani są przepisami. Już, oczywiście, powiem pani tak. Wie pani, że mnóstwo osób się po prostu boi. Boi się. Obwarowanie chociażby właśnie KSeF, te elektroniczne faktury. Ludzie suchej nitki na tym nie zostawili, ale głośno nie mówią. Do mnie do biura przychodzą, była grupka właśnie przedsiębiorców, którzy proponowali pewne rozwiązania, w pewnej materii coś żeśmy zrobili, ale musieliśmy to niemal, żeby po cichutku zrobić. Bo mi nie, pani poseł, bo mi zaraz kontrola przyjdzie.
1: Pani poseł, ale na moment
2: takie
1: zatrzymajmy.
2: Takie rzeczy się dzieją w naszym kraju.
1: Zatrzymajmy się.
2: Redaktor, więc może oni by się skoncentrowali.
1: Przy obronności, właśnie. Więc
2: skoncentrowali na rzeczach bardzo istotnych, odpowiednio wydatkowali pieniądze, te, które mamy pieniądze, te, które, tak jak powiedziałam, 4,7 przeznaczone na obronność. To trzeba najpierw zagospodarować, a nie pchać się, tak jak właśnie inne kraje typu Szwecja, Słowenia, one powiedziały dziękuję a propos temu unijnemu programowi SAFE. Powiedziały dziękuję, bo wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność. odpowiedzialność. I o zgrozo, wie pani co? Inne kraje na przykład wzięły, ale zdecydowanie mniej tych pieniążków, przeliczając, co im się opłaca. A my jesteśmy chyba jedynym krajem, że bierzemy na dwa kraje. To jest też przerażające. Przy całym sercu i pomocy dla Ukrainy. Ja rozumiem, tak, Ukraina walczy. Nie jedna osoba mówi, że Ukraina walczy też w jakiś sposób broniąc nas. Zgadza się, ale my najwięcej żeśmy pomogli właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ani Niemcy, ani inne kraje tak nie pomogły Ukrainie.
1: A skoro wywołała już pani poseł do tablicy Stany Zjednoczone, to jest kolejne ważne pytanie. Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Słyszymy o wstrzymaniu przez Pentagon rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. To obniża nasze bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo Polski?
2: Pani redaktor, polityka obronności Polski powinna być dywersyfikowana. Powinniśmy głównie stawiać na przede wszystkim polska armia i to się rozwija i dobrze. Ale taki sojusznik jak Pakt Północnoatlantycki, czyli pospolicie zwany znów skrót, bo nasz rząd też tylko samymi skrótami leci, ale tutaj na poważnie Pakt NATO. Droga pani redaktor, sojuszników trzeba bardzo szanować. Niestety Europa, a tu odniosę się do Polski, Donald Tusk nie traktuje poważnie takiego wspaniałego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone tak bardzo pomogły Europie, chociażby po II wojnie światowej plan Marshalla, zagospodarowanie finansowe, przekazanie ogromnych funduszy właśnie z tego planu Marshalla dla Europy. Europa jest niewdzięczna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ja akurat mam osobiste też kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w postaci mojej córy, ale zobaczy pani, co złego zrobiły Europie Stany Zjednoczone? Prócz dobra. A wie pani, że niepodległość zawdzięczamy jednemu z prezydentów świętej pamięci Wilsonowi? Bo to on położył dokumenty na arenie międzynarodowej, aby właśnie ta nasza niepodległość, więc okres międzywojennia po pierwszej wojnie światowej, żeby wreszcie Polska odzyskała niepodległość. Mamy co zawdzięczać?
1: Czyli to Europa odwraca się od Stanów Zjednoczonych,
2: tak,
1: czy Stany Zjednoczone odwracają się
2: widoczne.
1: Od Europy?
2: Wie pani, jeśli ktoś... Ja podam na takim prostym przykładzie. Są dwie osoby i jedna z osób ciągle atakuje, drwi, wyśmiewa tą drugą osobę. I tak się dzieje właśnie a propos Europy, a propos naszej Polski. No przepraszam, ale pan premier nie powinien się tak zachowywać wobec tak poważnego sojusznika. Drwina, śmiechy, wyszydzanie, jakieś żarciki, jakieś memy, jakieś... No pani redaktor, poważny polityk? Ameryka? To jest najbogatszy, najpotężniejszy kraj. I to jest prezydent. Czy nam się podoba dany prezydent, czy nie, to jest sprawa indywidualna.
1: Czyli nie jest ale pani poseł zdziwiona tym, że tych 4000 żołnierzy w Polsce nie będzie, jak słyszymy z tych doniesień?
2: Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Że właśnie dlatego, że na obronność... Pani redaktor, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dlatego, że mamy na obronność zagwarantowane w naszym budżecie, o czym właśnie pan prezydent Donald Trump właśnie mówił. Mówił często, że dobrze, żeby właśnie Europa się zbroiła, że są za zbyt niskie wydatki na obronność. Chociażby powiem znów to porównanie. 2% Niemcy, 2,1, a u nas 4,7 PKB. Więc zobaczy pani ogromną różnicę. Więc te konkretne przesłanki będą świadczyły za tym, że absolutnie, wydaje mi się, że te wojska, no daj Boże, będą rozmowy. Zobaczy pani, jakie bardzo dobre relacje ma prezydent Karol Nawrocki. Na szczęście nasz prezydent Karol Nawrocki ma świetne relacje z panem prezydentem Donaldem Trumpem i z administracją Stanów Zjednoczonych. I tu jest nadzieja, tu jest wsparcie, tu jest pomoc. I może obecnie rządzący premier może by się uderzył w klatkę i pomyślał wreszcie o ojczyźnie i o Polakach, że to jest sojusznik numer jeden, że NATO jest sojusznikiem numer jeden i Nie możemy tego zmienić. Dziś słyszałam
1: chociaż Donald Trump
2: jednego
1: mówi,
2: z polityków, który mówi, że musimy właśnie jakieś sojusze, próby tworzenia różnych wspólnot polityki, bezpieczeństwa, obronności i tak dalej, i tak dalej. I że rzucona było słowo Francja. Francja ma takie problemy wewnętrzne, że śmiem twierdzić, że może mocniejsza niż w Polsce, więc naprawdę Francja jest zajęta sama sobą i za mocno o Polsce nigdy nie myślała i nie myśli. Takie jest moje zdanie osoby, która żyje na tym świecie długo i trochę o historii wie. Więc ważną sprawą, wracając do meritum, pani redaktor, ważną sprawą są nasze wojska i właśnie przeznaczanie odpowiednich środków naszych, polskich. I tak się dzieje. Ważną sprawą jest właśnie bardzo dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i z tym sojusznikiem. W Polsce jest około 12 tysięcy wojsk. W Niemczech jest to liczba 37 tysięcy. Zobaczy pani, u nich jest zdecydowanie więcej. Wiem, że właśnie z Niemiec też mają być około 5 tysięcy tak. wojsk wyprowadzonych. I właśnie, no mówi się o tych 4 tysiącach, ale ja mam taką nadzieję, przy takim ogromnym zaangażowaniu i dobrej współpracy ze strukturami administracyjnymi właśnie naszego pana prezydenta Karola Nawrockiego, że to nie stanie się faktem, że to są no, takie propozycje, takie rozmowy, tak jak bywa to w polityce. Muszą być rozmowy, musi być jakiś dialog, ale mam nadzieję, że zarówno i Polska, znaczy mówię tu o premierze Tusku, i Europa.
1: To trzeba wspólnego stanowiska rządu, prezydenta, parlamentu
2: oczywiście,
1: naszego polskiego?
2: Jasne, jasne, tak. Współpraca zawsze jest dobrym elementem do działania, do rzeczy, które są ważne dla naszej ojczyzny. I ciągle musimy o tym pamiętać, a nie o indywidualnych takich jakichś no, animozjach, które no... destrukcyjnie oddziałują na nasz kraj.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek, przechodzimy do kolejnego tematu. Jeśli już trzeba, korzysta pani z prywatnych czy państwowych usług medycznych?
2: Pani redaktor, czy ja korzystam z prywatnych? Wie pani co? Jestem człowiekiem, który zdrowy styl życia to uważam też.
1: Dlatego
2: podstawa.
1: Zapytałam, jeśli już trzeba.
2: Zdrowy styl życia, więc dziękuję Bogu, że to zdrowie mi jakoś dopisuje, bo strach się bać, tak jak powiedziałam to z mównicy sejmowej, co się dzieje w bieżącym roku 2026 i w poprzednim. W kwietniu złożyliśmy wniosek, my Prawo i Sprawiedliwość, złożyliśmy wniosek o odwołanie pani minister zdrowia, pani Sobierajskiej-Grenda. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Droga pani redaktor, kolejki dramatyczne. Zahamowane takie sytuacje związane z wykonywaniem badań właśnie tych profilaktycznych.
1: Ale pani minister stanowisko i tak utrzymała.
2: No niestety doskonale wiemy, że koalicja obecnie rządząca ma większość, więc tymi paroma głosami utrzymała. Ale nie zmienia to faktu, pani redaktor, że sytuacja w ochronie zdrowia, w opiece zdrowotnej jest po prostu katastrofalna. Doskonale pani się orientuje, że też był protest szpitali powiatowych. Teraz niedawno, 24 kwietnia też się zakończył. To jest wzywanie o ratunek, o pomoc. Wcale się nie dziwię i osobom pracującym w szpitalach powiatowych, ale no na przykład NFOZ. NFOZ jest w totalnej zapaści. Za 2025 rok nie zostały wypłacone nadwykonania. U nas w województwie podlaskim to jest jakaś tam gigantyczna liczba. W skali kraju to jest 172 miliony złotych. Pani redaktor, nigdy aż takiej zapaści nie było. Służba zdrowia jest zawsze no, takim elementem dość ciężkim
1: kierowania.
2: Słowa kierowania, dziękuję za podpowiedź. Tak, dosłownie jest bardzo wymagającą grupą do kierowania.
1: My musimy się do tego przyzwyczaić, że jeśli chorujemy, to po prostu płacimy?
2: Płacimy składkę i to powinno wystarczyć.
1: A to nie
2: wystarczy. W konstytucji mamy zagwarantowaną, pani redaktor, konstytucji mamy zagwarantowaną bezpłatną opiekę zdrowotną. I tak powinno to być utrzymane. Przerażająca jest sprawa, mówi się o demografii. I tu, proszę bardzo. Zamykane porodówki. Jak tam demografia ma wzrastać, skoro podstawowe miejsce, gdzie ma być zabezpieczona położna, gdzie ma być zabezpieczona zdrowie tej rodzącej kobiety, zdrowie dziecka ma być zabezpieczone, to proponowane były SOR-y, z grąchowcem, z bakteriami, z wirusami, przecież to kolokwialne. Ja byłam zszokowana, pani redaktor, gdy na początku stycznia już było wiadomo, że za nadwykonania za 25 nie będą wypłacone pieniądze, a sytuacja właśnie za 2026 rok szykuje się jeszcze bardziej dramatyczna.
1: Wyobrażałaby sobie pani rodzić na przykład na SOR-ze?
2: Nie wyobrażałam sobie. Nie wyobrażam sobie. Powiem pani tak, ja gdy rodziłam córkę, syna, to były sale 8-osobowe. Później po porodzie, ale w warunkach naprawdę dobrych. Sale porodowe były naprawdę dobre. No ale na sali takiej później już po urodzeniu dziecka to 8 osób. Moja synowa w naszym, tu łomżyńskim szpitalu, to były sale już 2-osobowe. Więc te warunki naprawdę pięknie się zmieniały. Zmieniały się na... Kiedyś była taka pani, pozdrawiamy ją serdecznie, wiem, że pracuje gdzieś w Warszawie, nazywa się pani Wolińska. Pozdrawiam serdecznie, jeśli może akurat przypadkiem słucha dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nagrania, która stworzyła naprawdę przepiękne warunki. Godność rodzącej kobiety, godność dziecka i ogromna ochrona i prawna, i ochrona stricte sanitarno-medyczna. I o to powinno być utrzymane. A koalicja 13 grudnia chce wrócić do średniowiecza? No, stawiam taki znak zapytania. Może na wyrost, ale no, zabieranie porodówek i skazywanie kobiet na rodzenie w otulinie przeróżnych insektów, bakterii, wirusów, no to tylko po prostu oni mogli takie coś zafundować przy ogromnym niszu demograficznym.
1: Ta sytuacja NFZ-u to jest temat, który powraca i będzie powracał jak bumerang. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Temat pani poseł bliski. Temat edukacji, a dokładnie będziemy mówić na koniec o uczniach. W szkołach mają pojawić się rzecznice praw ucznia właśnie, ale pojawia się dysonans i pojawia się pytanie, ile taki rzecznik ma zarabiać i czy są na to pieniądze?
2: Pani redaktor, tak, pani minister edukacji i nauki wymyśliła taką funkcję, nie wiem, może dla swoich popleczników, dodatkową. Wiemy doskonale, że wszystkie jednostki samorządowe, organy prowadzące, szkoły publiczne, szkoły niepubliczne nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy na to, żeby opłacić kadrę nauczycieli. I chociażby w miarę utrzymać standardy szkół. Przecież jest 17 organów kontrolnych, które nadzorują pracę szkoły. 17 kontroli. Może w ciągu roku być 17 kontroli w jednostce oświatowej. Coś wiem na ten temat jako dyrektor. Więc pani Nowacka funduje szkołom, zabierając resztkę autonomii, funduje 18 stryktyk kontrolny. Bo ja pojmuję to jako następna osoba do tego, aby szkoła była w jakiś sposób nadzorowana dodatkowo. To pytam, to po co jest dyrektor? Ostatnie jak gdyby zadania dyrektorskie są zabierane na korzyść nowo tworzącej funkcji rzecznika. Pani redaktor, nie wiem, czy pani wie, że propozycja jest na kilku poziomach. Na poziomie szkolnym, wojewódzkim i na poziomie krajowym.
1: Krajowym, tak.
2: To już widzimy, mamy 16 województw, mamy już 16 w szkolnym. Pani redaktor, to są gigantyczne pieniądze. Pani Nowacka, a skąd pani wytrzaśnie te pieniądze, jeśli deficyt naszego kraju jest 300 miliardów? Alleluja, pani Nowacka.
1: A może ministerstwo wychodzi z założenia, że nie są przestrzegane te prawa ucznia, że może uczniowie potrzebują tej pomocy?
2: Prawa ucznia są bardzo dobrze przestrzegane. Pamiętam swoje lata szkolne. Przepraszam. Pamiętam swoje lata szkolne, pani redaktor. Szkoły podstawowe i szkoły średnie i studia, bardzo wymagające studia. Pani redaktor, zawsze były przestrzegane.
1: Nie, no może kiedyś. Tak, te 30-40 lat temu.
2: Takie kolokwialne.
1: Tak, te prawa ucznia. które pewnie nie istniały.
2: Tak, szacunek do ucznia był no taki trochę inny, że tak ogólnie to nazwę. Obecnie, pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, dziś proces kształcenia osoby na nauczyciela naprawdę jest bardzo twórczy, dobry, wymagający i dobrze. I przede wszystkim to jest dobro dziecka, dobro ucznia.
1: Spoglądam na zegarek, pani poseł.
2: Tak było. Ale może powiem pani, jakie zadania właśnie ta osoba by zabrała. Pedagogom, psychologom, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom. Zabrałaby te zadania i teraz zastanawiamy się, w jakim celu. Po to, żeby osłabić dalej finanse nauczyciela? I to są na przykład takie zadania jak pomoc w odwołaniach od kary, od decyzji szkoły. No to jest inwigilowanie szkoły i dodatkowe obciążanie i szukanie czasami dziury w całym. Bo przyjmowanie skarg, wniosków, przecież to przyjmuje pedagog, psycholog w szkole.
1: Ile taki rzecznik powinien
2: przestrzeganie
1: zarabiać?
2: Praw ucznia. Przestrzeganie praw ucznia to jest jurysdykcja dyrekcji, ale przede wszystkim specjalistów, którzy są w danej szkole i wychowawcy. Pierwszy kontakt to jest fajny wychowawca, który zna gromadkę swoich dzieci. I od tego miejsca się zaczyna. Pomoc, współpraca, dobry wychowawca, a takimi wychowawcami pozdrawiam wszystkich nauczycieli, ale to, co miałam doświadczenie z moją szkołą, to każdy wychowawca swoje dziecko miał zdiagnozowane. Są przy współpracy z pedagogiem prowadzone są takie właśnie badania, obiektywne badania. W tym
1: obowiązkiem nauczycieli i dyrekcji jest przestrzeganie praw ucznia.
2: Dokładnie, zapisane we wszystkich statutach szkolnych, w każdej szkole, od przedszkola poprzez szkoły średnie i podstawowe.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam radiosłuchaczy. Zawsze, proszę państwa, jest nadzieja.
0: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Najnowocześniejszy sprzęt z zakresu gastroenterologii trafił do szpitala wojewódzkiego w Łomży. Dzięki nowej aparaturze, którą zakupiono ze środków z KPO oraz budżetu województwa podlaskiego, w placówce będzie można wykonywać bardziej zaawansowane badania oraz poprawić możliwość diagnostyki i leczenia w szpitalu. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek cieszył się z rozwoju leczenia chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu.
2: Dzisiaj jesteśmy w pionie przewodu pokarmowego, chorób wewnętrznych, gdzie stworzony został specjalnie właśnie dzięki temu sprzętowi oddział gastroenterologii chorób wewnętrznych i żywienia klinicznego. To bardzo dobre wzmocnienie szpitala wojewódzkiego w Łomży. Za tym też idą, trzeba pamiętać, specjaliści, których pozyskujemy z naszego regionu i nie tylko.
1: Dr Mariusz Rosołowski, ordynator pionu chorób wewnętrznych w łomżyńskim szpitalu, wyjaśniał, jak teraz działa oddział.
3: Szczególny nacisk kładziemy w tej chwili na leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, którzy trafiają do nas z różnych miejsc w Polsce. Mamy programy lekowe, które pozwalają na bardzo skuteczne leczenie tych chorób. Jak również posiadamy wspaniały sprzęt, który w pracowni endoskopii gastroenterologicznej jest wykorzystywany do badań zarówno diagnostycznych, jak i zabiegów w zakresie przewodu pokarmowego.
1: Dyrektor łomżyńskiego szpitala Dariusz Domasiewicz zapewnił, że szpital cały czas dokonuje inwestycji zarówno w sprzęt, jak też ludzi.
4: Bardzo dużo mówimy o sprzęcie. Tak naprawdę 2026 rok to też właśnie pokazywanie naszych specjalistów. Dlatego, że oprócz ogromnych pieniędzy, które szpital pozyskał, pozyskaliśmy też wybitnych fachowców. I tutaj pan doktor Rosołowski jest tego jakby najlepszym dowodem, jak nasz oddział wewnętrzny się zmienił, a przede wszystkim ten zakres, który wykonujemy na tym oddziale, ta gastroenterologia, no to jest naprawdę już taka, mówiąc kolokwialnie, najwyższa półka i o to właśnie nam chodzi.
1: Do szpitala trafiły m.in. tory endoskopowe, wideogastroskopy i wideokolonoskopy zabiegowe, systemy archiwizacji badań, myjnia oraz szafa do endoskopów giętkich. Herb Łomży zniknął z materiałów promujących spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Lider Nowej Nadziei w przyszłym tygodniu odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał jego usunięcia z partyjnych materiałów i tak też się stało. Herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie przypinać dowolnie, mówił łomżyński radny Piotr Chmielewski.
5: Chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem i całe szczęście, że jest. Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety czy w słynnym merchandisingu, to okej, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę, więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mentzenem i jednakże oczekuję większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu. Może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można?
1: Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 17.30. Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II. Dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które już w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. Centralnym punktem obchodów będzie festyn rodzinny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także wyjątkowego spektaklu Nie przegrać prawdziwej miłości, przygotowanego przez grupę teatralną Dolina Miłosierdzia. Do udziału zaprasza członek Rady Parafialnej Ryszard Kosakowski.
6: Festyn odbędzie się, drodzy Państwo, 31 maja w godzinach od 11 do 19 na Błoniach przy ołtarzu papieskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. W programie festynu przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych, w tym między innymi będą to gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez łomżyńską drużynę harcerską Agada, także występy wokalne, taneczne i sceniczne dzieci i młodzieży.
1: Szczegółowy plan festynu opublikujemy na portalu radionadzieja.pl. Gmina Kolno planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. To najważniejszy cel, na jaki samorząd chce wydać pieniądze z tegorocznej edycji rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O tegorocznych planach w ramach programu mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
0: Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1, magazyn również. I na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową na realizację tych zadań. No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne.
1: W ubiegłorocznej edycji programu gmina zdołała wydać wszystkie należne jej środki, czyli ponad 600 tysięcy złotych. Zakupiono wtedy m.in. beczkowóz do wody pitnej. Podczas tegorocznej akcji Sadzimy Razem z Naturą na terenie województwa podlaskiego udało się zasadzić ponad 100 hektarów nowych drzew. W działania zaangażowali się leśnicy, przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, szkół oraz lokalnej społeczności. Celem akcji była nie tylko odnowa lasów, ale także edukacja ekologiczna i budowanie świadomości dotyczącej ochrony przyrody. Sadzone drzewa są odpowiednio dobierane do zmieniających się warunków klimatycznych, aby w przyszłości lasy były bardziej odporne na susze i choroby. Mówi nadleśniczy nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski.
7: Sadząc las, my już w tej chwili przewidujemy, że ten las, jak sami Państwo wiecie, mój las rośnie długo, 100 lat, że ten las będzie rósł w trochę innych warunkach przyrodniczych niż w tej chwili. Tutaj o to też również dbamy i musimy to przewidywać. Jako leśnicy musimy wiedzieć, że ten klimat nam się zmienia. W związku z tym niektóre gatunki swoje optimum wzrostu utraciły w tym momencie. I wiemy, że w związku z tym musimy te drzewostany dostosować do tych zmian. Zaczynamy wprowadzać takie gatunki, które będą odporniejsze i będą mogły w tych nowych warunkach znaleźć swoje optimum życia. A niektóre niestety musimy ograniczać.
1: Eksperci szacują, że 1 hektar dorosłego drzewostanu potrafi wchłonąć rocznie nawet 200 ton dwutlenku węgla oraz skutecznie powstrzymać inne szkodliwe pyły.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: 9:07. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Piotr Chmielewski, łomżyński radny, klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam mieszkańców Łomży, pana redaktora i wszystkich pracujących w radiu. Dziękuję za zaproszenie.
1: Miasto Łomża 1, Sławomir Bentzen 0.
2: Ma pan na myśli mecz?
1: Mecz o herb.
2: No już bałem się, że pan użyje słowa mecz w herb. Nie, ja nie rozpatruję tego jako walki jakiejś, tylko po prostu zwykłego ludzkiego podejścia do prawa i szacunku do herbu. Ale niech pan pyta, ja będę odpowiadał.
1: No dobrze, czyli pan nie rozpatruje tego pod kątem, nie odbiera tego jako mecz, jako jakoś jakieś starcie, rywalizację, bitwę, bo
2: nie,
1: takie można było odnieść wrażenie.
2: Myślę, że to jest medialnie bardziej nakręcane przez media, a chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem i całe szczęście, że jest. Bo herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie, ja już mówiłem u państwa na antenie, że herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie przypinać, prawda, na w dowolnym miejscu, w dowolnym. Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety, czy w słynnym merchandisingu, to okej, okay, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja tylko powiem, że jeżeli... Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę. To jest zresztą, jak kiedyś wspomniałem u państwa na antenie, że ta całe bycie w Radzie Miejskiej i praca na rzecz miasta bardzo dużo mnie uczy. To znaczy procesów legislacyjnych, organizacji pewnych spotkań, imprez i tak dalej. Ja też tego nie widziałem, więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mentzenem. Jednakże oczekuję troszeczkę większego, jakby powiedzieć, no, większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu, to co wspomniałem wcześniej. Może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można? Czy...
1: No tutaj chyba i radny Mieczkowski mówił, że tego zapytania nie było. Była tylko informacja, ten herb był wykorzystany, ale tak, no miasto tłumaczy, że użycie tego herbu mogło zostać odebrane jako wyraz oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej. Ja mówiąc szczerze, kompletnie o tym nie pomyślałem, odebrałem to po prostu jako informację, że dane spotkanie jest w Łomży. I podobnie jest ze wszystkimi innymi grafikami zapowiadającymi spotkanie z Mentzenem w innych miastach.
2: Dobrze.
1: Tam też
2: ja ponownie, panie redaktorze, odwołuję się do tego, co powiedziałem bodajże w czwartek u państwa na antenie, że inne miasta oczywiście miały, ale też inne też miały z tym problem, nie tylko Łomża. To znaczy, część radnych pytała, czy jest to oficjalne stanowisko miasta, czy jest to oficjalne organizowane przez miasto. Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Panie redaktorze, wie pan o tym, że staramy się organizować razem z miastem czy imprezy edukacyjne, czy imprezy kulturalne, prawda? I za każdym razem, kiedy na przykład moja osoba jest tą osobą, która daje pomysł i jest źródłem inspiracji do pewnych działań w Łomży, zawsze pytam, czyje logo, czyj herb umieszczamy. To nie jest tak, że to, co powiedziałem wcześniej, możemy sobie przypiąć. Podkreślam, jeżeli miasto będzie reklamowało spotkania z panem Mentzenem, a wiadomo, kim jest pan Mentzen, to nie jest osoba... To już jest osoba publiczna. To jest osoba z konkretnymi...
1: Ale miasto nie reklamuje tego spotkania.
2: To jest konkretnymi poglądami. To jest konkretna partia. To jest szef konkretnej partii. My jako miasto nie możemy reklamować nikogo. Czy będzie to Koalicja Obywatelska, czy będzie to PiS, czy będzie to Nowa Nadzieja. Nie mamy prawa, a to jest bardzo źle widziane. Proszę zauważyć, że wszystkie inne spotkania, które są z członkami PiS-u i tak dalej, odbywają się na terenie tak zwanym neutralnym. I dzięki Bogu, i bardzo dobrze, że PiS przestrzega prawa. Bardzo mi się to podoba.
1: No, było spotkanie w Hali Kultury na przykład.
2: Kiedy? Proszę mi to powiedzieć.
1: Kiedy była kampania wyborcza?
2: Ale to datę, proszę mi powiedzieć, a nie tam...
1: Była kampania 2023.
2: Ale datę, panie redaktorze, bo ja...
1: Datę, godzinę mam podać teraz. No,
2: dokładnie
1: podam,
2: tak, panie redaktorze, bo jeżeli rozmawiamy o rzeczach, to ja musiał się odnieść do konkretnych...

0: konkretnych spotkań, a nie wie pan do rzeczy, które gdzieś tam pan słyszał.
1: Nie słyszał, tylko widział i pamięta. 2023 rok, miesiąca teraz.
0: Ale z kim było to spotkanie?
1: Robicie. Z kim było? Premier Morawiecki, o ile się nie mylę, był wtedy na tym spotkaniu w Hali Kultury. Było
0: możliwe?
1: Takie spotkanie.
0: Możliwe, panie redaktorze, możliwe. Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, nie byłem, nie widziałem, zarobiony jestem.
1: Tak, no dokładnie.
0: Ale pan wie, że jestem zarobiony, prawda?
1: Nie, jasne, jak wszyscy zresztą. Takie reklamy jak Miasto Łomża, spotkanie ze Sławomirem Mentzenem nie zrobił nikt, naprawdę. Wydaje mi się, że do momentu tej bitwy o herb mało ludzi wiedziało o tym spotkaniu. Po tym wszystkim wydaje mi się, że już wszyscy wiedzą, że jest spotkanie z Mentzenem w Łomży.
0: Powtarzam, nie jesteśmy jedynym miastem, gdzie dzieje się taka reklama i to, co robimy teraz, dalej nabijamy i bijemy pianę. Ja chciałbym skończyć słowami, jeżeli chodzi o wykładnię prawa. Herb miasta podlega uwarunkowaniom prawnym. Dziękuję.
1: Tak, no ale tutaj ludzie Nowej Nadziei na pewno mogą podziękować miastu za dobrą reklamę. To tutaj...
0: Mógłbym się czepiać dalej.
1: To na pewno.
0: Pana radnego Mieszkowskiego.
1: O co?
0: Tablica herbowa, to się tak nazywa, została jeszcze na tym.
1: Gdzie? Jedna została zamazana gdzieś tam, tak zostało to zakryte.
0: Tablica herbowa.
1: Gdzie tablica herbowa?
0: Przychodząc do państwa, przygotowałem się, jeżeli chodzi o heraldykę i wiem, z czego składa się taki herb. I proszę zauważyć, że na tych wszystkich plakatach reklamujących tablica herbowa została. A tablica herbowa odnosi się tylko do jednego herbu.
1: No to, panie radny Mieczkowski, została jeszcze tablica herbowa do zamazania albo do zakrycia.
0: Dziękuję.
1: Proszę bardzo. Zapytam o Prawo i Sprawiedliwość. W sondażach PiS nie może osiągnąć 30%. To PiS oscyluje w granicach 25%. Od wyborów PiS-owi spadło 11 punktów procentowych. Efektu Czarnka nie widać. Ciągła kłótnia między harcerzami, maślarzami. W Łomży zresztą to samo. Tej jedności nie ma. To czy wobec tego PiS ma jakiekolwiek szanse wrócić do władzy?
0: Było dwóch kandydatów w 2015 roku na prezydenta naszego kraju. Pan Komorowski i pan Andrzej Duda. Pewien demiurg wypowiada się w telewizji ówczesnej, że musi przejechać ktoś, najlepiej starsza osoba, zakonnicę w ciąży, żeby pan Duda w ogóle mógł zostać prezydentem. Dlaczego ja to przywołam tą historię? Ponieważ nie wierzę w żadne sondaże w dniu dzisiejszym. Żadne. Absolutnie. Proszę zauważyć, że miał nie wygrać też prezydent Nowrocki, prawda? Nie miał zasiąść na, jeżeli chodzi o fotę zwierzchnika Sił Zbrojnych, a proszę bardzo, mamy całe szczęście panującego nam prezydenta doktora Karola Nowrockiego. Nie wierzę kompletnie. Obserwuję natomiast, co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. I tu tak zwaną poza, czyli zewnętrzną, i to, co się dzieje tutaj w Łomży. Dlaczego pan mówi o PiS-ie skłóconym, a nie mówi o Platformie, gdzie mamy większe problemy?
1: Bo mamy człowieka przed sobą z klubu Prawa i Sprawiedliwości, a nie z Platformy.
0: No to myśli pan, że ja będę...
1: Jeżeli był tutaj Hubert Norowski, był, nie wiem, Jacek Pierunek, członek zarządu, to pytam o Platformę, a nie o PiS.
0: Okej, okay,
1: no... Dlatego pana pytam
0: no
1: o PiS.
0: Dobrze, jeżeli pan chciałbym, żebym ja rozmawiał na przykład i przynosił jakieś panu gifty z naszego klubu, to absolutnie...
1: Dziękuję bardzo.
0: To się pan tego nie doczeka. Ale, wie pan mnie zna, ja jestem krytykantem, jeżeli chodzi o partię, przy której, jak to powiedział jeden z radnych, się przykleiłem, co bardzo mnie to zabolało. Mam nadzieję, że to słyszy i się wycofa z tych słów. Zawsze wspierałem Prawo i Sprawiedliwość, będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość, nie wyrzekam się swoich poglądów, zawsze mi było najbliżej, ale ja nie przyniosę panu żadnych informacji, oprócz tego, że w Platformie i Koalicji Obywatelskiej dzieje się jeszcze gorzej.
1: Czyli tak, u nas źle, ale u nich gorzej, porozmawiajmy, u nich nie. Ja pytam o Prawo i Sprawiedliwość. Czy jednak PiS wyciągnął jakiekolwiek wnioski po przegranej w 2023 roku? Ja mam wrażenie, że od tamtego czasu to jest ciągła nawalanka i kłótnia.
0: Bardzo podoba mi się praca, profesora Czarnka. To znaczy, że konferencja prasowa wygląda, zaczyna się rano wcześniej, stoimy przy konkretnym zakładzie pracy, który konkretny zakład pracy upada, nie ma kontraktów, ludzie idą na zwolnienia. Podoba mi się praca coraz lepsza pana europosła Jakiego, bo też skrytykowałem go, że tu można było bardziej silniej i mocniej zaangażować się w rozmowy z młodymi. Za co mi bardzo podziękował i obserwuję jego pracę, i to jest w ogóle lokomotywa wyborcza.
1: Ale mało kto to dostrzega. Bo ludzie
0: naprawdę? Nie, ja, wie pan, gdyby mało ktoś dostrzegał, to by na tych spotkaniach nie przychodził. A wie pan, kto przychodzi? Na te spotkania?
1: Ludzie PiSu pewnie.
0: Nie. Wie pan, kto przychodzi? Proszę wybaczyć, moi drodzy słuchacze, ale użyję bardzo ostrego słowa. Mam tu na myśli najbardziej zagorzałe lewactwo. Nie mówię o lewicowcach. Nie chcę ich obrażać, bo ludzi z lewicy znam bardzo dużo i są naprawdę bardzo prawi ludzie. Mam na myśli lewactwo. Najgorzej zagorzałe. A wie pan, o czym to świadczy?
1: No, że chcą dopiec Patrykowi Jakiemu.
0: To znaczy, że czują w nim największe zagrożenie. A jeżeli Patryk Jaki jest z dużym zagrożeniem, to znaczy, że jest dobrze.
1: No, ja jednak stanąłbym przy swoim, że mało ten przekaz nie przebija się w mediach. Bardziej
0: mamy jeszcze
1: się
0: półtora roku, panie redaktorze.
1: Między harcerzami a maślarzami chociaż.
0: Mamy jeszcze półtora roku. Mamy jeszcze półtora roku do pierwszych wyborów. Później są kolejne. Wie pan, proszę zauważyć, Karolowi Nawrockiemu też nie wróżono. Mało tego, wie pan, kto szkodził najbardziej? Nie ludzie PiSu. I ludzie z tak zwanego jego zakładu pracy, czyli z IPN. Kim jest dzisiaj Karol Nawrocki? Dzisiaj Karol Nawrocki jest tym mężczyzną, który wchodzi na Monte Cassino ze swoją żoną i prezentuje nasz kraj przy biało-czerwonej fladze i godle prezydenckim.
1: Tylko Karol Nawrocki potrafił jeszcze zjednać przy sobie ludzi z Konfederacji.
0: I jedna nie tylko z Konfederacji, ale też z tego, co wiem, to z Koalicji Obywatelskiej. Bo widzą w nim normalnego człowieka, swojego człowieka. Nie tego, który ucieknie za chwilę do Brukseli po raz kolejny.
1: Cały czas utrzymuje się przy PiSie. Chciałem zapytać o to, czy jak partia ma iść do wyborów jako partia wygrana, jako partia, która ma swój przekaz, skoro ta partia nie potrafi się dogadać między sobą. I to nawet przekładając na te poletko łomżyńskie. Tutaj też dostrzegamy jest to, że są frakcje i jeden drugiemu noga podkłada.
0: Nie wiem, nie podkładam nikomu nogi, jeżeli pan coś...
1: To może panu podkładają.
0: Jeżeli pan uważa, że ja podkładam komuś nogę, no to proszę zmienić donosicieli informacji. Zależy mi bardzo na tym, żebyśmy byli jedno. I to jedno jest, o czym świadczy to, że na przestrzeni tych 2 lat odeszła od nas jedna osoba, których nadziei, że tak powiem, brzydko stołkowych nie spełniliśmy. Chyba dobrze na świecie.
1: Odeszła oficjalnie jedna, a co się dzieje wewnątrz, to pan doskonale wie.
0: Ma pan rodzinę, prawda?
1: Pewnie mam.
0: No właśnie. A jak siedzimy wszyscy na weselu i tych wszystkich spotkaniach, to wszyscy się lubimy?
1: Różnica jest taka, panie radny, że my nie jedziemy do wyborów.
0: Świetnie, ale są tam spięcia charakterologiczne?
1: Nie wszyscy idziemy w jednym kierunku.
0: No i my też. Widzi pan? I wszyscy
1: idziemy.
0: Ale proszę zauważyć, że hasło koalicja dalej obowiązuje i tak będzie obowiązywało. Wie pan, my możemy się czepiać, że my się kłócimy i bardzo dobrze się kłócimy. Wie pan, co jest najgorsze? Stagnacja.
1: Nie, oczywiście, jeżeli
0: a wie pan, z czego się
1: można się różnić,
0: pan
1: ale
0: wie, z czego się rodzą największe
1: nogi, to
0: pomysły,
1: zupełnie inne rzeczy.
0: Czy pan wie, z czego się rodzą największe pomysły i wielość kierunków działań? Z dyskusji, z burzy mózgów.
1: Dyskusja.
0: Nie z tego, że siedzimy tak, tu wszyscy i siedzi jeden wódz i dyryguje wszystkimi.
1: Dyskusja, tak, wymiana poglądów to jedno, podkładanie sobie nóg to drugie.
0: A jeżeli pan o czymś wie, to proszę mówić antenie, ja chciałbym się do tego odnieść.
1: Nie, no jasne. Ja mam mówić wszystko, a pan nic.
0: Ale nie, no bo jeżeli ja mam się do czegoś odnieść, panie redaktorze, to ja lubię wiedzieć. A ja mam, nie wiem, mam panu sprzedawać jakieś historie ze swojego życia partyjnego, czy też rodzinnego? Nie, no panie redaktorze, nie po to się spotykamy.
1: Proszę bardzo, tutaj przyjmiemy wszystko. No dobrze, kogo by pan widział na kandydata na prezydenta z PiS-u Łomży?
0: Wszyscy, którzy już wystartowali w tej kadencji, nie zostaną prezydentem.
1: Wszyscy, którzy wystartowali w tej kadencji, chodzi o radnych, tak?
0: Nie, nie mówię o ludziach. Nie, bo nie tylko radni już wystartowali z kampanią.
1: Okej. Okay. No, bo mówi się, że Marek Olbrycht z PiS-u miałby na prezydenta startować.
0: To nie jest zły wybór.
1: Popierałby pan?
0: Oczywiście.
1: W końcu Marek Olbrycht, szef.
0: Gdyby było tak, że decyduje o tym, że decyduje o tym prezydium partii, że tak jest... No jak pan sobie to wyobraża? To w końcu ja jestem w tym PiSie, czy nie w tym klubie? Pracujemy na rachunek jednego chyba, prawda?
1: O, oczywiście tak. Wszyscy pracują na rachunek.
0: No, ale tak mam, ale no, panie wiemy, redaktorze, proszę zauważyć, jak było z Koalicją Obywatelską. Wszyscy na listę, wiadomo, że człowiek z Brukseli przyjdzie i obejmie wszystko, prawda? I to na rzecz tego człowieka pracowali. Jeżeli my oficjalnie wystawimy pana Marka Olbrychta, nie wiem jak będzie, ale załóżmy, jeżeli tak będzie, pracujemy wszyscy na tą osobę. Nie ma o czym mówić.
1: To czym PiS może przekonać dzisiaj wyborców do siebie?
0: Dowożeniem. To znaczy, że to, co obiecał, to dowoził. To były programy prospołeczne. To była terminowość. To nie było 100 obietnic, prawda?
1: No, ludzie oczekiwaliby czegoś nowego, programu jakiegoś konkretnego, konkretnej propozycji. Tworzy się.
0: Powołano w PiS-ie. Ja nie jestem członkiem PiS-u, więc ja się nie chcę wypowiadać. To powinien zaprosić pana, nie wiem, czy Wiesława Grzymałę, czy Marka Olbrysia, czy Artura Kościckiego, który tutaj działa na terenie Podlasia, czy Jacka Sasina. Niech oni odpowiadają za to. Ja jestem radnym klubu PiS. Czy ja coś wiem, co się dzieje w PiS-ie? Oczywiście, że tak, ale nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić. Niemniej jednak mogę się tylko wypowiedzieć za siebie. Jeżeli tak będzie, że PiS wystawi konkretnego kandydata, silnego kandydata, będziemy pracowali na korzyść tego, żeby to wygrał. I będę przekonany, i jestem przekonany, że wygra. Wie pan dlaczego? Łomża bardzo dużo skorzystała z tego czasu, kiedy... O, wrócę do pana Marka Olbrysia. To jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Proszę zauważyć, że... I to każdy mówi, nawet jak rozmawiam z mieszkańcami Łomży, że pamiętają działania pana Marka Olbrysia. To było przywożenie tak zwanych słynnych pieniędzy nie po to, żeby je tylko rozdawać jako kiełbasa wyborcza. To były pieniądze inwestowane w rozwój Łomży. To było szkolnictwo, to były drogi, to były projekty unijne i proszę zauważyć, że do dziś ta bezwładność tych wszystkich projektów funkcjonuje. Obecna władza, co mnie bardzo śmieszy, bo jak widzę osoby, które otwierają drogi i tak dalej, zapominają, kiedy były podpisane te umowy na drogi, na inwestycje, na infrastrukturę. W ogóle to jest bardzo śmieszne. Dlatego mówię, że ci wszyscy, którzy wystartowali już tej kampanii, się tam fotografują przy tych wszystkich drogach, łącznie z dyrektorami szpitali, to nie wygrają tych wyborów.
1: Pan często zwraca uwagę na hejt w internecie. Tak. Na swoim Facebooku pisał pan chociażby o hejcie, jaki wylał się na pierwszą damę potem w wywiadzie w jednej z telewizji.
0: Tak.
1: I hejt to jest coś, z czym trzeba walczyć, z czym można walczyć, czy coś, do czego należy się przyzwyczaić i umieć sobie z tym radzić?
0: To jest bardzo, bardzo trudny temat, panie redaktorze, bo granica pomiędzy hejtem a wolnością słowa jest bardzo, bardzo wąska i ograniczając hejt i pociągając ludzi do odpowiedzialności, jednocześnie nie możemy ograniczać wolności słowa. Skąd on się bierze? Patrząc, nawet z żoną bardzo często rozmawiając w domu na ten temat, szukam źródeł tego hejtu i szukam źródeł tej takiej nienawiści i podziału między nami Polakami. I pan dobrze o tym wie, panie redaktorze, bo znamy się też prywatnie, że to mnie bardzo boli. To jest jeden z... Chyba nawet najważniejszy problem, z którym chciałbym walczyć.
1: To ma pan jakiś pomysł na to?
0: Tak.
1: Jaki?
0: Ja zacząłem w ogóle to robić. To nie
1: tylko... słucham.
0: Tak, zacząłem w ogóle... Po pierwsze, to trzeba rozmawiać z młodymi. To trzeba do nich wyjść. Bo to, co się dzieje wśród młodych, to ma początek i źródło w zachowaniu nas dorosłych. Jeżeli pan przejrzy, ja już mówiłem u państwa na antenie, że pan przejrzy znajomych swoich facebookowych i zobaczy pan ludzi, którzy koniecznie muszą coś powiedzieć, to nie jest to dobro, tylko jest to zło najczęściej. Proszę zobaczyć, że źródła, które są uznawane za źródła hejtu, czyli na przykład jak słynny sok z buraka, leją się ze stron na przykład nauczycieli. Czy pan sobie zdaje z tego sprawę? Nauczyciele podają na przykład źródło, jako wiarygodne źródło soku z buraka, który jest uznawany za źródło hejtu już nawet nie tylko po prawej stronie tak zwanej sceny politycznej, ale także ich lewej strony. To jest dno i uważam wodorosty. Bardzo często mówimy też o młodych ludziach, którzy obserwujemy ich na przykład ułożonych i mówimy, jesteś na pewno z dobrego domu. A zatem zakładamy, że wychowanie w domu ma przełożenie na to, co później ludzie z młodzi sobą reprezentują. Wszystkie, wie pan, nie jest może to temat na dzisiejsze spotkanie, bo nie mamy tyle czasu, ale...
1: No, ale powiedział pan, że zaczął pan jakieś działania w tym kierunku, rozpoczął.
0: Po pierwsze rozmowa z młodzieżą. Tak się panu wydaje, że to jest bardzo ogólne. Nie, bo jeżeli się otworzymy i zobaczymy młodzież, że my chcemy z nimi rozmawiać jako dorośli, to oni nam zaufają.
1: A to pan rozmawia w szkole, czy jest jakaś przestrzeń?
0: W szkole, tak, jestem nauczycielem, jestem wychowawcą, jestem nauczycielem akademickim i to jest moja rozmowa. Proszę na przykład przyjść do nas, do szkoły, do Wety. Uważam, że jednej z najlepszych w ogóle łomżyńskich szkół, jeżeli chodzi o takie zadbanie o psychikę młodych ludzi. Zresztą pozdrawiam moich uczniów wszystkich, z którymi właśnie rozmawiam, panie redaktorze, na ten temat. Druga rzecz, to są szkolenia, które organizuję w naszej szkole. Na przykład panem profesorem Zebertowiczem, który bardzo dużo mówi na ten temat. Co miesięczne spotkania w naszej szkole.
1: I mówi o hejcie.
0: Mówi o wykorzystaniu na przykład komputera do komunikowania się i jak łatwo przejść właśnie w taką dyskusję, która obróci się przeciwko nam samym, czyli właśnie o tym, o czym pan wspomina.
1: Czyli spotkania z profesorem Zebertowiczem?
0: Tak jest, na przykład.
1: I rozmowa.
0: Rozmowy. Wie pan, możemy tak się rzucać hasłami, ale...
1: Nie, no ja pytam o konkrety, a nie hasła.
0: Jestem w trakcie rozmów z jedną z fundacji, pisząc program pewien, wychowania i szkolenia, oczywiście poza granicami Łomży, żeby to było wszystko atrakcyjne, bo wszystko musi być ubrane w jakąś atrakcyjność, czy to fizyczną, czy też bytową, prawda, czy gdzieś tam wycieczkową, żeby rozmawiać na takie tematy, ale jeżeli zasiejemy, jeżeli weźmiemy 100 osób na przykład, prawda, i zasiejemy wśród nich w 3-4 osobach jakąś taki odrobinę chociaż takiego rachunku sumienia, co my robimy, jak my wykorzystujemy media, jak my się komunikujemy przez te media, to już jest dobrze. Wie pan dlaczego? Bo wśród tych 3-5 osób już powstaje pewna bariera. A jeżeli będziemy tak dalej robić, bo to nie są działania jednostkowe, to są działania długofalowe, to są działania cykliczne, to będzie dobrze.
1: Ale mówi pan, że pisze pan jakiś program?
0: Tak, piszemy program. Nie chciałbym teraz zdradzać dotyczącego hejtu. Tak jest. Proszę też zauważyć, że na przykład fundacja bodajże Anny Rytel też współdziała z pewną, nie pamiętam nazwy innej fundacji, która te słynne plakaty Odważnik, prawda? Która mówi o hejcie w sieci. Nie chcę się poznać, bo nie jestem upoważniony do tego, ale już widzę. Tak, że ludzie pracują nad tym. Zresztą, wie pan, panie dyrektorze, no, możemy się uśmiechać do tego, natomiast dotyka to każdego z nas.
1: To się nikt nie uśmiecha.
0: To dotyczy każdego z nas, czy w sieci, czy też w takiej zwykłej mowie bezpośrednich relacji i bezpośredniej kłótni. Emocje, nasza amplituda wzrasta do tego stopnia, że my już przestaliśmy myśleć, co jest tym tak zwanym poziomem zero, a co jest poziomem tym granicznym.
1: No to czekamy na program w takim razie.
0: Bardzo proszę, ja bym z panem redaktorem chciał na ten temat porozmawiać. Jeżeli państwo będą zainteresowani, to ja z chęcią przyjdę na ten temat, porozmawiam. Bo to się pisze...
1: Ale to musi być konkretny program już, o którym będziemy mogli porozmawiać.
0: Tak, o tym właśnie mówię, panie redaktorze. No jeżeli państwo będą chcieli zainteresowani posłuchać na ten temat, a jest to bardzo gruby temat, to będę wdzięczny.
1: Piotr Chmielewski, łomżyński radny, klub Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia wszystkim życzę. Kłaniam się.
2: 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy te interwencje policji w domach dziennikarzy telewizji Republika to może być coś, co będzie się ciągnęło za obecną władzą jako zamykanie ust opozycyjnym dziennikarzom, czy jednak będzie to mało znacząca ciekawostka i zapamiętany to zostanie jako temat wyolbrzymiony?
2: No dzisiaj mamy taki podział społeczny, do tego jeszcze wszyscy żyją w swoich, że tak powiem, bańkach, w swoich obszarach informacyjnych, no że to może to nie ma jakiegoś bardzo dużego wpływu, natomiast oczywiście wpisuje gdzieś to się, może to się wpisać w takie wydarzenia, czy jak kiedyś przeszukanie siedziby redakcji Wprost, prawda, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które się położyło cieniem na rządzie, poprzednich rządach jeszcze Donalda Tuska, ale myślę, że to dzisiaj nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że tutaj no, trochę inna jest sytuacja, to chodzi o jakieś fałszywe alarmy i tak dalej. No i oczywiście te działania policji różnie tam mogą być oceniane, pewnie trzeba w szczegóły tam wejść, natomiast wydaje mi się, że tutaj te ci najbardziej rozemocjonowani wyborcy, no to albo są radykalnie za, albo radykalnie przeciw tym różnym uczestnikom wydarzeń, czy rządowi, czy telewizji, akurat Republika, więc oczywiście myślę, że nie będzie to miało takie znaczenie, ale aczkolwiek jednak no to jest zawsze efekt odłożony, więc oczywiście dla rządu też lepiej, żeby takie wydarzenia się nie zdarzały. To znaczy, żeby te procedury były skrupulatnie przestrzegane w takich wypadkach, no bo tak czy siak to się gdzieś tam odkłada powoli na wizerunku.
1: O ile przy okazji no, wejścia do redakcji Wprost kilkanaście lat temu już, no to tutaj wszyscy stanęli po jednej stronie. Wszyscy gdzieś powiedzieli, że nie powinno tak to wyglądać. Dzisiaj, no jednak wydaje się, że nie ma takiej jednoznacznego stanowiska, że nie, tak robić nie wolno. To świadczy o tym, że dzisiaj społeczeństwo jest bardziej podzielone i bardziej gdzieś już zakorzenione, zagłębione w tych swoich bańkach?
2: No tak, tak, zdecydowanie. No, tamtego czasu rzeczywiście minęło sporo lat i ta tak zwana polaryzacja się pogłębia. Te bańki jakby one przyrastają, to znaczy tutaj ludzie odwołują się do swoich autorytetów właśnie w tych bańkach bardziej niż do faktów, tak, niż do jakichś sprawdzonych, obiektywnych informacji. Właściwie część osób no, po prostu wierzy wyłącznie w to, co powie jedna czy druga strona, właśnie się nie kierując jakimiś bardziej obiektywnymi narzędziami czy obiektywnymi opiniami. No, w związku z tym też jakby to ma coraz mniejszy wpływ na taką opinię publiczną ogólnie mówiąc, ale też właśnie na wyborców niezdecydowanych, bo tutaj oni no, przyglądają się temu gdzieś tam z boku i nawet różne przypadki gdzieś tam takie obiektywnie można powiedzieć, które są jakimś naruszeniem prawa i tak dalej, no one mogą mieć mniejszą wagę, dlatego że są postrzegane jako właśnie będące w bańkach, tak? Czyli że ktoś jakieś grupy polityczne, one na siebie nawzajem atakują, coś sobie nawzajem wyrzucają. No w związku z tym może to nie mieć dla tych osób też takiego dużego znaczenia politycznego. Więc te zmiany cały czas się no, niestety dokonują i jakby powiedziałbym, trochę końca nie widać, aczkolwiek no tu te społeczności, prawda, no one są dosyć takie, powiedziałbym, zawzięte politycznie i wydaje mi się, że no też nie odpuszczą, prawda? To też nie są, to nie jest większość społeczeństwa oczywiście, bo to badania dowodzą, że tak na co dzień tą polityką interesuje się około 30% Polaków, czyli to nie jest większość, ale no to są te osoby, które powiedziałbym nadają ton tej dyskusji, nadają ton szczególnie dzisiaj mediom społecznościowym i różnym kanałom w mediach społecznościowych, komentują, podają dalej i tak dalej. No, wspierani też przez polityków, którzy też czują się mocniejsi właśnie takimi grupami, takimi swoimi bańkami, tak? Czują się mocniejsi, jeśli mają poparcie właśnie części społeczeństwa, na przykład wyrażone właśnie w mediach społecznościowych. No i tak, tak ta, powiedziałbym, spirala się nakręca. Korzyść z tego taka jest dla wszystkich tych, którzy tam są. Oczywiście, że mają poczucie wspólnoty, prawda, że mają jakiś wspólny cel, wspólne myślenie o różnych sprawach i to daje dosyć dużo, natomiast no, generalnie dla państwa korzyści z tego jest, dla państwa jako Polski, dla społeczeństwa polskiego korzyści z tego jest, powiedziałbym, trochę mniej.
1: Końca nie widać, tak jak pan powiedział, i czy jest takie ryzyko, takie zagrożenie, że przyjdzie kolejna władza, nie wiem, załóżmy PiS i Konfederacja, i będą robić dokładnie to samo w stosunku do aktualnych opozycyjnych dziennikarzy, ale jeszcze gorzej, jeszcze mocniej?
2: Tak, tak, zdecydowanie to jest pewne, dlatego że jeżeli już władza coś zepsuje, to następna władza będzie to psuła jeszcze bardziej. To widzimy po w sprawie na przykład sądownictwa, czy w ogóle tutaj Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jednak władza, przepraszam, się zaczęła coś psuć, to druga po prostu robiła to samo, tylko jeszcze bardziej, więc ja jestem tego pewny, niestety tak to wygląda w polityce, że następna władza, która przyjdzie, będzie zachowywać się gorzej, no bo ma już przetarte ścieżki, prawda, i ma przetarte ścieżki, w związku z tym będzie mówić, a za waszych czasów to tak było, w związku z tym za naszych czasów może być tak, a może być jeszcze bardziej. No i teraz jeszcze tego w Polsce tak nie było, powiedziałbym, w takim intensywnym formacie, żeby poszczególne władze, każde kolejne, nawzajem się ścigały i wsadzały do więzień, ale wydaje mi się, że ten czas już nadszedł, dlatego że znaczy, no, czasami są oczywiście obiektywne podstawy do tego, żeby kogoś ścigać, natomiast wydaje się, że to takie tradycyjne powiedzenie czasami niektórych krewkich posłów w Sejmie do innych będziesz siedział, no ono się materializuje coraz bardziej. Tak, kiedyś to była tylko retoryka, bo wiadomo, że te, jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to oczywiście, ale no, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to politycy ponoszą ją w wyborach, prawda, czyli na przykład tracąc władzę, prawda, albo wypadając gdzieś z polityki, natomiast ta odpowiedzialność karna to jest co innego, natomiast politycy przechodzą już do czynów, to znaczy będą starali się, żeby oni ponieśli właśnie odpowiedzialność nie tylko polityczną, ale też odpowiedzialność karną, nawet za decyzje polityczne, co już dzisiaj mamy rozkręcone trochę. Zobaczymy, jak to się skończy, zobaczymy, jak to będą działać sądy. No i wydaje się, że kolejna władza, też mówiąc, mając na ustach będziesz siedział, no będzie chciała za wszelką cenę kolejnych polityków posadzić właśnie. Oczywiście no, skutek jest taki, że ludzie coraz bardziej zapiekli będą w tej polityce, dlatego że no, człowiek, który chce coś zrobić dla państwa, prawda, nawet mając dobre intencje, no nie będzie chciał na przykład być politykiem, ministrem, jeżeli po prostu po zakończeniu swojej kadencji, no od razu będzie musiał się liczyć z tym, że będzie miał mnóstwo postępowań jakichś prokuratorskich, nawet wtedy, gdy niczego nie zrobił po prostu, bo to jest ten to jest taki skutek, że po prostu ludzie, jak dzisiaj też widzę, że urzędnicy, ministrowie też boją się podejmować różne decyzje, po prostu decyzje polityczne, tak, które można oczywiście w kategoriach politycznych ocenić jako dobre i złe, będzie można później ocenić. Dlaczego? Dlatego, że się boją później odpowiedzialności karnej.
1: No premier Tusk się nie podpisuje pod wieloma rzeczami przecież.
2: No na przykład, prawda, na przykład, ale też na poziomie ministerstw tutaj mamy takie zjawisko, że też ministrowie też boją się, czy jakichś agencji rządowych bardzo często podejmować różnych decyzji, no bo przyjdzie następna władza i to była normalna decyzja, powiedziałbym tak lub nie, którą można skrytykować. Natomiast kolejna władza może zaraz tam nasłać prokuratora i powiedzieć, no, że będziemy wszyscy będą badać, że za to grozi jakaś odpowiedzialność karna. Podczas gdy oczywiście za większość tych decyzji politycznych to nie nie grozi, tak, no bo grozi odpowiedzialność karna za złamanie prawa, za przestępstwa. Natomiast no, jak ktoś podejmuje decyzję polityczną, typu, że tam ma być inwestycja, a nie tam, no to jest to decyzja polityczna. Jeżeli ona jest w jakiś sposób uzasadniona, jest jakiś wybór, no to można ten wybór skrytykować, ale no, nie podlega to odpowiedzialności karnej. No a dzisiaj politycy no, trochę tak działają, że każdy następny no, będzie odpowiadał za wszystko, co zrobił właśnie karnie, no co też nie daje nam dobrego przykładu.
1: No i o tych zmianach boleśnie przekonał się Zbigniew Ziobro, bo on też podejrzewam nie wierzył, że to hasło będziesz siedział, to nie będzie tylko puste hasło, ale słowa, które staną się rzeczywistością. Mówił, liczę na was, abyście się nie okazali takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. I okazało się, że musiał uciec, bo sam chyba w to nie wierzył, że będzie mógł faktycznie siedzieć.
2: No właśnie, wydaje się, że też Zbigniew Ziobro nie wierzył. Tutaj mamy różne wątki, dlatego że oprócz oczywiście odpowiedzialności politycznej Zbigniewa Ziobro, czy jako ministra sprawiedliwości. No zobaczymy, czy będziemy mieli odpowiedzialność karną, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, bo tam te różne zarzuty się mieszają. Takie mam wrażenie, właśnie te polityczne z karnymi. Zobaczymy, które z tych się utrzymają, a które nie. No ale oczywiście Zbigniew Ziobro tutaj też wiele decyzji politycznych podjął, takich, które no, były niezgodne z prawem, z konstytucją. Tutaj mówię o przede wszystkim o Trybunale Konstytucyjnym i to, co w ogóle zrobiono, bo to jest najbardziej, że tak powiem, tutaj napsute za jego kadencji, więc tutaj pytanie, jaka to ma być odpowiedzialność, bo ta odpowiedzialność polityczna, no on ją już poniósł, bo go nie ma właściwie i uciekł, no nie wiem, czy musiał, nie chcę powiedzieć, że musiał, ale właśnie uciekł, dając niektórym też jakby argumentację do tego, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i rzeczywiście on jest winien w jakiejś, w którejś z tych spraw, no bo właśnie uciekł, bo nie dał się tutaj, bo nie dał sobie postawić zarzutów, nie dał się gdzieś tam, no to już nie mówię, że aresztować, bo to nikt by się nie chciał dać aresztować, ale no, nie dał się osądzić, tak, czy te jego czyny właśnie, jaka to jest, jakiego typu odpowiedzialność. No także wydaje się, że Zbigniew Ziobro może i też wiedział, co robi, w tym sensie już tak mówię troszkę cynicznie, wiedział, co robi, w tym sensie, że politycy oczywiście dążą do tego, żeby tych swoich wrogów politycznych posadzić, no co nie wyklucza oczywiście jego ewentualnej odpowiedzialności, bo tam rzeczywiście tych materiałów jest dużo. W tym śledztwie różne zarzuty są zgromadzone, no moim zdaniem powinien je po prostu ocenić sąd i też na korzyść Zbigniewa Ziobry nie działa to, że właśnie solwował się ucieczką.
1: To skoro mówimy już o Zbigniewie Ziobro, to czy jest to jego polityczny koniec?
2: No wydaje mi się, że tak na dzisiaj, no bo oczywiście wrócić do Polski nie może, więc nie będzie mógł tutaj prawdopodobnie kandydować. Tutaj też problem ma Prawica Zjednoczona, tak zwana, czy w ogóle te ugrupowania, którego trochę bronią, ale też już się nie cieszą, jak to tak. Było za ministra Gowina, że go bronią. No bo jak to go bronić, tak? No, jeżeli by on jeszcze tutaj był gdzieś tam z zarzutami aresztowany i tak dalej, no to można by było robić z niego męczennika tak zwanego, prawda? Natomiast no teraz no, sam trochę też potwierdził, że coś jest na rzeczy, przynajmniej tak, takim swoim zachowaniem. No więc myślę, że ta prawica nie będzie długo go bronić, znaczy jeszcze teraz rytualnie i z takiego rozpędu. Natomiast no, ponieważ sondaże tutaj są jasne, większość ludzi to źle ocenia, to postępowali Zbigniewa Ziobro, no więc trudno całą partię, że tak powiem, zatopić i spowodować straty wizerunkowe, no po to, żeby bronić jednego człowieka. No, zwykle tak jest w polityce, że kogoś tam poświęca. Więc myślę, że ta obrona niedługo się skończy, prawda? Będą wybory, zobaczymy, jak będą wyglądać listy wyborcze. Prawdopodobnie Zbigniewa Ziobro tam nie będzie, no nie wyobrażam sobie. No więc to jest jakiś tam początek końca. No, rozumiem, że tutaj jest gwiazdą jednej telewizji i ma też swoich wiernych wyborców. No ale nie widzę na dzisiaj powrotu Zbigniewa. przemigrować obrót do Polski. Znaczy w sensie do polityki, może do Polski to widzę, ale do polityki w takim wymiarze, jakim to było w ostatnich latach.
1: I czy Zbigniew Ziobro, ten jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych, czy on przysłonił trochę działania Przemysława Czarnka, że on powoduje tym swoim działaniem to, że ten Przemysław Czarnek nie może się w ogóle rozpędzić, on się nie przybija do mediów to swoim przekazem?
2: No oczywiście, że tak. No jeszcze to nawet, jak mówiłem, to nie jest dobre dla wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. No to Przemysław Czarnek na konferencji każdej prasowej usłyszy teraz pytanie o Zbigniewa Ziobro, prawda? No zresztą trudno się dziwić dziennikarzom, bo to jest taki temat, powiedziałbym, gorący, tak? Ucieczka polityka, jeden kraj, drugi kraj. No to w Polsce to się rzadko zdarza. To jeszcze afera RDB, to było lata 90. I początek 2000. To ci biznesmeni do Izraela tam uciekli. Natomiast to była afera związana z polityką, prawda, czy afera FOS. Natomiast tutaj no, taka polityczna typowa sprawa i ta ucieczka. Więc jakby no profesor Czarnek oczywiście próbuje, ale też można powiedzieć, że te obiektywne czynniki trochę mu nie pozwalają na to, żeby się tak super przebijać, bo właśnie takie sprawy to dominują te przekazy i te konferencje prasowe na przykład. No i z tym też będzie się musiał borykać. Dlatego moim zdaniem najlepsze dla Prawa i Sprawiedliwości by było odcięcie właśnie się od tego tematu w jakiś sposób, jakieś, no nie wiem, co najmniej zawieszenie Zbigniewa Ziobro, no a jest jeszcze wiceprzewodniczący partii, więc już w ogóle, no wszyscy będą wytykać teraz przeciwnicy polityczni, no ale wasz tutaj uciekł przestępca, prawda, czy domniemany przestępca z waszej partii, a jest wiceprezesem, uciekł z Polski w ogóle, więc tutaj trudno wizerunkowo sobie z tym radzić i to też nie będzie służyć kampanii prawicy.
1: To już kończąc, bo tak patrzę na sondaże, no to no PiS oscyluje w granicach tych 25%, Koalicja Obywatelska ma pierwsze miejsce, ale na tę chwilę poza Sejmem jest PSL, Razem, Polska 2050. To dlaczego wyborcy nie chcą głosować na partie, które przecież tworzą tą koalicję rządzącą? To kwestia zjedzenia tych partii przez Donalda Tuska?
2: No zdecydowanie, znaczy Razem jest poza koalicją oczywiście, natomiast PSL ma zawsze ten problem, czy przejdzie, czy przekroczy ten próg i ten problem został zniwelowany w ostatnich wyborach koalicją właśnie Trzecia Droga. Natomiast w tej chwili Polska 2050 po prostu się rozpadła. Została, jak pan powiedział słusznie, zjedzona częściowo przez Koalicję Obywatelską, bo no myślę, że ta część pani Pauliny Henik-Kloski to już jest właśnie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i będzie z nich startować. No i to się tak skończyło, że ta partia ma bardzo małe dzisiaj poparcie. Zresztą przełożyło się to ewidentnie z korzyścią dla Koalicji Obywatelskiej na poparcie dla tej właśnie partii, dlatego ono wzrosło też częściowo. No i PSL nie ma takiego punktu zaczepienia, żeby gdzieś być w koalicji z kimś na dzisiaj, więc jest koło tego progu wyborczego 4, 5, 3, różne tam ma sondaże. No w związku z tym nie jawią się te partie jako alternatywa. Dzisiaj Polska 2050 raczej w ogóle zniknie ze sceny politycznej moim zdaniem. No chyba, że stworzy się znowu jakaś koalicja, ale już inna trochę właśnie tutaj w tym tak zwanym centrum sceny politycznej, a to zobaczymy na jesieni, bo partie będą musiały na jesieni się zrekonfigurować już do wyborów, w takim wariancie do wyborów. Jak one będą szły, będą coś musiały zdecydować, bo widać, że tutaj te małe partie nie są taką alternatywą, będą musiały tworzyć jakieś koalicje, może powstanie jakieś nowe twory. Oczywiście jak zwykle przed wyborami to się może stać, no ale budowa takiej nowej partii od zera, no to jest duże wyzwanie też na całe lata. Te partie zazwyczaj szybko znikają, tak jak Nowoczesna, jak właśnie Polska 2050, jak Ruch Palikota kiedyś i taki też los może czekać te nowe byty polityczne, które mogą na przykład tylko zdobyć mandaty w jednych wyborach, a później zniknąć ze sceny politycznej.
1: Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
3: Zapraszamy na reklamy. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: Wtorkowy wieczór spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja. Za dwie minuty, godzina 18 i transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Wiktoria Małż, witam Państwa serdecznie.

0: Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje, Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mi dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami, dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej, przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej, tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Brono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociechu Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, święta Anno, módlmy się. Boże, który wybrałeś święto Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Anno święta, wszak u Boga, Ty możesz wierzyć.

Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie w sposób doskonały wypełnił wolę Ojca. Dlatego może się modlić: a teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. W rzeczywistości, gdy Ojciec otacza chwałą Syna, jesteśmy włączeni przez uczestnictwo w tej Eucharystii. Jest to również moment obdarzania nas przez Chrystusa życiem wiecznym, które przecież zaczyna się już teraz, gdy poznajemy Ojca, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa. W tej Najświętszej Eucharystii modlę się za świętej pamięci Wacława Pikulińskiego. Poza parafią kapłani modlą się w kolejnych mszach świętych gregoriańskich za świętej pamięci Annę Rutkowską, świętej pamięci Renę Rybka, świętej pamięci Halinę Siwik. Zgromadzeni na modlitwie i świadomi swojej grzeszności, prośmy Boga o miłosierdzie, abyśmy mogli już teraz doświadczać życia wiecznego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wy wiecie, jakim byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się

o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegły posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie.

a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, dzisiejsze słowo jest niezwykle poruszające. To nie są zwykłe zdania. To są słowa człowieka, który żegna się ze swoimi bliskimi. Święty Paweł staje dziś przed starszymi Kościoła w Efezie i mówi do nich jak ojciec, który czuje, że może ich już więcej nie zobaczyć. W tych słowach nie ma pychy, nie ma chwalenia się, nie ma udawania bohatera. Jest serce. Paweł mówi: służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń. Wśród łez. Jak bardzo prawdziwe są te słowa. Bo człowiek, który naprawdę kocha Boga i ludzi, prędzej czy później będzie płakał. Kapłan płacze, matka płacze, ojciec płacze, człowiek wierzący płacze. Płacze, gdy widzi odchodzące dzieci od Boga, gdy modlitwa wydaje się bezowocna, gdy ktoś, kogo kochał, odwraca się od Kościoła, gdy sam doświadcza ciemności. Paweł nie ukrywa łez, bo chrześcijaństwo nie jest religią ludzi z kamienia. Jezus też płakał. I może właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia tak mocno dotyka serca, bo słyszymy modlitwę Jezusa. To jest jedna z najbardziej intymnych chwil Ewangelii. Jezus podnosi oczy ku niebu i modli się do Ojca. Ale niezwykłe jest to, o co się modli. On nie modli się o sukces, nie modli się o wielkie tłumy, nie modli się o to, żeby uczniowie mieli łatwe życie. On modli się za nich. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu. Jakie to piękne. Jezus przed męką myśli o swoich uczniach. Myśli o tych słabych, przestraszonych ludziach, którzy za chwilę Go opuszczą. On wie, że Piotr się zaprze. Wie, że uczniowie uciekną. A mimo to nie przestaje ich kochać. To jest miłość Boga. Miłość, która nie kocha za doskonałość, ale mimo słabości. Może ktoś dziś przyszedł do Kościoła i myśli: ja już tyle razy zawiodłem Boga, tyle razy obiecywałem poprawę, nie jestem godny. A Jezus dziś modli się właśnie za Ciebie. Nie za idealnych, za Ciebie. Bo dla Boga nie jesteś numerem, nie jesteś przypadkiem. Jesteś kimś, o kogo Jezus walczy modlitwą. Jest jeszcze jedno zdanie, które dziś bardzo porusza. Objawiłem im Twoje imię. W Biblii imię oznacza
obecność, bliskość, relacje. Jezus przyszedł pokazać nam, jaki naprawdę jest Ojciec. A jaki jest? Jezus pokazuje nam Ojca, który nie jest daleki ani obojętny wobec ludzkiego życia. Ojca, który czeka, który przebacza, który nie przekreśla człowieka po upadku, który nawet wtedy, gdy człowiek odchodzi, wciąż wypatruje jego powrotu. Czasem ludzie noszą sobie straszny obraz Boga. Boga surowego, Boga, który tylko liczy grzechy, Boga, przed którym trzeba uciekać. A Jezus przyszedł powiedzieć: nie bój się Boga, On cię kocha. I może największym dramatem współczesnego świata nie jest nawet to, że ludzie grzeszą, ale że przestali wierzyć, że są kochani przez Boga. Dlatego tyle pustki, tyle lęku, tyle samotności. Człowiek, który nie czuje się kochany, zaczyna szukać ratunku wszędzie. W pieniądzach, w używkach, w relacjach, w internecie, w ciągłym zajęciu. A serce dalej jest głodne, bo serce człowieka zostało stworzone dla Boga. Bracia i siostry, Paweł dziś mówi: nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. To bardzo mocne, bo dziś świat często chce Ewangelii wygodnej, Ewangelii bez krzyża, bez nawrócenia, bez prawdy. Ale prawdziwa miłość nie polega na tym, żeby człowieka okłamywać. Prawdziwa miłość prowadzi do zbawienia. Czasem potrzeba słowa trudnego, czasem upomnienia, czasem wezwania do zmiany życia. Ale jeśli jest wypowiedziany z miłością, może uratować człowieka. Na koniec warto zadać sobie pytanie: czy ja naprawdę wierzę, że Jezus modli się za mnie, że zna moje imię, że nie przestał mnie kochać mimo mojej słabości? I może dziś trzeba przestać uciekać. Może trzeba wrócić do modlitwy, do spowiedzi, do Boga. Bo Jezus tej nocy przed swoją męką nie modlił się o rzeczy. Modlił się za ludzi, których kochał. I także każdego z nas powierzał Ojcu.

Doświadczając chwały Bożej, przedstawmy Chrystusowi gorące prośby. Módlmy się o nieustanny rozwój i umacnianie się wiary dla nowo ochrzczonych. Ciebie prosimy. Módlmy się o gorliwość w rozeznawaniu woli Boga i postępowanie według niej dla kierujących naszą lokalną społecznością. Ciebie prosimy. Módlmy się o gorliwość w duchowych przygotowaniach dla młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ciebie prosimy. Módlmy się o doświadczenie miłości braterskiej dla cierpiących w osamotnieniu, odrzuconych i zapchniętych na margines społeczny. Ciebie prosimy. Módlmy się o życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych i wszystkich wiernych zmarłych, którym winniśmy modlitwę. W tej Eucharystii polecamy Wacława Pikulińskiego, Annę Rutkowską, Irenę Rybka, Halinę Siwik. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar rozumu do gorliwszego zgłębiania tajemnic wiary dla nas tutaj zgromadzonych, dla naszych bliskich oraz radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych błagań i władzą otrzymaną od Ojca obdarz nas życiem wiecznym, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: piątkę przyczyniła się do wzrostu naszej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Po zakończonej Eucharystii, wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe.

0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

0: to wiem.
1: Lekkomyślność może kosztować bardzo dużo. Przekonała się o tym 36-latka z Kolno, która podczas rozmowy telefonicznej uwierzyła oszustowi, przez co straciła prawie 125 tysięcy złotych. O szczegółach sytuacji mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Policjanci z Kolno otrzymali informację o oszustwie. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 36-latkę, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. Polecił, by nikomu nie mówiła o tym telefonie, gdyż jest to tajna operacja. Aby ochronić swoje oszczędności, kobieta miała wypłacić je w różnych bankomatach w innym mieście. Następnie oszust polecił, by wypłacone środki przekazała rzekomemu księgowemu, który w trakcie spotkania miał z kolei podać jej odpowiednie hasło.
1: Kobieta nadal wykonywała polecenia oszusta.
2: 36-latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy. Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną i w tym samym miejscu przekazała mu kolejne oszczędności. Po wszystkim wróciła do domu i czekała na telefon od rzekomego pracownika banku. Gdy ten nie skontaktował się z nią o umówionej godzinie, zaczęła podejrzewać, że została oszukana. W ten sposób kobieta straciła blisko 125 tysięcy złotych.
1: Policjanci apelują, by przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych zachować szczególną ostrożność. Jeśli ktoś podaje się za pracownika banku i prosi nas o wykonanie operacji finansowej, należy natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem poprzez oficjalną infolinię.

0: Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczeniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane. Damian Drzewicki ze Związku Zawodowego Pracowników Ośrodków Ruchu Drogowego mówi, że w Łordach widać większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach.
1: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów, dlatego że jest to zapisane w ustawie, a niestety nie ma jeszcze aktów wykonawczych, nie ma rozporządzeń ministerialnych, za które punkty będzie można redukować, których nie. Natomiast ludzie już powoli zaczynają się zastanawiać i co będzie można zredukować, czego nie, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, więc na wszelki wypadek, jak to mówią, chcą jednak zredukować, póki jeszcze mogą.
0: Teraz można raz na pół roku zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych. Nowe regulacje mają ograniczyć liczbę wykroczeń, za które będzie można zmniejszyć liczbę punktów.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
3: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

Wtorkowy wieczór spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja. O godzinie 19.15 zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej z ruchem Gloriosa Trinita. Następnie katolicki serwis informacyjny oraz modlitwa różańcowa.

0: Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Jak w każdy wtorek, tak i dziś, 19 maja 2026 roku, w siódmy tydzień Wielkanocy, z Gloriosa Trinita, witam wszystkich radiosłuchaczy na rozważaniu Słowa Bożego metodą Lectio Divina. Dzisiaj będziemy rozważać słowa z Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 17, werset od 1 do 11a. Jest to właśnie fragment z Ewangelii, tak zwana, czy nawet nie tak zwana, tylko to jest modlitwa arcykapłana Chrystusa. Właśnie w tym fragmencie możemy wczytać, jak Jezus modli się, pragnąc otoczyć chwałą Ojca, jak również wstawia się za każdego z nas do Ojca, aby właśnie objął swoją miłością i swoim miłosierdziem każdego z nas. Ale o tym będziemy zaraz mówić w naszym studio. Ze mną dzisiaj razem jest
0: Iwona
1: i Wojtek. I na początek naszej modlitwy, naszego rozważania poprosimy o pieśń do Ducha Świętego.

0: Święty, który jesteś światłością, który ożywiasz wszystko swoim tchnieniem, przyjdź i obdarz nas wszelkimi łaskami, abyśmy w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym całym życiu przyjęli, zrozumieli i zachowali Słowo Boże, które dzisiaj do nas kierujesz. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, prosimy Cię, aby to Słowo było w nas, aby to Słowo nas prowadziło, aby to Słowo w nas żyło. Pragniemy, Panie, aby to Słowo trwało w nas, było naszym życiem. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie. Przepiękne słowa, myślę, że bardzo też takie wzruszające, bardzo głębokie, które pisze do nas święty Jan. Moment, kiedy Jezus przebywa wraz z uczniami, jest ostatnia Jego wieczerza, w przeddzień swojej męki, Jezus, można powiedzieć, podsumowuje swoją misję, zwracając się do Boga Ojca w modlitwie, kiedy powierza Bogu swoich uczniów, tych wszystkich, których poznał, którzy, jak sam mówi, zostali dani mu przez Ojca. Bardzo taki piękny, wymowny, bardzo intymny dialog Syna z Ojcem, kiedy Syn prosi za każdego z nas, za każdego człowieka, aby dokonała się ta misja zbawienia i aby każdy z nas miał w niej swój udział. Bardzo taki głęboki moment, w którym Jezus widzi każdego z nas. Każdego z nas, który przyjął naukę Jezusa, który poznał objawienie Boga Ojca, który przyjmuje Jezusa jako Pana swojego życia. Jezus zna nas, zna nasze trudności, zna nasze słabości. I w tym momencie, można powiedzieć, ostatnim momencie swojej takiej ziemskiego życia, zwraca się do Ojca swojego, ale również Ojca naszego, zwraca się o pomoc, o potrzebne łaski, o miłosierdzie dla każdego z nas, aby Bóg był z nami, abyśmy wytrwali w tym, co Jezus nam pozostawił. I właśnie to objawienie imię Boga, kiedy Jezus mówi: ja objawiłem im Twoje imię, a imię Boga to przede wszystkim miłość. I Jezus pragnie, abyśmy wytrwali w tym, czego nas nauczył, i w tej właśnie miłości Boga. I myślę, że Bóg Ojciec ze swoją miłością zszedł do człowieka bardzo blisko, bardzo nisko, aby podnieść każdego z nas do wieczności, aby wywyższyć do pełni swojej chwały, abyśmy mieli to życie wieczne wraz z Nim. I Jezus, poznając życie ludzkie, wie, że jest to życie pełne cierpienia, pełne słabości, że jest to życie człowieka dotkniętego grzechem, i to ten grzech staje się właśnie przeszkodą w poznawaniu Boga, w doświadczaniu takiej bliskości. I to szczególnie Jezus oddaje Ojcu, prosi za tymi, którzy są ze świata. Jezus mówi: ja nie jestem ze świata, ale Ty, Ojcze, wiesz, że oni są ze świata, czyli oni są dotknięci grzechem, dotknięci tą słabością, która zamazuje ten obraz pełni miłości. I proszę Cię za nimi, aby wytrwali, aby doświadczyli tej chwały Bożej, czyli doświadczyli życia wiecznego, czyli tego bycia, przebywania wraz z Ojcem i Synem w niebie. I myślę, że to jest przepiękny moment, ponieważ w tym momencie dzisiejszego wieczoru, kiedy czytamy to słowo, Jezus po raz kolejny pochyla się nad każdym z nas, prosząc Ojca za każdym z nas, aby miał udział w życiu wiecznym.
0: Chwała Panu. No, przepiękny fragment dzisiejszej tej Ewangelii według świętego Jana. Właśnie tak jak wspomniałaś, to jest to już moment ostatniej wieczerzy i właśnie w trakcie której Jezus zaczyna modlić się właśnie do Ojca, ale już pierwsze jakby słowa z dzisiejszej Ewangelii wywarły na mnie taki niesamowity właśnie taką głębię, bo zresztą każde to słowo jest tak przepojone głębokością, że myślę, że zabrakłoby dzisiejszego wieczoru, żeby o tym wszystkim mówić, ale właśnie to, co zacząłem mówić właśnie, że już to pierwsze słowo, jak wyglądała ta modlitwa, że właśnie podniósł oczy ku niebu, czyli zwrócił się, bo zwrócił się właśnie do Boga Ojca, na tron Boga Ojca. I właśnie w ogóle ta dzisiejsza Ewangelia, właśnie modlitwa naszego Pana Jezusa Chrystusa jako arcykapłana jest przepojona niesamowito taką i mocą, i głębią. I przede wszystkim moją uwagę zwróciło to, że Jezus właśnie jakby chce w tej modlitwie ukazać, że pragnie otoczyć chwałą Ojca. Czyli to jest jakby pierwsze skoncentrowanie się właśnie na Bogu Ojcu, że On jest właśnie epicentrum całej tej modlitwy i prosi Ojca, żeby dał mu to chwałę, aby ta chwała Ojca pomogła właśnie mu objawić chwałę Boga Ojca innym. I dalej właśnie wstawia się, żeby właśnie mocą, którą udzielił mu Bóg Ojciec, dał życie wieczne wszystkim, których mu dał. Jezus tu wyjaśnia, co jest tym życiem wiecznym. To jest właśnie to, że życie wieczne to jest właśnie to, aby poznać Boga Ojca jako jedynego prawdziwego Boga i Syna, którego posłał na ziemię. Właśnie poznać Boga Ojca. Tu Jezus ukazuje, że przez poznanie Boga Ojca i Jego uzyskujemy właśnie zbawienie. Poznać, czyli być w Nim, żyć w Nim, poruszać się w Nim. To jest właśnie ta przestrzeń Boga Ojca. I co jeszcze mnie na przykład poruszyło w dzisiejszym słowie, bo nie chciałbym przedłużać swojej tutaj wypowiedzi, ale na pewno te słowa, które Jezus wypowiada, że ja otoczyłem Ciebie, Ojcze, chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które poleciłeś mi do wypełnienia. I to jest niesamowite, bo wiemy, że jesteśmy właśnie w tym momencie już przed męką Pana Jezusa, czyli to jest ten już ostatni moment, kiedy Jezus jest na ziemi. Właśnie Jezus mówi, że wypełnił wszystko, co mi powierzyłeś. I myślę, że bynajmniej ja sobie takie pytanie postawiłem, czy ja w swoim życiu wypełniam wszystkie te dzieła, które powierzył mi Bóg Ojciec. Bo niewątpliwie myślę, że każdy z nas takie dzieła do wypełnienia ma w takim stanie, w jakim się znajdujemy, bo wiadomo, żyjemy w różnych stanach, czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, ale każdy z tych stanów ma zadanie dane przez Boga właśnie, żeby wykonać to dzieło, które powierzył nam do wypełnienia. I czy ja właśnie poprzez swoje życie otaczam właśnie chwałą Boga Ojca poprzez właśnie wypełnienie Jego woli, którą wpisał w moje życie. Czy w małżeństwie, czy w pracy zawodowej, czy w sąsiedztwie, czy daje świadectwo poprzez swoje życie temu właśnie, żeby objawiała się chwała Boga Ojca. I jeszcze taką jedną myśl, która zrodziła mi się i na pewno jeszcze jest godna uwagi z dzisiejszej Ewangelii, to na pewno, że a oni zachowali słowo Twoje. Poznali, zachowali i dla mnie właśnie to jest też lekcja, która wypływa z tego konkretnie słowa. Czy ja rzeczywiście zachowuję słowo, które Bóg mówi, chociażby dziś słowo dzisiejszej Ewangelii. Czy ja staram się właśnie wypełniać właśnie wolę, czy staram się przede wszystkim rozpoznać wolę Boga Ojca w moim życiu. Czy sięgam właśnie po to słowo Boga, które jest w Piśmie Świętym, czy ja je rozważam, czy staram się przyjmować je, starać się zrozumieć, bo wiadomo, że Bóg dał nam i rozum, że starać się i zrozumieć, i duchowo przeżyć te Słowo Boże, żeby po prostu ono w nas żyło, żeby nas zmieniło. Właśnie ten ostatni fragment, właśnie to już jest taka właśnie modlitwa za każdego z nas właśnie, że ja za nimi proszę, nie za światem. Czyli prosi Jezus, Boga Ojca, za każdego z nas, również za mnie. I właśnie to jest właśnie, że już ja idę do Ciebie, a oni zostają tu na świecie i prosi właśnie, żeby mieć właśnie to opiekę Boga Ojca, która wynika właśnie z tym, że Jezus wstawia się do Niego, do Boga Ojca. I dziękuję Panu Bogu za dzisiejszą Ewangelię, bo niewątpliwie po raz kolejny mi uświadamia, jaką wielką misję wykonał nasz Jezus, jaka była wielka miłość, bo przecież przyjął ciało człowieka, wypełnił wszystko, co mu Bóg polecił, objawił imię Boga Ojca i samego siebie złożył w ofierze za każdego z nas. I to jest głębia, która wynika z miłości, która doprowadziła naszego Pana po sam krzyż, a z krzyża wybaczył wszystkim tym, którzy nie wiedzieli, co czynią. I chwała Panu.
1: Chwała Panu.
0: Ja może przypomnę numer telefonu do naszego studia. To jest 512-123-502 i drugi numer 512-123-503. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby zadzwonili do naszego studia i podzielili się właśnie swoim doświadczeniem dzisiejszego słowa.
1: I prosimy o pieśń.
0: I prosimy właśnie o pieśń.

0: Halo, halo. Kto się do nas połączył?
1: Szczęść Boże, Małgorzata.
0: Szczęść Boże, witamy Ciebie. A skąd dzwonisz?
1: Ja dzwonię dokładnie z Borowców.
2: Witamy,
0: wiem, gdzie są Borowce.
1: Tak. No i chciałam się podzielić właśnie takim moim rozważaniem dzisiejszego Słowa Bożego. I tak słuchając też wcześniejszych właśnie tych wypowiedzi, rozważań, też chcę do tego nawiązać, jak w tym fragmencie dzisiejszym jest ogromna miłość Jezusa do Ojca przedstawiona. To jest dla Jezusa już taki, bym powiedziała, trudny czas, ostatnia wieczerza i to, co przed Nim, a jednocześnie właśnie jest pokazana ta ogromna miłość. Miłość do Ojca, miłość do każdego człowieka. I na tym, na czym najbardziej Jezusowi zależy, to jest nasze życie wieczne. Dla nas poszedł na krzyż, podjął się tej okrutnej męki dla naszego zbawienia. I przedstawił właśnie Ojca tym wszystkim ludziom, których spotkał. I teraz ja tak do siebie ten fragment odbieram, jak ja pokazuję Boga ludziom, których spotykam na swojej drodze, w swojej rodzinie, tam, gdzie Pan Bóg mnie posyła, do pracy, wśród znajomych. Właśnie jakie jest, jak ja wypełniam to powołanie chrześcijanina, czy tak umiem przekazać tą Bożą miłość drugiemu człowiekowi, tak jak Jezus przekazał tym wszystkim, których spotkał w czasie ziemskiego życia, tej ziemskiej wędrówki. I tu jest też taki piękny fragment: a Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim powstał świat. Jezus objawił imię Boże ludziom, tych, których dostał ze świata, tych, których spotkał. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Czyli też pokazuje, że byli też Boga Ojca. Też na pewno, też już przed stworzeniem świata Bóg znał każdego z nas. I też Jezus spotkał tych ludzi na swojej drodze, tych, których Bóg przed stworzeniem świata też już miał w swoim planie Bożym. I ci ludzie poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. I teraz tak do siebie ten fragment też odbieram, czy ja też to wszystko tak uznaję, że wszystko, co otrzymuję, pochodzi od Boga. I czy też wszystko przekazuję innym ludziom w taki sposób, że to jest Boże. No, zastanawiam się nad tym właśnie, jak to wygląda w takiej gonitwie dnia codziennego. Czy gdzieś tam nie zapominam o tym. Ale jest właśnie ten piękny czas, teraz, tego wyciszenia, takiego uspokojenia po całym dniu pracy, że właśnie to, ten czas oddaję Panu Bogu, bo też to jest, myślę, że taki święty czas, kiedy możemy się podzielić naszymi przemyśleniami, naszą właśnie medytacją tego Słowa Bożego. I też proszę Boga jednocześnie właśnie, żebym umiała przekazywać to wszystko, co Pan Bóg do mnie kieruje poprzez Słowo Boże, nie zatrzymywać dla siebie, właśnie przede wszystkim tylko przekazywać dalej swoimi słowami, ale przede wszystkim też swoimi czynami, każdym gestem skierowanym do drugiego człowieka, spojrzeniem, też poprzez modlitwę i no, przez każdy uczynek, który powinnam jako chrześcijanin przekazywać drugiemu człowiekowi, ale też z miłością to robić. Z miłością, tak jak Jezus z miłością dla nas podjął cierpienie. Tak samo właśnie te Słowo Boże, każdy uczynek chciałabym też przekazywać z miłością drugiemu człowiekowi. Ten ostatni fragment, ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Także wszystko, co posiadamy, jest od Boga. Tak naprawdę nic nie zawdzięczamy sobie. Wydaje się może, że to są jakieś nasze zasługi, ale nawet nasze chęci, nasza motywacja, to też nasze zdrowie, nasza energia, jaką mamy, to też jest od Boga i też powinniśmy dla drugiego człowieka, dla swoich bliskich właśnie mieć tą motywację, mieć tą chęć, żeby wszystkie działania, jakie podejmujemy, żeby nie było na moją chwałę, na naszą chwałę, ale też na Bożą chwałę i dla dobra innego człowieka.
2: Chwała Panu. Dziękujemy Małgosiu za Twoje świadectwo, za Twoje rozważanie. Dziękujemy
0: bardzo. Tak, z Bogiem, z Panem Bogiem. Zbliżamy się właśnie do końca naszego czasu antenowego i może już kończąc dzisiejszą naszą modlitwę Słowem Bożym, niewątpliwie zachęcam każdego z nas, abyśmy właśnie przyjmowali i zachowywali Słowo Boże, abyśmy właśnie trwali w Nim, żeby to Słowo nas przemieniało, ale żebyśmy właśnie poznali, że wszystko, cokolwiek mamy, pochodzi od Boga Ojca. I życie, i rodziny, i rodziców, i dzieci, i małżeństwa, i wiara, i wszystko, cokolwiek mamy, kim jesteśmy, właśnie pochodzi od Boga Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II. Dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. To symboliczne miejsce, mówi kustosz parafii ksiądz Jacek Szaplicki.
2: Wracamy często do tego miejsca, ponieważ takim symbolem, który na stałe jest znakiem pielgrzymki papieskiej, jest ołtarz papieski, ale też nie tylko ołtarz papieski, wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także na terenie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękczynienia za szczególny moment w historii Łomży. Myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży.
1: Centralnym punktem obchodów będzie festyn rodzinny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także wyjątkowego spektaklu Nie przegrać prawdziwej miłości, przygotowanego przez grupę teatralną Dolina Miłosierdzia. Papież odwiedził Łomżę 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta Ojca Świętego w mieście.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. Przygotowania do uroczystości trwają często wiele miesięcy. Dzieci uczestniczą w katechezach i próbach liturgicznych, a rodziny organizują przyjęcia oraz spotkania w gronie najbliższych. Jak podkreśla ksiądz Krzysztof Chodkowski, mimo uroczystej oprawy najważniejsze pozostaje duchowe znaczenie tego wydarzenia.
3: Dla tych, zwłaszcza którzy praktykują na co dzień wiarę, jest to przeżycie głębokie, bo towarzyszy mu świadomość, że komunia to nie jakieś wydarzenie takie fikcyjne, to nie tylko uroczystość związana z prezentami, ale to jest przestrzeń wiary związana z obecnością Chrystusa w ich życiu, realną obecnością.
1: Sezon komunijny trwa do końca maja, a w niektórych parafiach także w czerwcu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj od pokoleń jest w Polsce miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca wiernych do udziału w nabożeństwach majowych. Nabożeństwa majowe są żywą i piękną tradycją wiary, a wspólna modlitwa pomaga odnaleźć pokój, umacnia zaufanie do Boga i daje siłę w codziennych trudnościach, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Marii nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu.
1: W XIX wieku papież Pius IX oficjalnie zatwierdził maj jako miesiąc maryjny w Kościele katolickim.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Gmina Kolno planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. To najważniejszy cel, na jaki samorząd chce wydać pieniądze z tegorocznej edycji Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. O tegorocznych planach w ramach programu mówił na antenie Radia Nadzieja wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
1: Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1, magazyn również. I na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową, na realizację tych zadań. No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne.
0: Łączna pula środków, które gmina ma do dyspozycji, wyniesie ponad 500 000 złotych.
1: A resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
0: W ubiegłorocznej edycji programu gmina zdołała wydać wszystkie należne jej środki, czyli ponad 600 tysięcy złotych. Zakupiono wtedy między innymi beczkowóz do wody pitnej. A wtorkowy wieczór spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja.

A za kilka minut na naszej antenie modlitwa różańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przypominam numery telefonów do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. I dalej mówił tak. Kochaj Maryję, królową Różańca Świętego, tak jak matkę swoją. Serce do niej zwracaj przez Różaniec Święty. O wszystkim z nią rozmawiaj, omadlaj, rozważaj i oddawaj. Niech za jej przyczyną Bóg nam błogosławi. A naród Twój, Święta Maryjo, poddany, niech Cię kocha i sławi. Przesuwajmy paciorki naszych różańców i módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
0: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, modlimy się o dar pokoju w naszej Ojczyźnie, ludzkich sercach i na całym świecie, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, w intencjach chorych, cierpiących, prześladowanych chrześcijan, samotnych, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o spełnienie woli Bożej, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.
0: No, gadaj, tajemnica pierwsza. Rozważamy tajemnice
1: chwalebne. Rozważamy tajemnice chwalebne, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią jest fundamentem naszej nadziei. Wiara w Jego zmartwychwstanie jest początkiem, zaczynem życia wiecznego w nas. Panie, ucz nas żyć nadzieją płynącą z Twojego zmartwychwstania.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Nie wiem. Coś nie tak.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy siebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wstępując do Ojca, Jezus obiecał nam miejsce w niebie. To obietnica nadziei, że nasze życie ma cel w Bogu. Panie, pomóż nam z ufnością patrzeć na życie wieczne.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty napełnia apostołów odwagą i nadzieją, by głosili Ewangelię, nieśli ją aż na krańce świata. Panie, daj nam moc Ducha Świętego, byśmy w każdej chwili potrafili świadczyć o Tobie. Niech Twoje tchnienie napełnia nasze życie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja została wzięta do nieba. To znak nadziei dla nas, że nasza droga także prowadzi ku chwale. Panie, naucz nas patrzeć na Maryję jako znak naszej przyszłości w Tobie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i zawsze z tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryja została ukoronowana za swoją wierność. To przypomnienie, że nasze życie wiary prowadzi do wiecznej nagrody. Panie, daj nam wytrwałość w podążaniu Twoją drogą.

0: Katarzyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
1: Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Szczęść Boże, modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, który jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla następnej Pani Teresy, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Marii i dla Pani Teresy. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
2: Walentyna oraz Wiktoria, posługująca przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, którzy włączyli się do wspólnej modlitwy. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Wiktoria Małusz, do usłyszenia.

0: jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grek. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
3: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla Ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam Cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
2: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grek w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzebę rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
4: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
2: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszy pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielką mocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie Wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszy, ojciec Giustino Casciano.
3: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszy. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
2: Rektor sanktuarium w Kaszy podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze.
2: Bardzo głośno od jakiegoś czasu jest o pożyczce z programu Safe. Polska taki kredyt zaciągnęła. To, że jest pani przeciwna temu, to już wiemy. Ale skoro już taki kredyt jest, to widzi pani poseł tego jakieś plusy?
3: Pani redaktor, tak. No, dzień 8 maja bieżącego roku chyba już każdemu Polakowi, który myśli pozytywnie o Polsce i któremu dobro Polski i kraju jest bardzo ważne, będzie się bardzo źle kojarzył. Niestety zostały podpisane dokumenty w obecności tylko premiera Donalda Tuska, w obecności, bo de facto te dokumenty zostały podpisane przez ministra obrony pana Kosiniaka-Kamysza, pana Domańskiego i pana Artusa Kobiliusa i Piotra Serafin. Te cztery osoby wzięły tą ogromną odpowiedzialność na swoje ramiona, bo tak jak na pewno państwo wiecie, może powiem radiosłuchaczom, SAFE, tak pospolicie, ten skrót znacza tak ładnie z angielskiego Security Action for Europe, to unijny mechanizm finansowania obronności. Bardzo duże pieniądze i można się zachłysnąć tymi pieniędzmi, tylko cały dramat i dramaturgia tych finansów polega na tym, że te 44 miliardy euro, jak wiemy, waluta dzięki Bogu jest w złotówkach. Przekładając na złotówki to około 190 miliardów złotych. I pani redaktor, i tą kwotę będą spłacały pokolenia. W ogóle będzie dawana w transzach. Na tą chwilę nie mamy bladego pojęcia, jaka to jest procentowość, więc pani, gdy bierze kredyt na mieszkanie, na auto, to pani doskonale wie, wybiera sobie pani bank i wybiera pani sobie w jakich transzach, czy to stałe oprocentowanie, czy zmienne i tak dalej, i tak dalej. Pani ma to wszystko do wyboru. Pani jako osoba pobierająca taką pożyczkę, taki kredyt, pani to sobie wybiera. Tu nie ma nic takiego, proszę pani. Nic takiego nie ma, więc to jest przerażające. Mało tego, uwarunkowania tegoż programu, no, na obronność, tak, ale wszelki sprzęt możemy zakupić tylko w Europie. A dlaczego w Europie? A dlaczego nie w Stanach? To jest nasz sojusznik, NATO. Nie, w Stanach nie będziemy mogli zakupić. A doskonale tutaj fachowcy i mężczyźni doskonale wiedzą, ja też poczytałam sporo na ten temat, że takie wspaniałe czołgi, jakim są Abramsy, amerykańskie, są zdecydowanie lepsze od leopardów niemieckich. I to każdy znawca militariów nam to wyłoży. Więc dlaczego mamy się pozbawiać czegoś lepszego? No jest to po prostu kuriozalne. Co jeszcze? No, wokół programu ciągle trwał taki spór polityczny, ponieważ powinien być ratyfikowany przez polski Sejm, czyli większość sejmowa powinna to zatwierdzić. Tak się nie stało. Oczywiście złamane zostało prawo, konstytucja. Pan prezydent Karol Nawrocki bardzo dobrze, że to zawetował, bo myśli poważnie o Polsce, o Polakach.
2: Ale koniec końców i tak to weszło w życie.
3: No niestety, ku naszemu
2: i to na trochę gorszych zasadach, bo na przykład z tych pieniędzy nie będą mogły już skorzystać takie służby jak Straż Graniczna czy Policja.
3: Pani redaktor, w budżecie państwa jest ponad 200 miliardów na wydatkowanie właśnie na obronność. Może najpierw zagospodarujmy te pieniądze. Także pieniądze mogą się znaleźć. Pieniądze nie były wydatkowane przez ostatnie 2 lata, też na obronność pozostawały jakieś tam duże kwoty pieniędzy. Dlaczego one nie zostały wydane? To już wcześniej. Przecież oni rządzą. Koalicja 13 grudnia rządzi już od 2 lat. Ja jestem na uroczystościach, gdzie oddawane jest z Polskiego Ładu jakaś tam jeszcze następna inwestycja. Więc pokłosie pracy, ciężkiej, ugorowej pracy Prawa i Sprawiedliwości ciągle jeszcze jest w tak zwanych terenach, prawda? Tu na Podlasiu naprawdę dzięki tych 8 lat Prawa i Sprawiedliwości Podlasie rozkwitło. Rozkwitło. Kraina mlekiem płynąca, no mamy 3 koncerny te mleczne. Ale wracając do obronności. Pani redaktor, o czym my w ogóle mówimy? Mało, że tą pożyczkę bierzemy, na 45 lat. Mało, że to będzie w transzach, że tylko uwarunkowania, że zakupy tylko w Europie, to jeszcze część tych pieniążków pójdzie, proszę pani, do Ukrainy, z całym szacunkiem do Ukrainy, ale i nawet procenty będziemy spłacać my, Polacy. No, pani redaktor, konia z rzędem, komu by się takie coś spodobało.
2: Ale z punktu widzenia...
3: Niech oni nie kombinują, pani redaktor, że nie trafi do służb granicznych, że na te kwoty, to nie... Mamy KPO. To niech z KPO wezmą, a nie na jachty rozdają na lewo i prawo. Pani redaktor, pieniądze są, tylko trzeba je konstruktywnie i mądrze zagospodarować, a nie rozrzucać na lewo i prawo nie wiadomo po co i na co.
2: Pani poseł, z punktu widzenia waszego obozu mleko już się rozlało. To może trzeba po prostu teraz skupić się na tym, żeby te pieniądze, skoro już są, skoro już i tak będziemy tę pożyczkę spłacać, żeby te pieniądze dobrze wydatkować. Jesteśmy w stanie wykorzystać je w tej naszej rodzimej zbrojeniówce
3: przy takiej,
2: polskiej?
3: Przy obecnie rządzących wydaje mi się, że to dalej będzie nieciekawie rozdysponowane, tak jak właśnie środki z KPO, które już się mówi o różnych takich sytuacjach, firmach zbrojeniowych, które nie do końca są firmami sprawdzonymi. Umowy też ciekawe, czy będą zawierane tutaj w Polsce, czy będą zawierane na przykład w Niemczech.
2: A bez kredytu jesteśmy w stanie wzmacniać swoją obronność?
3: Pani redaktor, mnóstwo krajów nie wzięło tego kredytu. Szwecja, Malta, Słowenia. Mnóstwo krajów powiedziało hola, hola. Nie będą pokolenia spłacać tego. Pomyślało bardzo konstruktywnie. A nasz rząd pcha się naprawdę w tak odpowiedzialną rzecz, łamiąc wszelkie zasady prawne, konstytucyjne. No pani redaktor, no czego jeszcze szukać? No możemy dociekać, a to to, a to tamto. Fakt jest faktem, tak. Tak jak pani ujęła to, mleko się rozlało i 8 maja 2026 roku pokolenia będą ciągle z wypiekami wspominać i niestety kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać. A pieniądze w Polsce można odpowiednio konstruktywnie zagospodarowywać, tak żeby starczyło i na obronność. Pani redaktor, u nas na obronność to jest 4,7 PKB. Gdzie na przykład w Niemczech jest to 2,1 PKB. Więc zobaczy pani redaktor, że u nas na tą obronność naprawdę bardzo dużo funduszy.
2: Ale to idzie. nie dopiero od niedawna.
3: Od niedawna. To zaczął z całym szacunkiem do pana Błaszczaka. Pan Błaszczak rozwinął to bardzo konstruktywnie i bardzo mądrze. Oni nie wiem, czy do końca to dobrze jak gdyby no.
2: Chociaż eksperci mówią, żebyśmy byli w jakimś stopniu zabezpieczeni, no to potrzebujemy wydatkować takie właśnie ogromne pieniądze przez jeszcze około 10 lat. Wtedy możemy powiedzieć, że dopiero w jakimś stopniu jesteśmy zabezpieczeni przed zagrożeniem.
3: Pani redaktor, eksperci opłacani przez kogo? Przez koalicję obecnie rządzącą? No to już wiemy, jaki jest wynik.
2: Nie, no
3: pani
2: niezależnie.
3: Pani redaktor, ja mam swoje lata i wiem, że wszystkie ekspertyzy, że wszystkie badania, jeśli zamawia ten, wie pani, to mnie to śmieszy w ogóle, jeśli zamawia dana osoba, przecież to są ogromne pieniądze za takie różne ekspertstwa, badania, projekty, cudawianki, to są ogromne pieniądze. I wynik finalny wychodzi taki, jaki zamawiający sobie życzy. Tak wyglądają różne sytuacje. Naprawdę, żyje pani redaktor na tym świecie i umiem otwartymi oczami obserwować takie sprawy. Także dobre gospodarowanie środkami, które mamy. Dbanie o naród. Zobaczy pani, co się dzieje. Obładowani są przedsiębiorcy, którzy ten produkt brutto wypracowują, gdzie jest podatek PIT i CIT. Obwarowani są przepisami. Już oczywiście powiem pani tak. Wie pani, że mnóstwo osób się po prostu boi. Boi się. Obwarowanie chociażby właśnie KSeF, te elektroniczne faktury. Ludzie suchej nitki na tym nie zostawili, ale głośno nie mówią. Do mnie do biura przychodzą, była grupka właśnie przedsiębiorców, którzy proponowali pewne rozwiązania, pewnej materii coś żeśmy zrobili, ale musieliśmy to niemal, żeby po cichutku zrobić. Bo mi nie, pani poseł, bo mi zaraz kontrola przyjdzie.
2: Pani poseł, ale na moment
3: takie
2: zatrzymajmy.
3: Takie rzeczy się dzieją w naszym kraju.
2: Zatrzymajmy się
3: redaktor,
2: jeszcze.
3: Więc może oni by się skoncentrowali.
2: Chwilę przy obronności, właśnie, więc
3: więc skoncentrowali na rzeczach bardzo istotnych, odpowiednio wydatkowali pieniądze, te, które mamy pieniądze, te, które, tak jak powiedziałam, 4,7 przeznaczone na obronność. To trzeba najpierw zagospodarować, a nie pchać się, tak jak właśnie inne kraje typu Szwecja, Słowenia. One powiedziały dziękuję a propos temu unijnemu programowi SAFE. Powiedziały dziękuję, bo wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność. I o zgrozo, wie pani co? Inne kraje na przykład wzięły, ale zdecydowanie mniej tych pieniążków, przeliczając, co im się opłaca. A my jesteśmy chyba jedynym krajem, że bierzemy na dwa kraje. To jest też przerażające. Przy całym sercu i pomocy dla Ukrainy. Ja rozumiem, tak, Ukraina walczy. Nie jedna osoba mówi, że Ukraina walczy też w jakiś sposób broniąc nas. Zgadza się, ale my najwięcej żeśmy pomogli właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ani Niemcy, ani inne kraje tak nie pomogły Ukrainie.
2: A skoro wywołała już pani poseł do tablicy Stany Zjednoczone, to jest kolejne ważne pytanie, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Słyszymy o wstrzymaniu przez Pentagon rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. To obniża nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski?
3: Pani redaktor, polityka obronności Polski powinna być dywersyfikowana. Powinniśmy głównie stawiać na przede wszystkim polska armia i to się rozwija i dobrze. Ale taki sojusznik jak Pakt Północnoatlantycki, czyli pospolicie zwany znów skrót, bo nasz rząd też tylko samymi skrótami leci, ale tutaj na poważnie Pakt NATO. Droga pani redaktor, sojuszników trzeba bardzo szanować. Niestety Europa, a tu odniosę się do Polski, Donald Tusk nie traktuje poważnie takiego wspaniałego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone tak bardzo pomogły Europie, chociażby po II wojnie światowej plan Marshalla, zagospodarowanie finansowe, przekazanie ogromnych funduszy właśnie z tego planu Marshalla dla Europy. Europa jest niewdzięczna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ja akurat mam osobiste też kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w postaci mojej córy, ale zobaczy pani, co złego zrobiły Europie Stany Zjednoczone? Prócz dobra. A wie pani, że niepodległość zawdzięczamy jednemu z prezydentów świętej pamięci Wilsonowi? Bo to on położył dokumenty na arenie międzynarodowej, aby właśnie ta nasza niepodległość, więc okres międzywojennia po pierwszej wojnie światowej, żeby wreszcie Polska odzyskała niepodległość. Mamy co zawdzięczać?
2: Czyli to Europa odwraca się od Stanów Zjednoczonych,
3: tak,
2: czy Stany Zjednoczone odwracają się
3: widoczne.
2: Od Europy?
3: Wie pani, jeśli ktoś... Ja podam na takim prostym przykładzie. Są dwie osoby i jedna z osób ciągle atakuje, drwi, wyśmiewa tą drugą osobę. I tak się dzieje właśnie a propos Europy, a propos naszej Polski. No przepraszam, ale pan premier nie powinien się tak zachowywać wobec tak poważnego sojusznika. Drwina, śmiechy, wyszydzanie, jakieś żarciki, jakieś memy, jakieś... No pani redaktor, poważny polityk? Ameryka? To jest najbogatszy, najpotężniejszy kraj. I to jest prezydent. Czy nam się podoba dany prezydent, czy nie, to jest sprawa indywidualna.
2: Czyli nie jest pani poseł zdziwiona tym, że tych 4000 żołnierzy w Polsce nie będzie, jak słyszymy z tych doniesień?
3: Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Że właśnie dlatego, że na obronność... Pani redaktor, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dlatego, że mamy na obronność zagwarantowane w naszym budżecie, o czym właśnie pan prezydent Donald Trump właśnie mówił często, że dobrze, żeby właśnie Europa się zbroiła, że są za zbyt niskie wydatki na obronność. Chociażby powiem znów to porównanie. 2% Niemcy, 2,1, a u nas 4,7 PKB. Więc zobaczy pani ogromną różnicę. Więc te konkretne przesłanki będą świadczyły za tym, że absolutnie, wydaje mi się, że te wojska, no daj Boże, będą rozmowy. Zobaczy pan, jakie bardzo dobre relacje ma prezydent Karol Nawrocki. Na szczęście nasz prezydent Karol Nawrocki ma świetne relacje z panem prezydentem Donaldem Trumpem i z administracją Stanów Zjednoczonych. I tu jest nadzieja, tu jest wsparcie, tu jest pomoc. I może obecnie rządzący premier może by się uderzył w klatkę i pomyślał wreszcie o ojczyźnie i o Polakach, że to jest sojusznik numer jeden, że NATO jest sojusznikiem numer jeden i... Nie możemy tego zmienić. Dziś słyszałam
2: chociaż Donald
3: wypowiedź
2: Trump
3: jednego
2: mówi,
3: z polityków,
2: że...
3: który mówi, że musimy właśnie jakieś sojusze, próby tworzenia różnych wspólnot polityki, bezpieczeństwa, obronności i tak dalej, i tak dalej. I że rzucona było słowo Francja. Francja ma takie problemy wewnętrzne, że śmiem twierdzić, że może mocniejsze niż w Polsce, więc naprawdę Francja jest zajęta sama sobą i za mocno o Polsce nigdy nie myślała i nie myśli. Takie jest moje zdanie osoby, która żyje na tym świecie długo i trochę o historii wie. Więc ważną sprawą, wracając do meritum, pani redaktor, ważną sprawą są nasze wojska i właśnie przeznaczanie odpowiednich środków naszych, polskich. I tak się dzieje. Ważną sprawą jest właśnie bardzo dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i z tym sojusznikiem. W Polsce jest około 12 tysięcy wojsk. W Niemczech jest to liczba 37 tysięcy. Zobaczy pani, u nich jest zdecydowanie więcej. Wiem, że właśnie z Niemiec też mają być około 5 tysięcy tak. wojsk wyprowadzonych. I właśnie, no mówi się o tych 4 tysiącach, ale ja mam taką nadzieję, przy takim ogromnym zaangażowaniu i dobrej współpracy ze strukturami administracyjnymi właśnie naszego pana prezydenta Karola Nawrockiego, że to nie stanie się faktem, że to są no, takie propozycje, takie rozmowy, tak jak bywa to w polityce, muszą być rozmowy, musi być jakiś dialog, ale mam nadzieję, że zarówno i Polska, znaczy mówię tu o premierze Tusku, i Europa.
2: Potrzeba wspólnego stanowiska rządu, prezydenta, parlamentu
3: oczywiście.
2: Naszego polskiego?
3: Jasne, jasne, tak. Współpraca zawsze jest dobrym elementem do działania, do rzeczy, które są ważne dla naszej ojczyzny. I ciągle musimy o tym pamiętać, a nie o indywidualnych takich jakichś no, animozjach, które no... destrukcyjnie oddziałują na nasz kraj.
2: Pani poseł, spoglądam na zegarek, przechodzimy do kolejnego tematu. Jeśli już trzeba, korzysta pani z prywatnych czy państwowych usług medycznych?
3: Pani redaktor, czy ja korzystam z prywatnych? Wie pani co? Jestem człowiekiem, który zdrowy styl życia to uważam też
2: dlatego
3: podstawa.
2: Zapytałam, jeśli już trzeba.
3: Zdrowy styl życia, więc dziękuję Bogu, że to zdrowie mi jakoś dopisuje, bo strach się bać, tak jak powiedziałam to z mównicy sejmowej, co się dzieje w bieżącym roku 2026 i w poprzednim. W kwietniu złożyliśmy wniosek, my Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy wniosek o odwołanie pani minister zdrowia, pani Sobierajskiej-Grenda. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Droga pani redaktor, kolejki dramatyczne. Zahamowane takie sytuacje związane z wykonywaniem badań właśnie tych profilaktycznych.
2: Ale pani minister stanowisko i tak utrzymała.
3: No niestety doskonale wiemy, że koalicja obecnie rządząca ma większość, więc tymi paroma głosami utrzymała. Ale nie zmienia to faktu, pani redaktor, że sytuacja w ochronie zdrowia, w opiece zdrowotnej jest po prostu katastrofalna. Doskonale pani się orientuje, że też był protest szpitali powiatowych. Teraz niedawno, 24 kwietnia też się zakończył. To jest wzywanie o ratunek, o pomoc. Wcale się nie dziwię i osobom pracującym w szpitalach powiatowych, ale no na przykład NFZ. NFZ jest w totalnej zapaści. Za 2025 rok nie zostały wypłacone nadwykonania. U nas w województwie podlaskim to jest jakaś tam gigantyczna liczba. W skali kraju to jest 172 miliony złotych. Pani redaktor, nigdy aż takiej zapaści nie było. Służba zdrowia jest zawsze no, takim elementem dość ciężkim
2: kierowania.
3: Kierowania, dziękuję za podpowiedź. Tak, dosłownie jest bardzo wymagającą grupą do kierowania.
2: My musimy się do tego przyzwyczaić, że jeśli chorujemy, to po prostu płacimy?
3: Płacimy składkę i to powinno wystarczyć.
2: A to nie wystarczy.
3: W konstytucji mamy zagwarantowaną, pani redaktor, konstytucji mamy zagwarantowaną bezpłatną opiekę zdrowotną. I tak powinno to być utrzymane. Przerażająca jest sprawa, mówi się o demografii. I tu, proszę bardzo. Zamykane porodówki. Jak tam demografia ma wzrastać, skoro podstawowe miejsce, gdzie ma być zabezpieczona położna, gdzie ma być zabezpieczona zdrowie tej rodzącej kobiety, zdrowie dziecka ma być zabezpieczone. To proponowane były SOR, z gronkowcem, z bakteriami, z wirusami. Przecież to kolokwialne. Ja byłam zszokowana, pani redaktor, gdy na początku stycznia już było wiadomo, że za nadwykonania za 25 nie będą wypłacone pieniądze, a sytuacja właśnie za 2026 rok szykuje się jeszcze bardziej dramatyczna.
2: Wyobrażałaby sobie pani rodzić na przykład na SOR-ze?
3: Nie wyobrażałam sobie. Nie wyobrażam sobie. Powiem pani tak, ja gdy rodziłam córkę, syna, to były sale 8-osobowe. Później po porodzie, ale w warunkach naprawdę dobrych. Sale porodowe były naprawdę dobre. No ale na sali takiej później już po urodzeniu dziecka to 8 osób. Moja synowa w naszym, tu łomżyńskim szpitalu, to były sale już 2-osobowe. Więc te warunki naprawdę pięknie się zmieniały. Zmieniały się na... Kiedyś była taka pani, pozdrawiamy ją serdecznie, wiem, że pracuje gdzieś w Warszawie, nazywa się pani Wolińska. Pozdrawiam serdecznie, jeśli może akurat przypadkiem słucha dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nagrania, która stworzyła naprawdę przepiękne warunki. Godność rodzącej kobiety, godność dziecka i ogromna ochrona i prawna, i ochrona stricte sanitarno-medyczna. I o to powinno być utrzymane. A koalicja 13 grudnia chce wrócić do średniowiecza? No, stawiam taki znak zapytania. Może na wyrost, ale no, zabieranie porodówek i skazywanie kobiet na rodzenie w otulinie przeróżnych insektów, bakterii, wirusów, no to tylko po prostu oni mogli takie coś zafundować przy ogromnym niszu demograficznym. Tak?
2: Sytuacja NFZ-u to jest temat, który powraca i będzie powracał jak bumerang. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Temat pani poseł bliski. Temat edukacji, a dokładnie będziemy mówić na koniec o uczniach. W szkołach mają pojawić się rzecznicy praw ucznia właśnie, ale pojawia się dysonans i pojawia się pytanie, ile taki rzecznik ma zarabiać i czy są na to pieniądze?
3: Pani redaktor, tak, pani minister edukacji i nauki wymyśliła taką funkcję, nie wiem, może dla swoich popleczników, dodatkową. Wiemy doskonale, że wszystkie jednostki samorządowe, organy prowadzące, szkoły publiczne, szkoły niepubliczne nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy na to, żeby opłacić kadrę nauczycieli. I chociażby w miarę utrzymać standardy szkół. Przecież jest 17 organów kontrolnych, które nadzorują pracę szkoły. 17 kontroli. Może w ciągu roku być 17 kontroli w jednostce oświatowej. Coś wiem na ten temat jako dyrektor. Więc pani Nowacka funduje szkołom, zabierając resztkę autonomii, funduje 18 stryktyk kontrolny. Bo ja pojmuję to jako następna osoba do tego, aby szkoła była w jakiś sposób nadzorowana dodatkowo. To pytam, to po co jest dyrektor? Ostatnie jak gdyby zadania dyrektorskie są zabierane na korzyść nowo tworzącej funkcji rzecznika. Pani redaktor, nie wiem czy pani wie, że propozycja jest na kilku poziomach. Na poziomie szkolnym, wojewódzkim i na poziomie krajowym.
2: Krajowym, tak.
3: To już widzimy, mamy 16 województw, mamy już 16 w szkolnym. Pani redaktor, to są gigantyczne pieniądze. Pani
2: może
3: Nowacka, a skąd pani wytrzaśnie te pieniądze, jeśli deficyt naszego kraju jest 300 miliardów? Alleluja, pani Nowacka.
2: A może ministerstwo wychodzi z założenia, że nie są przestrzegane te prawa ucznia? Że może uczniowie potrzebują tej pomocy?
3: Prawa ucznia są bardzo dobrze przestrzegane. Pamiętam swoje lata szkolne. Przepraszam. Pamiętam swoje lata szkolne, pani redaktor. Szkoły podstawowe i szkoły średnie i studia, bardzo wymagające studia. Pani redaktor, zawsze były przestrzegane.
2: Nie, no może kiedyś...
3: Tak, te 30-40 lat temu... takie kolokwialne,
2: tak, te prawa ucznia... które pewnie nie istniały.
3: Tak, szacunek do ucznia był no taki trochę inny, że tak ogólnie to nazwę. Obecnie, pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, dziś proces kształcenia osoby na nauczyciela naprawdę jest bardzo twórczy, dobry, wymagający i dobrze. I przede wszystkim to jest dobro dziecka, dobro ucznia.
2: Spoglądam na zegarek, pani poseł.
3: Tak było. Ale może jeszcze powiem zapytam pani, jakie zadania właśnie ta osoba ja by zabrała pedagogom, psychologom, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom. Zabrałaby te zadania i teraz zastanawiamy się, w jakim celu. Po to, żeby osłabić dalej finanse nauczyciela? I to są na przykład takie zadania jak pomoc w odwołaniach od kar, od decyzji szkoły. No to jest inwigilowanie szkoły i dodatkowe obciążanie i szukanie czasami dziury w całym. Bo przyjmowanie skarg, wniosków, przecież to przyjmuje pedagog, psycholog w szkole.
2: Ile taki rzecznik powinien
3: przestrzeganie
2: zarabiać?
3: Praw ucznia. Przestrzeganie praw ucznia to jest jurysdykcja dyrekcji, ale przede wszystkim specjalistów, którzy są w danej szkole i wychowawcy. Pierwszy kontakt to jest fajny wychowawca, który zna gromadkę swoich dzieci. I od tego miejsca się zaczyna. Pomoc, współpraca, dobry wychowawca, a takimi wychowawcami pozdrawiam wszystkich nauczycieli, ale to, co miałam doświadczenie z moją szkołą, to każdy wychowawca swoje dziecko miał zdiagnozowane. Są przy współpracy z pedagogiem prowadzone są takie właśnie badania, obiektywne badania. W tym
2: obowiązkiem nauczycieli i dyrekcji jest przestrzeganie praw ucznia.
3: Dokładnie, zapisane we wszystkich statutach szkolnych, w każdej szkole, od przedszkola poprzez szkoły średnie i podstawowe.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam radiosłuchaczy. Zawsze, proszę państwa, jest nadzieja.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy te interwencje policji w domach dziennikarzy telewizji Republika to może być coś, co będzie się ciągnęło za obecną władzą jako zamykanie ust opozycyjnym dziennikarzom, czy jednak będzie to mało znacząca ciekawostka i zapamiętany to zostanie jako temat wyolbrzymiony?
2: No dzisiaj mamy taki podział społeczny, tego jeszcze wszyscy żyją w swoich, że tak powiem, bańkach, w swoich obszarach informacyjnych, no że to może to nie ma jakiegoś bardzo dużego wpływu, natomiast oczywiście wpisuje gdzieś to się, może to się wpisać w takie wydarzenia, czy jak kiedyś przeszukanie siedziby redakcji Wprost, prawda, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które się położyło cieniem na rządzie, poprzednich rządach jeszcze Donalda Tuska, ale myślę, że to dzisiaj nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że tutaj no, trochę inna jest sytuacja, to chodzi o jakieś fałszywe alarmy i tak dalej. No i oczywiście te działania policji różnie tam mogą być oceniane, pewnie trzeba w szczegóły tam wejść, natomiast wydaje mi się, że tutaj te ci najbardziej rozemocjonowani wyborcy, no to albo są radykalnie za, albo radykalnie przeciw tym różnym uczestnikom wydarzeń, czy rządowi, czy telewizji, akurat Republika, więc oczywiście myślę, że nie będzie to miało takie znaczenie, ale aczkolwiek jednak no to jest zawsze efekt odłożony, więc oczywiście dla rządu też lepiej, żeby takie wydarzenia się nie zdarzały. To znaczy, żeby te procedury były skrupulatnie przestrzegane w takich wypadkach, no bo tak czy siak to się gdzieś tam odkłada powoli na wizerunku.
1: O ile przy okazji no, wejścia do redakcji Wprost kilkanaście lat temu już, no to tutaj wszyscy stanęli po jednej stronie. Wszyscy gdzieś powiedzieli, że nie powinno tak to wyglądać. Dzisiaj, no jednak wydaje się, że nie ma takiej jednoznacznego stanowiska, że nie, tak robić nie wolno. To świadczy o tym, że dzisiaj społeczeństwo jest bardziej podzielone i bardziej gdzieś już zakorzenione, zagłębione w tych swoich bańkach?
2: No tak, tak, zdecydowanie. No, tamtego czasu rzeczywiście minęło sporo lat i ta tak zwana polaryzacja się pogłębia. Te bańki jakby one przyrastają, to znaczy tutaj ludzie odwołują się do swoich autorytetów właśnie w tych bańkach bardziej niż do faktów, tak, niż do jakichś sprawdzonych, obiektywnych informacji. Właściwie część osób no, po prostu wierzy wyłącznie w to, co powie jedna czy druga strona, właśnie się nie kierując jakimiś bardziej obiektywnymi narzędziami czy obiektywnymi opiniami. No, w związku z tym też jakby to ma coraz mniejszy wpływ na taką opinię publiczną ogólnie mówiąc, ale też właśnie na wyborców niezdecydowanych, bo tutaj oni no, przyglądają się temu gdzieś tam z boku i nawet różne przypadki gdzieś tam takie obiektywnie można powiedzieć, które są jakimś naruszeniem prawa i tak dalej, no one mogą mieć mniejszą wagę, dlatego że są postrzegane jako właśnie będące w bańkach, tak? Czyli że ktoś, jakieś grupy polityczne, one na siebie nawzajem atakują, coś sobie nawzajem wyrzucają. No w związku z tym może to nie mieć dla tych osób też takiego dużego znaczenia politycznego. Więc te zmiany cały czas się no, niestety dokonują i jakby powiedziałbym, trochę końca nie widać, aczkolwiek no tu te społeczności, prawda, no one są dosyć takie, powiedziałbym, zawzięte politycznie i wydaje mi się, że no też nie odpuszczą, prawda? To też nie są, to nie jest większość społeczeństwa oczywiście, bo to badania dowodzą, że tak na co dzień tą polityką interesuje się około 30% Polaków, czyli to nie jest większość, ale no to są te osoby, które powiedziałbym nadają ton tej dyskusji, nadają ton szczególnie dzisiaj mediom społecznościowym i różnym kanałom w mediach społecznościowych, komentują, podają dalej i tak dalej. No, wspierani też przez polityków, którzy też czują się mocniejsi właśnie takimi grupami, takimi swoimi bańkami, tak? Czują się mocniejsi, jeśli mają poparcie właśnie części społeczeństwa, na przykład wyrażone właśnie w mediach społecznościowych. No i tak, tak ta, powiedziałbym, spirala się nakręca. Korzyść z tego taka jest dla wszystkich tych, którzy tam są. Oczywiście, że mają poczucie wspólnoty, prawda, że mają jakiś wspólny cel, wspólne myślenie o różnych sprawach i to daje dosyć dużo, natomiast no, generalnie dla państwa korzyści z tego jest, dla państwa jako Polski, dla społeczeństwa polskiego korzyści z tego jest, powiedziałbym, trochę mniej.
1: Końca nie widać, tak jak pan powiedział, i czy jest takie ryzyko, takie zagrożenie, że przyjdzie kolejna władza, nie wiem, załóżmy PiS i Konfederacja, i będą robić dokładnie to samo w stosunku do aktualnych opozycyjnych dziennikarzy, ale jeszcze gorzej, jeszcze mocniej?
2: Tak, tak, zdecydowanie to jest pewne, dlatego że jeżeli już władza coś zepsuje, to następna władza będzie to psuła jeszcze bardziej. To widzimy po w sprawie na przykład sądownictwa, czy w ogóle tutaj Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jednak władza, przepraszam, się zaczęła coś psuć, to druga po prostu robiła to samo, tylko jeszcze bardziej, więc ja jestem tego pewny, niestety tak to wygląda w polityce, że następna władza, która przyjdzie, będzie zachowywać się gorzej, no bo ma już przetarte ścieżki, prawda, i ma przetarte ścieżki, w związku z tym będzie mówić, a za waszych czasów to tak było, w związku z tym za naszych czasów może być tak, a może być jeszcze bardziej. I teraz jeszcze tego w Polsce tak nie było, powiedziałbym, w takim intensywnym formacie, żeby poszczególne władze, każde kolejne, nawzajem się ścigały i wsadzały do więzień, ale wydaje mi się, że ten czas już nadszedł, dlatego że czasami są oczywiście obiektywne podstawy do tego, żeby kogoś ścigać, natomiast wydaje się, że to takie tradycyjne powiedzenie czasami niektórych krewkich posłów w Sejmie do innych będziesz siedział, no ono się materializuje coraz bardziej, tak? Kiedyś to była tylko retoryka, bo wiadomo, że te, jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to oczywiście, ale no, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to politycy ponoszą ją w wyborach, prawda? Czyli na przykład tracąc władzę, prawda? Albo wypadając gdzieś tam z polityki. Natomiast ta odpowiedzialność karna to jest co innego. Natomiast politycy przechodzą już do czynów, to znaczy będą starali się, żeby oni ponieśli właśnie odpowiedzialność nie tylko polityczną, ale też odpowiedzialność karną. Nawet za decyzje polityczne, co już dzisiaj mamy rozkręcone trochę. Zobaczymy, jak to się skończy, zobaczymy, jak to będą działać sądy. No i wydaje się, że kolejna władza, też mówiąc, mając na ustach, będziesz siedział, no będzie chciała za wszelką cenę kolejnych polityków posadzić właśnie. Oczywiście no, skutek jest taki, że ludzie coraz bardziej zapiekli będą w tej polityce, dlatego że no, człowiek, który chce coś zrobić dla państwa, prawda, nawet mając dobre intencje, no nie będzie chciał na przykład być politykiem, ministrem, jeżeli po prostu po zakończeniu swojej kadencji no od razu będzie musiał się liczyć z tym, że będzie miał mnóstwo postępowań jakichś prokuratorskich, nawet wtedy, gdy niczego nie zrobił po prostu, bo to jest taki skutek, że po prostu ludzie, jak dzisiaj też widzę, że urzędnicy, ministrowie też boją się podejmować różne decyzje, po prostu decyzje polityczne, tak, które można oczywiście w kategoriach politycznych ocenić jako dobre i złe, będzie można później ocenić. Dlaczego? Dlatego, że się boją później odpowiedzialności karnej.
1: No premier Tusk się nie podpisuje pod wieloma rzeczami przecież.
2: No na przykład, prawda, na przykład, ale też na poziomie ministerstw tutaj mamy takie zjawisko, że też ministrowie też boją się, czy jakichś agencji rządowych bardzo często podejmować różnych decyzji, no bo przyjdzie następna władza i to była normalna decyzja, powiedziałbym tak lub nie, którą można skrytykować. Natomiast kolejna władza może zaraz tam nasłać prokuratora i powiedzieć, no, że będziemy wszyscy będą badać, że za to grozi jakaś odpowiedzialność karna. Podczas gdy oczywiście za większość tych decyzji politycznych to nie nie grozi, tak? No bo grozi odpowiedzialność karna za złamanie prawa, za przestępstwa. Natomiast no, jak ktoś podejmuje decyzję polityczną, typu, że tam ma być inwestycja, a nie tam, no to jest to decyzja polityczna. Jeżeli ona jest w jakiś sposób uzasadniona, jest jakiś wybór, no to można ten wybór skrytykować. Ale nie podlega to odpowiedzialności karnej. No a dzisiaj politycy no, trochę tak działają, że każdy następny no, będzie odpowiadał za wszystko, co zrobi właśnie karnie, no co też nie daje nam dobrego przykładu.
1: No i o tych zmianach boleśnie przekonał się Zbigniew Ziobro, bo on też podejrzewam nie wierzył, że to hasło będziesz siedział, to nie będzie tylko puste hasło, ale słowa, które staną się rzeczywistością. Mówił, liczę na was, abyście się nie okazali takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. I okazało się, że musiał uciec, bo sam chyba w to nie wierzył, że będzie mógł faktycznie siedzieć.
2: No właśnie wydaje się, że też Zbigniew Ziobro nie wierzył. Tutaj mamy różne wątki, dlatego że oprócz oczywiście odpowiedzialności politycznej Zbigniewa Ziobro, czy jako ministra sprawiedliwości. No zobaczymy, czy będziemy mieli odpowiedzialność karną, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, bo tam te różne zarzuty się mieszają. Takie mam wrażenie, właśnie te polityczne z karnymi. Zobaczymy, które z tych się utrzymają, a które nie. No ale oczywiście Zbigniew Ziobro tutaj też wiele decyzji politycznych podjął, takich, które no, były niezgodne z prawem, z konstytucją. Tutaj mówię o przede wszystkim o Trybunale Konstytucyjnym i to, co w ogóle zrobiono, bo to jest najbardziej, że tak powiem, tutaj napsute za jego kadencji, więc tutaj pytanie, jaka to ma być odpowiedzialność, bo ta odpowiedzialność polityczna, no on ją już poniósł, bo go nie ma właściwie i uciekł, no nie wiem, czy musiał, nie chcę powiedzieć, że musiał, ale właśnie uciekł, dając niektórym też jakby w argumentację do tego, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, i rzeczywiście on jest winien w jakiejś, którejś z tych spraw, no bo właśnie uciekł, bo nie dał się tutaj, bo nie dał sobie postawić zarzutów, nie dał się gdzieś tam, no to już nie mówię, że aresztować, bo to nikt by się nie chciał dać aresztować, ale no, nie dał się osądzić, tak, czy te jego czyny właśnie, jaka to jest, jakiego typu odpowiedzialność. No także wydaje się, że Zbigniew Ziobro może i też wiedział, co robi, w tym sensie już tak mówię troszkę cynicznie, wiedział, co robi, w tym sensie, że politycy oczywiście dążą do tego, żeby tych swoich wrogów politycznych posadzić, no co nie wyklucza oczywiście jego ewentualnej odpowiedzialności, bo tam rzeczywiście tych materiałów jest dużo. W tym śledztwie różne zarzuty są zgromadzone, no moim zdaniem powinien je po prostu ocenić sąd i też na korzyść Zbigniewa Ziobry nie działa to, że właśnie solwował się ucieczką.
1: To skoro mówimy już o Zbigniewie Ziobro, to czy jest to jego polityczny koniec?
2: No wydaje mi się, że tak na dzisiaj, no bo oczywiście wrócić do Polski nie może, więc nie będzie mógł tutaj prawdopodobnie kandydować. Tutaj też problem ma prawica zjednoczona, tak zwana, czy w ogóle te ugrupowania, którego trochę bronią, ale też już się nie cieszą, jak to tak. Było za ministra Gowina, że go bronią. No bo jak to go bronić, tak? No, jeżeli by on jeszcze tutaj był gdzieś tam z zarzutami aresztowany i tak dalej, no to można by było robić z niego męczennika tak zwanego, prawda? Natomiast no teraz no, sam trochę też potwierdził, że coś jest na rzeczy, przynajmniej tak, takim swoim zachowaniem. No więc myślę, że ta prawica nie będzie długo go bronić, znaczy jeszcze teraz rytualnie i z takiego rozpędu. Natomiast no, ponieważ sondaże tutaj są jasne, większość ludzi to źle ocenia, to postępowanie Zbigniewa Ziobro, no więc trudno całą partię, że tak powiem, zatopić i spowodować straty wizerunkowe, no po to, żeby bronić jednego człowieka. No, zwykle tak jest w polityce, że kogoś tam poświęca, więc myślę, że ta obrona niedługo się skończy, prawda? Będą wybory, zobaczymy, jak będą wyglądać listy wyborcze. Prawdopodobnie Zbigniewa Ziobro tam nie będzie, no nie wyobrażam sobie. No więc to jest jakiś tam początek końca. No, rozumiem, że tutaj jest gwiazdą jednej telewizji i ma też swoich wiernych wyborców, no ale nie widzę na dzisiaj powrotu Zbigniewa Ziobro do Polski, znaczy w sensie do polityki, może do Polski to widzę, ale do polityki w takim wymiarze, jakim jakie to było w ostatnich latach.
1: I czy Zbigniew Ziobro, ten jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych, czy on przysłonił trochę działania Przemysława Czarnka, że on powoduje tym swoim działaniem to, że ten Przemysław Czarnek nie może się w ogóle rozpędzić, on się nie przybija do mediów to swoim przekazem?
2: No oczywiście, że tak. No, że to nawet, jak mówiłem, to nie jest dobre dla wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. No to Przemysław Czarnek na konferencji każdej prasowej usłyszy teraz pytanie o Zbigniewa Ziobro, prawda? No zresztą trudno się dziwić dziennikarzom, bo to jest taki temat, powiedziałbym, gorący, tak? Ucieczka polityka, jeden kraj, drugi kraj. No to w Polsce to się rzadko zdarza. To jeszcze afera RDB, to było lata 90. I początek 2000. To ci biznesmeni do Izraela tam uciekli. Natomiast to była afera związana z polityką, prawda, czy afera FOS. Natomiast tutaj no, taka polityczna typowo sprawa i ta ucieczka. Więc jakby no profesor Czarnek oczywiście próbuje, ale też można powiedzieć, że te obiektywne czynniki trochę mu nie pozwalają na to, żeby się tak super przebijać, bo właśnie takie sprawy to dominują te przekazy i te konferencje prasowe na przykład. No i z tym też będzie się musiał borykać. Dlatego moim zdaniem najlepsze dla Prawa i Sprawiedliwości by było odcięcie właśnie się od tego tematu w jakiś sposób, jakieś, no nie wiem, co najmniej zawieszenie Zbigniewa Ziobro, no a jest jeszcze wiceprzewodniczący partii, więc już w ogóle, no wszyscy będą wytykać teraz przeciwnicy polityczni, no ale wasz tutaj uciekł przestępca, prawda, czy domniemany przestępca z waszej partii, a jest wiceprezesem, uciekł z Polski w ogóle, więc tutaj trudno wizerunkowo sobie z tym radzić i to też nie będzie służyć kampanii prawicy.
1: To już kończąc, bo tak patrzę na sondaże, no to no PiS oscyluje w granicach tych 25%, Koalicja Obywatelska ma pierwsze miejsce, ale na tę chwilę poza Sejmem jest PSL, Razem, Polska 2050. To dlaczego wyborcy nie chcą głosować na partie, które przecież tworzą tą koalicję rządzącą? To kwestia zjedzenia tych partii przez Donalda Tuska?
2: No zdecydowanie, znaczy Razem jest poza koalicją oczywiście, natomiast no tak. PSL ma zawsze ten problem, czy przejdzie, czy przekroczy ten próg i ten problem został zniwelowany w ostatnich wyborach koalicją właśnie Trzecia Droga. Natomiast w tej chwili Polska 2050 po prostu się rozpadła. Została, jak pan powiedział słusznie, zjedzona częściowo przez Koalicję Obywatelską, bo no myślę, że ta część pani Pauliny Henik-Kloski to już jest właśnie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i będzie z nich startować. No i to się tak skończyło, że ta partia ma bardzo małe dzisiaj poparcie. Zresztą przełożyło się to ewidentnie z korzyścią dla Koalicji Obywatelskiej na poparcie dla tej właśnie partii, dlatego ono wzrosło też częściowo. No i PSL nie ma takiego punktu zaczepienia, żeby gdzieś być w koalicji z kimś na dzisiaj, więc jest koło tego progu wyborczego 4, 5, 3, różne tam ma sondaże. No w związku z tym nie jawią się te partie jako alternatywa. Dzisiaj Polska 2050 raczej w ogóle zniknie ze sceny politycznej moim zdaniem. No chyba, że stworzy się znowu jakaś koalicja, ale już inna trochę właśnie tutaj w tym tak zwanym centrum sceny politycznej. A to zobaczymy na jesieni, bo partie będą musiały na jesieni się zrekonfigurować już do wyborów, w takim wariancie do wyborów. Jak one będą szły, będą coś musiały zdecydować, bo widać, że tutaj te małe partie nie są taką alternatywą, będą musiały tworzyć jakieś koalicje, może powstanie jakieś nowe twory. Oczywiście jak zwykle przed wyborami to się może stać, no ale budowa takiej nowej partii od zera, no to jest duże wyzwanie też na całe lata. Te partie zazwyczaj szybko znikają, tak jak Nowoczesna, jak właśnie Polska 2050, jak Ruch Palikota kiedyś i taki też los może czekać te nowe byty polityczne, które mogą na przykład tylko zdobyć mandaty w jednych wyborach, a później zniknąć ze sceny politycznej.
1: Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: rywalizację, bitwę, bo takie można było odnieść wrażenie.
1: Myślę, że to jest medialnie bardziej nakręcane przez media, a chodzi o sam fakt użycia herbu, który jest jakby obwarowany prawem. I całe szczęście, że jest, bo herb miasta to nie jest coś, co możemy sobie... Ja już mówiłem u Państwa na antenie, że herb miasta... To nie jest coś, co możemy sobie przypinać, prawda, na w dowolnym miejscu, w dowolnym... Oczywiście, jeżeli ktoś się identyfikuje i ten herb jest wydrukowany z pozwoleniem miasta na gadżety, czy w słynnym merchandisingu, to okej, ale to wynika też z praw i umów, prawda, które miasto zatwierdza. Ja tylko powiem, że jeżeli... Ja też nie widziałem tego. Ja też się tego uczę. To jest zresztą, jak kiedyś wspomniałem u Państwa na antenie, że ta całe bycie w Radzie Miejskiej i praca na rzecz miasta bardzo dużo mnie uczy. To znaczy procesów legislacyjnych, organizacji pewnych spotkań, imprez i tak dalej. Ja też tego nie widziałem, więc proszę mi uwierzyć, że rozgrzeszam ludzi, którzy organizują spotkanie z panem Mencenem. Jednakże oczekuję troszeczkę większego, jakby powiedzieć, no, większego rozumowania i wnioskowania. Mam tu na myśli używanie tego herbu, to co wspomniałem wcześniej, może wcześniej trzeba zapytać miasto, prawda? Czy można? Czy...
0: No tutaj chyba i radny Mieczkowski mówił, że tego zapytania nie było. Była tylko informacja, ten herb był wykorzystany, ale tak, no miasto tłumaczy, że użycie tego herbu mogło zostać odebrane jako wyraz oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej. Ja mówiąc szczerze, kompletnie o tym nie pomyślałem, odebrałem to po prostu jako informację, że dane spotkanie jest w Łomży. I podobnie jest ze wszystkimi innymi grafikami zapowiadającymi spotkanie z Mencenem w innych miastach.
1: Dobrze.
0: Tam też
1: ja ponownie, panie redaktorze, odwołuję się do tego, co powiedziałem bodajże w czwartek u Państwa na antenie, że inne miasta oczywiście miały, ale też inne też miały z tym problem, nie tylko Łomża. To znaczy, część radnych pytała, czy jest to oficjalne stanowisko miasta, czy jest to oficjalne organizowane przez miasto. Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Panie redaktorze, wie pan o tym, że staramy się organizować razem z miastem czy imprezy edukacyjne, czy imprezy kulturalne, prawda? I za każdym razem, kiedy na przykład moja osoba jest tą osobą, która daje pomysł i jest źródłem inspiracji do pewnych działań w Łomży, zawsze pytam, czyje logo, czyj herb umieszczamy. To nie jest tak, że to, co powiedziałem wcześniej, możemy sobie przypiąć. Podkreślam, jeżeli miasto będzie reklamowało spotkania z panem Mencenem, a wiadomo, kim jest pan Mencen, to nie jest osoba... To już jest osoba publiczna, to jest osoba z konkretnymi...
0: Ale miasto nie reklamuje tego spotkania.
1: To jest konkretnymi poglądami, to jest konkretna partia, to jest szef konkretnej partii. My jako miasto nie możemy reklamować nikogo, czy będzie to Koalicja Obywatelska, czy będzie to PiS, czy będzie to Nowa Nadzieja. Nie mamy prawa, a to jest bardzo źle widziane. Proszę zauważyć, że wszystkie inne spotkania, które są z członkami PiS-u i tak dalej, odbywają się na terenie tak zwanym neutralnym. I dzięki Bogu, i bardzo dobrze, że PiS przestrzega prawa. Bardzo mi się to podoba.
0: No, było spotkanie w Hali Kultury na przykład.
1: Kiedy? Proszę mi to powiedzieć.
0: Kiedy była kampania wyborcza?
1: Ale to datę, proszę mi powiedzieć, a nie tam...
0: Była kampania 2023.
1: Ale datę, panie redaktorze, bo ja...
0: Datę, godzinę mam podać teraz. No, godzinę
1: dokładnie
0: podam,
1: tak, panie redaktorze, bo jeżeli rozmawiamy o rzeczach, to ja musiał się odnieść do konkretnych spotkań, a nie wie pan, do rzeczy, które gdzieś tam pan słyszał.
0: No, nie słyszał, tylko widział i pamięta. 2023 rok, miesiąc teraz.
1: Ale z kim było to spotkanie?
0: Rówieśnie. Z kim było? Premier Morawiecki, o ile się nie mylę, był wtedy na tym spotkaniu w Hali Kultury. Było
1: możliwe?
0: Takie spotkanie.
1: Możliwe, panie redaktorze, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, niby nie widziałem, zarobiony jestem.
0: Tak, no dokładnie.
1: Ale pan wie, że jestem zarobiony, prawda?
0: Nie, jasne, jak wszyscy zresztą. Takie reklamy jak miasto Łomża spotkanie ze Sławomirem Mencenem nie zrobił nikt, naprawdę. Wydaje mi się, że do momentu tej bitwy o herb mało ludzi wiedziało o tym spotkaniu. Po tym wszystkim wydaje mi się, że już wszyscy wiedzą, że jest spotkanie z Mencenem w Łomży.
1: Powtarzam, nie jesteśmy jedynym miastem, gdzie dzieje się taka reklama i to, co robimy teraz, dalej nabijamy i bijemy pianę. Ja chciałbym skończyć słowami jeżeli chodzi o wykładnię prawa. Herb miasta podlega uwarunkowaniom prawnym. Dziękuję.
0: Tak, no ale tutaj ludzie Nowej Nadziei na pewno mogą podziękować miastu za dobrą reklamę. To tutaj...
1: Mógłbym się czepiać dalej.
0: To na pewno.
1: Pana radnego Mieszkowskiego.
0: O co?

0: Bica herbowa, to się tak nazywa, została jeszcze na tym.
1: Gdzie? Jedna została zamazana, gdzieś tam tak zostało to zakryte.
0: Tablica herbowa.
1: Gdzie tablica herbowa?
0: Przychodząc do państwa, przygotowałem się, jeżeli chodzi o heraldykę i wiem, z czego składa się taki herb. I proszę zauważyć, że na tych wszystkich plakatach reklamujących tablica herbowa została. A tablica herbowa odnosi się tylko do jednego herbu.
1: No to, panie radny Mieczkowski, została jeszcze tablica herbowa do zamazania albo do zakrycia.
0: Dziękuję.
1: Proszę bardzo. Zapytam o Prawo i Sprawiedliwość. W sondażach PiS nie może osiągnąć 30%. To PiS oscyluje w granicach 25%. Od wyborów PiS-owi spadło 11 punktów procentowych. Efektu Czarnka nie widać. Ciągła kłótnia między harcerzami, maślarzami. W Łomży zresztą to samo. Tej jedności nie ma. To czy wobec tego PiS ma jakiekolwiek szanse wrócić do władzy?
0: Było dwóch kandydatów w 2015 roku na prezydenta naszego kraju. Pan Komorowski i pan Andrzej Duda. Pewien demiurg wypowiada się w telewizji ówczesnej, że musi przejechać ktoś, najlepiej starsza osoba, zakonnicę w ciąży, żeby pan Duda w ogóle mógł zostać prezydentem. Dlaczego ja to przywołam tą historię? Ponieważ nie wierzę w żadne sondaże w dniu dzisiejszym. Żadne. Absolutnie. Proszę zauważyć, że miał nie wygrać też prezydent Nowrocki, prawda? Nie miał zasiąść na, jeżeli chodzi o fotę zwierzchnika Sił Zbrojnych, a proszę bardzo, mamy całe szczęście panującego nam prezydenta doktora Karola Nowrockiego. Nie wierzę kompletnie. Obserwuję natomiast, co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. I tu tak zwaną poza, czyli zewnętrzną, i to, co się dzieje tutaj w Łomży. Dlaczego pan mówi o PiS-ie skłóconym, a nie mówi o Platformie, gdzie mamy większe problemy?
1: Bo mamy człowieka przed sobą z klubu Prawa i Sprawiedliwości, a nie z Platformy.
0: No to myśli pan, że ja będę...
1: Jeżeli był, jak był tutaj Hubert Norowski, był, nie wiem, Jacek Pierunek, członek zarządu, to pytam o Platformę, a nie o PiS.
0: Okay, no
1: dlatego pana pytam.
0: No dobrze, jeżeli pan chciałbym, żebym ja rozmawiał na przykład i przynosił jakieś panu gifty z naszego klubu, to absolutnie...
1: Dziękuję bardzo.
0: To się pan tego nie doczeka. Ale wie pan... Pan mnie zna, ja jestem krytykantem, jeżeli chodzi o partię, przy której, jak to powiedział jeden z radnych, się przykleiłem, co bardzo mnie to zabolało. Mam nadzieję, że to słyszy i się wycofa z tych słów. Zawsze wspierałem Prawo i Sprawiedliwość, będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość, nie wyrzekam się swoich poglądów, zawsze mi było najbliżej, ale ja nie przyniosę panu żadnych informacji, oprócz tego, że w Platformie i Koalicji Obywatelskiej dzieje się jeszcze gorzej.
1: Czyli tak, u nas źle, ale u nich gorzej, porozmawiajmy u nich nie. Ja pytam o Prawo i Sprawiedliwość. Czy jednak PiS wyciągnął jakiekolwiek wnioski po przegranej w 2023 roku? Ja mam wrażenie, że od tamtego czasu to jest ciągła nawalanka i kłótnia.
0: Bardzo mi się podoba praca profesora Czarnka. To znaczy, że konferencja prasowa wygląda, zaczyna się rano wcześniej, stoimy przy konkretnym zakładzie pracy, który konkretny zakład pracy upada, nie ma kontraktów, ludzie idą na zwolnienia. Podoba mi się praca coraz lepsza pana europosła Jakiego, bo też skrytykowałem go, że tu można było bardziej silniej i mocniej zaangażować się w rozmowy z młodymi. Za co mi bardzo podziękował i obserwuję jego pracę, i to jest w ogóle lokomotywa wyborcza.
1: Ale mało kto to dostrzega. Bo ludzie
0: naprawdę? Wie pan, gdyby mało ktoś dostrzegał, to by na tych spotkaniach nie przychodził. A wie pan, kto przychodzi? Na te spotkania?
1: Ludzie PiS-u pewnie.
0: Nie. Wie pan, kto przychodzi? Proszę wybaczyć, moi drodzy słuchacze, ale użyję bardzo ostrego słowa. Mam tu na myśli najbardziej zagorzałe lewactwo. Nie mówię o lewicowcach. Nie chcę ich obrażać, bo ludzi z lewicy znam bardzo dużo i są naprawdę bardzo prawi ludzie. Mam na myśli lewactwo. Najgorzej zagorzałe. A wie pan, o czym to świadczy?
1: No, że chcą dopiec Patrykowi Jakiemu.
0: To znaczy, że czują w nim największe zagrożenie. A jeżeli Patryk Jaki jest z dużym zagrożeniem, to znaczy, że jest dobrze.
1: No, ja jednak stanąłbym przy swoim, że mało ten przekaz nie przebija się w mediach. Bardziej
0: mamy jeszcze
1: się
0: półtora roku, panie redaktorze.
1: Między harcerzami a maślarzami chociaż.
0: Mamy jeszcze półtora roku. Mamy jeszcze półtora roku do pierwszych wyborów. Później są kolejne. Wie pan, proszę zauważyć, Karolowi Nawrockiemu też nie wróżono. Mało tego, wie pan, kto szkodził najbardziej? Nie ludzie PiS-u. I ludzie z tak zwanego jego zakładu pracy, czyli z IPN-u. Kim jest dzisiaj Karol Nawrocki? Dzisiaj Karol Nawrocki jest...